0: powiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Radio S.
2: Radio SK.
3: Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień, obrazy.

0: Radio SK.
1: SK na okrągło, jestem jak worek z farsą. Oni czują samotność, a ja nie czuję już nic. Wchodzę do klubu wolno, one się patrzą non stop. Ej, co to podgląd? Mam w iPhone'ie jak nic. SK na okrągło, jestem jak worek z forsą. Oni czują samotność, a ja nie czuję już nic. Wchodzę do klubu wolno, one się patrzą non stop. Ej, co to podgląd? Mam w iPhone'ie jak nic.
2: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje, chcę ciebie nie motkę. Chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wtrącić w to co modne.

Jakie mam plany, co mnie wie? Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej? Mówi językiem ciała, mówi.

0: Reklama.
1: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
2: I po reklamie.

0: 2-4 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
3: I po reklamie.

nie ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Wybieram życie w żal.

Reklama. A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.

0: 2-4 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salon Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca. Zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta.
2: Do salonów zaprasza Ganinex, autoryzowany dealer Fiat Professional w Katowicach, Gliwicach oraz w Pszczynie.
3: W starożytnej Grecji na odpowiedzi czekało się latami, ale dziś...
4: Dziś nie musisz czekać nawet na wyniki matur!
3: Już teraz zarezerwuj miejsce na wymarzonym kierunku w Akademii Humanitas. Zarządzanie, psychologia, prawo, BHP, dietetyka i więcej.
4: Bo prawdziwi herosi działają przed 8 lipca!
5: Wejdź na humanitas.edu.pl i rozpocznij epicką przygodę z Akademią Humanitas.
6: Poczuj rytm jednego z najbardziej klimatycznych miast Europy. Praga zaprasza na Metronome Festival. Od 19 do 21 czerwca serce Czech zabije w tempie największych muzycznych emocji. Na scenie między innymi Sting, Nick Cave and the Bad Seeds, Tom Model, Jade czy Lykke Lee. Przeżyj to na żywo. Bilety dostępne na metronome.cz. Metronome Festival Praga. Poleca Radio SK.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Planujesz remont? Urządzasz mieszkanie? Teraz to idealny moment, by skorzystać z promocji 2 plus 1 na drzwi Erkado.
9: Kup 3 komplety drzwi wewnętrznych Erkado w salonie Multidesign, a najtańsze skrzydło drzwiowe dostaniesz za złotówkę.
8: Czyli bardziej stylowe wnętrze w niższej cenie.
9: Dokładnie. Odwiedź salon Multidesign w Tychach przy ulicy Metalowej 4 i znajdź drzwi idealne do swojego domu.
8: Regulamin promocji dostępny na stronie multidesign.com.pl.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest organizator warszawskich targów obronnych.
12: Sponsorem programu jest właściciel Sosina Dreams Domków nad Zalewem w Jaworznie.
13: Cześć, dzień dobry, poranku w kalendarzu, 17 dzień czerwca, dziś 22 stopnie, tyle będzie maksymalnie, poranek chłodny, jutro 25, w piątek nawet 29, w sobotę, w niedzielę od 31 do 33, także nadchodzą upały. Na drogach teraz ruch umiarkowany, kto jedzie do pracy, ten w korkach nie postoi i to jest to szczęście osób, które wcześniej wstają do pracy.
12: Sponsorem programu jest Sosina Dreams, właściciel domków wypoczynkowych z sauną i wanną z hydromasażem nad Zalewem Sosina.
11: Sponsorem programu był organizator warszawskich targów obronnych.
14: Dokładnie 6 na zegarach. Zaczynamy SK News. Marcin Perocki. Dzień dobry. Szarpanina z policją i zatrzymania. Poszło o krzyż. Awantura w Berlinie z udziałem ruchu obrony granic. W sprawie interwencji niemieckiej policji działa już polski konsul w Berlinie, a ruch chciał umieścić krzyż przy znajdującym się w centrum Berlina tymczasowym pomniku pamiętniającym polskie ofiary II wojny światowej i okupacji niemieckiej. Wtedy doszło do interwencji i starcia. A berlińska policja zatrzymała 6 osób, wszystkie zostały zwolnione. Teraz nowe informacje w sprawie tragedii w Bardzie. Nie żyje 52-letni kierowca, który śmiertelnie potrącił 9-latka i jego ojca. Mężczyzna zmarł w szpitalu. Ze szczegółami Miłosz Stępień.
15: 52-latek od czasu wypadku przebywał w szpitalu. Dokładną przyczynę jego zgonu poznamy dopiero po przeprowadzeniu sekcji zwłok. Śmierć mężczyzny najprawdopodobniej będzie skutkować umorzeniem całego postępowania w sprawie tego wypadku. Do tragedii doszło 10 czerwca. Rozpędzona Toyota z impetem wjechała na chodnik, przygniatając spacerującego ojca z synem do ściany bazyliki. Obaj zginęli na miejscu.
14: A mężczyzna usłyszał zarzuty i tłumaczył, że nic nie pamięta. Lionel Messi dogonił lidera klasyfikacji strzelców wszechczasów piłkarskich Mistrzostw Świata. Argentyńczyk strzelił 3 gole w meczu z Algierią i z dorobkiem 16 trafień zrównał się z Miroslawem Klose. Został też drugim po Cristiano Ronaldo piłkarzem, który zdobył przynajmniej jednego gola w 5 edycjach Mistrzostw Świata.
16: SK Śląsk.
10: News.
13: Specjalna komisja archidiecezji katowickiej zbada sprawę nieżyjącego już biskupa Gerarda Bernackiego. Duchowny jest podejrzany o pedofilię. Prosimy o kontakt z komisją wszystkich, którzy coś wiedzą o sprawie lub zostali skrzywdzeni, mówi ksiądz Rafał Skitek, rzecznik archidiecezji katowickiej.
16: Każda osoba, która zgłosi się do zespołu, zostanie wysłuchana z szacunkiem, życzliwością, z poszanowaniem jej godności.
13: Członkowie zespołu zapoznali się już z większością dostępnej dokumentacji. Wyniki prac komisji będą upublicznione.
17: Jest środa, dzień dobry, zaczynamy i od razu mamy bardzo ważne pytanie.
18: No, kto pierwszy się dodzwoni do Eski? 664-402-302.
19: Ten będzie bohaterem środy, będzie słuchaczem numer jeden.
17: No to jeszcze raz, ważne numerki, 664-402-302 i tam na Messengerze te ikony mikrofonu tam.
18: I zastanówcie się, co chcielibyście nam powiedzieć.
20: Mamy taką sytuację jak zawsze w życiu, kto pierwszy, ten lepszy.

0: czekamy na bohatera dnia, czyli środy, 9 minut po godzinie 6.
1: Wydaje mi się, że mamy pierwsza silna kandydatka, która zarejestrowała swoje nagranie systemem mikrofonu, wciśnięcie na Messengerze.
0: Łączymy się z wozem transmisyjnym.
1: Uwaga, wchodzę do Messengera, a tam...
2: Pięknego dnia, Elska!
3: Dobra. Rozumiem, że u niektórych weekend jeszcze się nie skończył.
0: Dobra,
3: zazdrościmy,
0: energia.
3: Pozdrawiamy.
1: Tak, to jest tak zwane ładowanie dobrą, pozytywną energią. Jeżeli ktoś jeszcze, to oczywiście zapraszamy, witamy. 664-402-302, można też na żywca telefonem na antenę.
0: To będzie też fajne oczywiście. Czekamy teraz, nie zejdziemy z anteny, dopóki nie zadzwonicie.
2: Few moments later.
0: Patrz, 664-402-302, kto pierwszy, kto zostanie bohaterem dnia, dzień dobry. Witamy, tutaj Radio SK. No jest.
4: No cześć, cześć. Ja mam do powiedzenia tylko jedno. Argentyno, co ty robisz?
0: Argentyno. 3-0. Messi.
3: Jak wchodzę do pokoju mojej nastolatki i widzę bałagan, też się pytam: Boże, co ty robisz?
0: A ona, Messi.

0: Jak Jasia spojrzała na ciebie, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: Jeśli chcesz sobie zaoołować, proszę cię bardzo.
3: Dawaj, zaoołuj.
1: Rasowanie.
0: No i mamy naszą bohaterkę środy.
2: Tak, mamy chór.
3: Jaciu, właśnie gra, Austria gra z Jordanią. Kto wygra na Mistrzostwach Świata?
1: Niech będzie Jordania.
0: To byłby hit.
3: Gdyby Jordania wygrała z Austrią. No dobra.
4: Słuchajcie, Grażyna Szapołowska.
2: Pani aktorka.
4: Tak, kobieta z klasą.
3: No.
4: Nie kryła oburzenia po tym, jak odwiedziła jeden z warszawskich szpitali, a oburzona jest, bo poszło o terminy. Chodzi o to, że były badania z priorytetem, dostała taką opcję, że na CITO trzeba przeprowadzić.
2: Szybko,
3: no.
4: I teraz w polskim szpitalu badania na CITO wykonywane są, uwaga, w sierpniu 2027.
1: Teraz Rusy.
3: No,
1: teraz już rozumiem, dlaczego w Polsce zawsze życzymy sobie zdrowia.
0: Oj, tak.
2: Dużo zdrówka, dużo!
0: Dużo szybko zdrówka.
3: I cierpliwości.
0: No dobra, patrzymy dalej, sprawdzamy prasę, czytamy, co się dzieje.
2: Ej, a wiecie, że już wiemy, kto był osobą towarzyszącą Karola Nawrockiego podczas urodzin Donalda Trumpa i gali UFC?
4: Tak, bo zaproszenie było dwuosobowe.
0: No jak, do żona, no co?
2: Ale nie zabrał
3: właśnie
2: żony.
3: Nie.
2: Zabrał ze sobą małżonkę Jana Błachowicza.
4: Nie, siebie. Zabrał samego Jana Błachowicza.
2: Jana Błachowicza, tak.
0: No to o
1: nie
0: jejku.
1: Małżonkę.
0: Czyli tak, czyli zabrał jako żonę Jana.
4: Tak jest. Normalnie.
0: Żona Jan.
4: Dzień dobry, kto jest pana partnerką? Moją partnerką
0: Jan
4: jest
0: Błachowicz.
4: Jan Błachowicz
0: jest sportowcem, tak, rzeczywiście, i też występuje na galach UFC. I on, to był jego... Okej, okay, dobrze. Gratulacje.
1: Mówią, że prawica jest niepostępowa. A tu proszę, jaka para.
0: No, para prezydencka.
5: Tylko w Radiu SK.
0: Tak razem lecieli samolotem?
4: Mhm. Janek to jest taka silna kobieta.

0: Zara Larsson, no i Zara Marcin Procki pojawi się z kolejnymi newsami.
1: Zara, będzie fajnie, będziemy wszystko wiedzieć.
2: Jeżeli jacyś mieszkańcy Starachowic dzisiaj nie umyli zębów, to jesteście absolutnie rozgrzeszeni. A dlaczego, to o tym Marcinek za momencik.
0: Podobno woda ma smak coli.
3: Kama i Wiktor.
1: I jeszcze informacja z ostatniej chwili. Austria, Jordania, nasza specjalistka od piłki nożnej.
2: 1-0.
4: Autopromocja.
5: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
6: Sławek, co mówiłeś?
5: No mówię, że zawsze byłem mocny.
7: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
5: Strzelisz coś?
4: Autopromocja.
8: Reklama. Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salon Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca. Zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta.
9: Do salonów zaprasza Ganinex, autoryzowany dealer Fiat Professional w Katowicach, Gliwicach oraz w Pszczynie.
10: Dobra wiadomość dla wszystkich, którzy szukają mieszkania w Katowicach. 20 czerwca, pierwszy dzień otwarty panoramy trzy stawy od dewelopera Adatex. To niesamowita inwestycja w samym sercu Doliny Trzech Stawów. Mieszkania od 42 do 105 metrów kwadratowych z ogrzewaniem podłogowym, wykończonym tarasem i ogrodem. Tak, wszystko w cenie. A w dniu otwartym specjalne rabaty do 2000 zł za metr kwadratowy. Panorama trzy stawy od Adatex. Katowice, Pułaskiego 23. Tu zamieszkasz.
11: W życiu warto być na właściwej drodze. Tej, która prowadzi do salonów MG Grupy Krotowski. Nie omiń szerokim łukiem takiej okazji. Tylko teraz mega rabaty na hybrydy MG, a także roczny pełny pakiet ubezpieczeniowy za złotówkę, kredyt 50/50, leasing 101% i ogromny wybór aut dostępnych od ręki. MG Krotowski Katowice, ulica Kościuszki 261, dojazd przez stację benzynową. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
12: Rodzinna wycieczka? Wybierz czesko-polskie pogranicze. Na miejscu karbonarium w Jastrzębiu-Zdroju z węglową ekspozycją, czeski kompleks Dolny Witkowic, kawiarnia Bolt Tower, interaktywne muzeum U6 czy świat techniki. Dzieci oszaleją. Kampania dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Interreg. Mój pies właśnie chciał coś powiedzieć, że wakacje są też dla niego. W Linea Mare w Pobierowie pies to część rodziny. Prezent na powitanie, psia plaża i natura tuż obok. Linea Mare, hotel nad morzem z podgrzewanym basenem. Pies, gość honorowy. Rezerwuj lineamare.pl. Linea Mare Pobierowo. Wakacje dla całej rodziny. Naprawdę całej.
13: W starożytnej Grecji na odpowiedzi czekało się latami, ale dziś...
14: Dziś nie musisz czekać nawet na wyniki matur!
13: Już teraz zarezerwuj miejsce na wymarzonym kierunku w Akademii Humanitas. Zarządzanie, psychologia, prawo, BHP, dietetyka i więcej.
14: Bo prawdziwi herosi działają przed 8 lipca.
15: Wejdź na humanitas.edu.pl i rozpocznij epicką przygodę z Akademią Humanitas.
16: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Nowy autoryzowany dealer i serwis Opel, Citroen, Peugeot i Fiat. Mikołów, ulica Rybnicka 99. www.grupatandem.pl.
19: I po reklamie.
20: Sponsorem programu jest organizator warszawskich targów obronnych.
21: Sponsorem programu jest właściciel marki Szymański, autoryzowany dealer Hyundai.
20: Na program zaprasza sponsor Tauron Polska Energia, organizator Dnia Nowej Energii www.tauron.pl.
22: Temperatura w regionie wyniesie dziś maksymalnie 23 stopnie i uwaga, możliwe małe opady deszczu. Jutro 25, nie będzie padać, w piątek to już upalnie do 29, a powyżej 30 w sobotę i w niedzielę. Teraz na drogach jeszcze cisza i spokój.
20: Na program zaprasza sponsor Tauron Polska Energia.
21: Sponsorem programu jest właściciel marki Szymański, autoryzowany dealer Hyundai. Dąbrowa Górnicza 11 listopada...
20: Sponsorem programu był organizator warszawskich targów obronnych.
0: 6.30, to jest SK News, Marcin Procki. Zapraszam. Rosyjski okręt oddał strzały ostrzegawcze na kanale La Manche. Według pojawiających się informacji miało się to stać, by ostrzec i zapobiec kolizji z jachtem. Ten miał się zbliżyć na odległość mniejszą niż 500 metrów. Skażona woda w Świętokrzyskiem. Mieszkańcy części Starachowic i powiatu bezdatnej do spożycia wody przynajmniej do końca tygodnia. Sanepid wykrył w wodociągach bakterie coli i paciorkowce. Mieszkańcy otrzymali alerty RCB. Mogą korzystać z beczkowozów i punktów wydawania wody.
4: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia.
19: SK Sport News.
0: Mocne otwarcie Argentyny i skuteczny Leo Messi w meczu grupy J. Argentyna 3-0 rozbiła Algierię, a Messi skompletował hat-tricka. Ze zwycięstwem też Norwegia, która 4-1 wygrała z Irakiem, a dwa trafienie zaliczył Erling Haaland. Wcześniej Arabia Saudyjska 1-1 zremisowała z Urugwajem, a Francja 3-1 wygrała z Senegalem. W tej chwili trwa spotkanie Austrii z Jordanią. A Maja Chwalińska w głównej drabince Wimbledonu. Polska tenisistka otrzymała dziką kartę i nie będzie musiała przechodzić 3-stopniowych kwalifikacji. Wielkoszlemowy turniej w Londynie rusza za niecałe 2 tygodnie.
4: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
2: Jankes, jeszcze nie padło z twoich ust to, że dzisiaj jest środa, czyli...
23: W pół do piątku dzisiaj, no proszę, ale pachnie. Ej, ładna pogoda się robi, jest super.
24: No i sprawdzamy poranną listę obecności, kto z nami?
25: Cześć, Jeska. A ja sam jestem taki zaskoczony, bo ostatnio tak myślałem sobie, że wcale nie muszę podnosić ręki, żeby zapukać komuś w drzwi. Trzymajcie się cieplutko, Jeska, pozdrawiam.
23: Wszyscy zdziwieni, może chodziło o drzwi obrotowe, bo...
24: albo że tak, on tak biodrem, no, albo
23: kolanem. Ja czasami nogą otwieram.
24: Poczekajcie, jest rano, to może czymś innym jeszcze.

0: come on, come on. 638, 22 kreski i będzie z nami godzina 7, tutaj jest K.
1: Proszę pana, jest wiosna, a jak jest wiosna, to kwitnie. Wszystko, nawet miłość.
0: O, cudownie.
2: Kto z kim tym razem? Kto z kim?
1: Katy Perry, premier Kanady, czyli Justin Trudeau.
2: A, to już od jakiegoś czasu,
0: są ze sobą.
2: Tak.
1: Ale słuchajcie, takich zdjęć to jeszcze wcześniej nie widziałam. Normalnie leżą na pikniku i się obściskują i całują.
0: Super.
1: No.
2: To ja, zawsze jak o nich piszą, to ja sobie tak wizualizuję, zastanawiam się, słuchajcie, jakby to mogło u nas wyglądać na naszym podwórku.
1: Aha. Mhm.
2: Na przykład taki Donald Tusk, całujący się na kocu z Dodą.
3: Radio SK.
0: To byłoby coś.
4: Dzień dobry, to znowu ja.
5: Reklama.
6: RTV Euro AGD.
7: Jak okazje, to w euro.
8: Mistrzowskie okazje w grze.
6: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład odkurzacz pionowy Dyson V16 Piston Animal Submarine. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3199 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
9: Jak przechodzisz na wyższy poziom?
10: Najważniejsza jest strategia. Musisz zdobyć wiedzę, umiejętności i wtedy możesz budować lepszy świat na przyszłość.
9: O, to tak jak ze studiami.
10: Tak, w Śląskiem już na starcie zyskujesz wiele możliwości.
9: A transformacja?
10: Możesz być jej częścią, zmieniać się i rozwijać razem z regionem.
9: Pewnie! Ja tu, ty tu!
11: Śląskie, tu studiuje się przyszłość. Sprawdź na studiuje.śląskie.pl. Spot finansowany przez Unię Europejską.
12: W życiu warto być na właściwej drodze. Tej, która prowadzi do salonów MG Grupy Krotowski. Nie omiń szerokim łukiem takiej okazji. Tylko teraz mega rabaty na hybrydy MG, a także roczny pełny pakiet ubezpieczeniowy za złotówkę, kredyt 50 na 50, leasing 101% i ogromny wybór aut dostępnych od ręki. MG Krotowski Katowice, ulica Kościuszki 261, dojazd przez stację benzynową. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
13: 3 dni studiujesz, 2 dni pracujesz. Stypendia od pierwszego semestru studiów. Akademia WSP to uczelnia dla Ciebie. Psychologia, pedagogika, prawo, filologia angielska, logistyka, informatyka, transport, a może kierunek lekarski. Ratownictwo medyczne, fizjoterapia, kosmetologia. Nowość. Studia w Katowicach, Jaworznie, Gliwicach oraz Tychach. Rekrutacja trwa. Zgłoś się już dziś. Bonifikata do 1500 zł. Akademia WSP. Więcej na www.wsbedu.pl.
14: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
15: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
16: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 16 lipca, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Oszczędnych kręcą okazje w Auchan!
19: I nic dziwnego, bo teraz w Auchan dostaniesz ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 17 czerwca zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 18 a 20 czerwca. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
10: I po reklamie.

0: Brydzia kończy za 12 minut siódma, a my teraz...
1: Witam wszystkich! Znowu jesteśmy na silownie. Będziemy pokołać dzisiaj łapy.
2: Budzi w urodziny.
3: Piotrek, gotowy jesteś tam?
4: Czas na trening.
1: Tak, tak.
3: Piotrek, trener personalny, który interesuje się sportem. No to szybkie pytanie na dzień dobry twoich urodzin. Dlaczego Polacy nie grają na Mistrzostwach Świata w piłce nożnej?
1: Bo jesteśmy po prostu słabi.
3: Dziękujemy. Dziękujemy. Piotrek, któremu już teraz... Nie, jeszcze nie dajemy jeszcze prezentów. Nie.
1: No, trzeba zasłużyć.
3: No, właśnie.
4: To a propos zasłużenia. Jakbyś mógł teraz tak spojrzeć na Jankesa i Wiktora i powiedzieć, którą część ciała powinni ćwiczyć najbardziej.
3: O, każdą.
4: Oraz dać mu po prostu po dwa ćwiczenia.
1: No myślę, że brzuch, nie?
3: No to jest ładne.
4: Ja też tak myślę.
0: Ja mam dwa nawet brzuchy, słuchajcie. Jeden trochę większy na dole i trochę mniejszy
4: ale
0: u góry.
4: Wiktor, ja od razu ci powiem, Piotrkowi nie chodziło o to, żebyś więcej jadł i ćwiczył brzuch w ten sposób.
5: Ale brzuchem się nie obronisz przecież.
3: Czyli ćwiczymy brzuszek, żeby nie było tak zwanego takiej ala ciąży męskiej, tak?
1: No lub łapa, lub łapka.
3: Jak?
4: Łapa!
3: Okej, no to zrobimy oczywiście. Mówisz, pan trener mówi, że zrobimy, no to zrobimy. Co za problem?
1: Zapraszam.
4: Piotruś, dostaliśmy informację, że jesteś absolutnie mistrzem porannego ogarniania rzeczywistości.

0: bohaterem codziennych misji specjalnych i człowiekiem, który zasługuje na odrobinę szaleństwa w dniu swoich urodzin. W związku z tym, uwaga, wyciągaj, uwaga, łapy! Bo prezenty lecą!
1: Czteroosobowe zaproszenie do Energylandii dla całej twojej rodziny.
0: Łapy w górę!
2: Super, dziękuję bardzo. Nie spodziewałem się.
3: Taka sytuacja urodzinowa od nas dla ciebie.
1: A skoro jesteś mężem, czyli masz żonę, czyli teoretycznie pytanie związane z siłownią, ale również z rodziną. Teść, tak czy nie?
0: No.
2: Jeszcze raz.
0: Czyli nie.
3: Dobra, nie mamy czasu, muzyka. Trzymaj się, Piotr.
2: Nie ogarnę.
3: Wszystkiego
2: dobra, dziękuję bardzo.
0: Trzymaj się, Piotr.
2: Dziękuję, hej, cześć.

0: Hey, porqué, porqué, ja wstaję tak rano, za chwilę siódma.
1: Zakładamy portki i lecimy dalej oczywiście. Austria gra w dalszym ciągu z Jordanią 1-0 do przerwy. Okay.
2: No, a za momencik u nas Marcin Procki w newsach o tym, że jeżeli właśnie pakujecie się na wakacje i chcecie ruszyć na nie samochodem, to może boleć.
0: Tak jest, bo to jest logiczne. Słuchajcie, na świecie dochodzi teraz do zawarcia pokoju, więc ropa tanieje, więc u nas drożeje.
3: Kama i Wiktor. Reklama. Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
4: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega już w księgarniach.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Jetour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Sprawdź Jetoura T2 podczas jazdy testowej i poznaj miejskiego Jetoura Dashinga z bogatym wyposażeniem. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem.
8: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.

0: 2-4 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
2: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
3: Castorama. Teoria
4: i praktyka.
3: W teorii przydałoby się odmalować salon.
4: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
3: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
4: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest organizator warszawskich targów obronnych.
9: Sponsorem programu jest właściciel Sosina Dream z domków nad Zalewem w Jaworznie.
10: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu Dr Materac w Katowicach przy Alei Roździeńskiego 191. Galeria wnętrz Home Concept.
11: Coraz ciaśniej na drogach naszego regionu, między innymi na trasie S86 w Katowicach w kierunku centrum. Sporo samochodów już teraz na 81 i 86. Warto wziąć parasol, ponieważ dziś w regionie opady deszczu.
10: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu Dr Materac.
9: Sponsorem programu jest Sosina Dreams, właściciel domków wypoczynkowych z sauną i wanną z hydromasażem nad Zalewem Sosina.
8: Sponsorem programu był organizator warszawskich targów obronnych.
12: Minęła siódma, zaczynamy SK News, Marcin Procki. Zapraszam, prokuratorskie śledztwo ma wyjaśnić, co doprowadziło do tragedii w gminie Mszana Dolna w Małopolsce. 19-latek zaatakował tam swoją byłą partnerkę, kobieta nie przeżyła. Mężczyzna później uciekł do lasu, gdzie prawdopodobnie popełnił samobójstwo. Mieszkańcy są w szoku.
13: No, nie ma słów na coś takiego. Tragedia.
14: Przez to będą cierpieć dwie rodziny.
15: To takie pierwsze właśnie jakieś tutaj na tym terenie taka tragedia.
12: Jak podają służby, przyczyną tragedii prawdopodobnie była sprzeczka, ale dokładne motywy będą wyjaśniane. Akcyza wraca, paliwa drożeją. Dziś wyraźnie więcej zapłacimy za tankowanie. Benzyna 95 będzie kosztować do 6 zł i 10 groszy za litra, diesel do 6 zł 44 groszy. A to efekt nie przedłużenia obowiązującej dotąd obniżki akcyzy. Pozostawiono jedynie czasowo niższą stawkę VAT.
16: Ceny mogą podnieść się na stacjach o nieco ponad takie 4%. Mówimy tutaj o wzrostach rzędu nawet 28 groszy na litrze, czyli no kwota zauważalna dla kierowców.
12: Komentuje Karol Bezda z portalu Energetyka 24. Dodatkowo Orlen podniósł wczoraj hurtowe ceny paliw. Argentyna zaczyna mundial od efektownego zwycięstwa. Leo Messi śrubuje rekordy. Messi został drugim po Portugalczyku Cristiano Ronaldo piłkarzem, który zdobył przynajmniej jednego gola w 5 edycjach Mistrzostw Świata. Trafił do siatki 3-krotnie w spotkaniu z Algierią, której jego drużyna wygrała 3-0.
17: Dzięki swoim bramkom w meczu z Algierią Messi dogonił lidera klasyfikacji strzelców wszechczasów piłkarskich Mistrzostw Świata. Do tej pory samodzielnie był nim urodzony w Opolu były reprezentant Niemiec Miroslav Klose. Obaj mają po 16 goli. Do listy swoich rekordów Messi dorzucił jeszcze najwięcej rozegranych meczów na mundialu. Po nocnym spotkaniu licznik pokazuje 27, a wszystko wskazuje na to, że Albiceleste na tych mistrzostwach rozegrają jeszcze parę spotkań.
12: Informował Mateusz Gołębiewski, a właśnie trwa mecz Austria-Jordania. Austriacy prowadzą 1-0.
18: SK Śląsk News.
19: Wiózł trumnę ze zwłokami i był kompletnie pijany. Częstochowscy policjanci zatrzymali 51-letniego kierowcę karawanu, który jechał wężykiem. Więcej na sk.pl. Przed nami kilkudniowa, pierwsza w tym roku fala upałów. W tym czasie pijmy dużo wody.
20: 2 litry wody minimum, bo to jest najczęstsza przyczyna zasłabnięć, bólów głowy. I nie wychodźcie, kiedy słońce jest najsilniejsze. Jeśli macie jakieś sprawy do załatwienia, zróbcie to albo wcześniej rano, albo późno po południu.
19: Mówiła ratownik medyczny z Sosnowca Barbara Podhalicz.
21: Jankes,
22: Kama
21: i Wiktor
22: w Radiu SK.
7: Dzień dobry, witam raz jeszcze w pół do piątku, w środę 17 czerwca.
14: Już za chwilę poprawi się atmosferka, wpadnie atmosferowicz, czyli Sławomir Peszko.
21: Będzie się działo!
14: Pamiętajcie, że karniaki kap trwają na sk.pl do odsłuchania. Aktualna zagadka, czyli brakujące wygwizdane słowo. Spróbujemy je odkryć.
21: A wy, gdybyście chcieli wziąć udział w naszej zabawie, zgarnąć tysiak oraz udział w karniaki kap i nocleg w Warszawie, to wskakujcie na sk.pl.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Jak ciągnie, to pewnie dużo magnezu przyjmuje.
2: Chyba no, to Igor Herbu, to zawsze widać, on tak jest, no.
3: I nasza radiowa koleżanka jeszcze do niedawna, czyli Zalia.
2: Jak do niedawna, cały czas naszą koleżanką jest.
3: Ostatnio mało ją widzę na korytarzach.
2: Wiktor zerwał z Zalią. No dobra, okej, 10 minut po godzinie 7. Słuchajcie, Poznań ma swoje hasło. Poznań miasto
4: Doznań.
2: Ale wczoraj się działo. Oj. Podczas wtorkowej sesji Rady Miasta Poznania prezydent pan Jacek Jaśkowiak no, został poczęstowany ciastem, a dokładnie obrzucony ciastem typu tort. No, tam wpadła taka ekipa...
1: Kogo? Aktywistów?
2: Aktywistów, no i oni w taki sposób po prostu no, wykazali swoje wotum nieufności wobec prezydenta. Obrzucili prezydenta tortem.
3: W każdym razie to bardzo nieładne zachowanie i proszę tak nie robić więcej.
1: Ja coś czuję, że on na policję czekał z wypiekami na twarzy. I
3: Wiktor. Gdyby aktywiści chcieli się w sądzie jakoś bronić, to sprawdziłem. Pan Jacek 10 czerwca miał urodziny.

0: Szanowni Państwo, na Mistrzostwach Świata Austria i Jordania aktualnie od 10 sekund 1-1.
1: SK Karniaki Cup.
2: No ale dobra. Tam na trybunach się cieszą. Zobaczymy, czy na naszych trybunach podczas SK Karniaki Cup będzie równie wielkie szaleństwo.
3: O, pewnie, że tak. Jak najbardziej oczywiście. 4 lipca widzimy się na PGE Narodowym podczas wielkiego finału Karniaki Cup. W rolach głównych przy...
2: Sławomir Peszko.
3: Sławek.
2: Oraz 10 000 złotych do zdobycia.
3: Sławek Peszko, rzeczywiście będziemy strzelać karniaki razem z wami, z naszymi słuchaczami. Oczywiście zgłaszacie się jak zwykle na sk.pl. Sławek mówi, później jednego słowa brakuje, wy próbujecie w to słowo się idealnie wstrzelić i nagroda może być wasza.
2: A teraz pytanie, jaki mistrz jest razem z nami? Dzień dobry.
4: Cześć, cześć.
2: Cześć, jak masz na imię?
4: Krystian.
2: Krystian, rozumiem, że ty karniaki strzelasz po prostu lepiej niż Sławomir Peszko.
4: No mam taką nadzieję.
2: Sprawdzimy, mam nadzieję.
0: Podobno z piłką nożną jesteś związany i to tak całkiem mocno życiowo. Jak to wygląda u ciebie?
4: Oj tak, od 4 roku życia rodzice zapisali mnie na treningi. Na początku w Zawiszy Bydgoszcz zacząłem, później w Muksie. No i jakoś tak do końca 17 lat sobie pykałem, później jakoś 6 piłkarskie. Także no jakoś tam działam w piłce.
2: Słuchaj, bo u mnie jest tak, że często korki wywala, a ty domyślam się, że tych korków trochę w życiu miałeś. Jakieś rady masz dla mnie?
4: A nie wiem, nie wiem.
0: Musisz lepiej zawiązywać, wiesz, te bezpieczniki.
2: A, tak. O, dobra, dobra, to tak będę robić. Dziękuję bardzo.
3: No dobra, słuchajcie, bo już Sławek się tutaj wyrywa do wypowiedzi na antenie Radia SK. Sławek, gotowy? Ty też gotowy jesteś?
4: Gotowy.
0: Uwaga. Jedno brakujące posłuchaj. Słowo. Uwaga, najpierw Sławek, a potem od razu po nim będziesz miał 3 sekundy na uzupełnienie.
5: W Radiu SK mógłbym prowadzić...
4: imprezkę.
0: Tak, no przecież atmosferowicz, imprezowicz, co by mógł prowadzić, no?
2: No przecież nie auto.
0: Dla formalności sprawdźmy tylko, jak to brzmiało w oryginale, aby wszyscy mieli pewność, że to.
5: W Radiu SK mógłbym prowadzić imprezkę.
2: No! I tym sposobem udaje ci się dostać od nas po pierwsze 1000 zł, po drugie zaproszenie na SK Karniaki Cup, nocleg w Warszawie, no i szansę na spotkanie ze Sławomirem, strzelenie mu karniaka, no i również gra o 10 000 zł.
0: Ale się posypały
4: super,
0: nagrody.
4: Bardzo się cieszę.
3: Gratulujemy oczywiście. No i co? Zapraszamy kolejne osoby. Zgłoszenie na sk.pl. Jeszcze mamy miejsce.
2: Krystian, pamiętaj, żeby korki wziąć ze sobą.
0: I na koniec jedno pytanie. Kto wygra Mistrzostwa Świata?
4: O, ja liczę na Argentynę.
1: SK Karniaki Cup.

0: Pierwszy kibic RP, Jan Kess, cały czas zerka na ekran.
1: Co się dzieje, ale już wiem, dlaczego my nie gramy w Mistrzostwach Świata. No. Bo się nie robiliśmy tego, co robi Jordania, czyli się Jordańczycy, piłkarze po strzeleniu gola.
2: Czyli nie wygrywaliśmy.
1: Przytulali się z murawą, przykładali głowę do murawy. Do tego tak dobrze grają prawdopodobnie.
0: Może być.
1: No, naprawdę, serio.
2: Komunikacja z trawą.
0: Dokładnie. Ja? Słuchajcie, no, też trochę będziemy mówili w tym klimacie za chwilę w newsach o tym, że nam góry remontują.
2: No. I to nasze polskie, wyobraźcie sobie.
1: No wiadomo, Polska.
0: To Tatry.
1: Polska górą. No.
0: Żeby tylko jakiś majster, któremu się ręce nie trzęsą, to robił. Jan.

0: So don't call me up.
1: Reklama. Living next door to Alice. Don't play you rock and roll to me. I'll meet you at midnight. Legenda rocka lat 70. powraca do Polski. Smokey. Na żywo w Spodku w Katowicach. 25 września. Jeden wieczór, tysiące wspomnień i największe hity, które kocha cały świat. Bilety na e-bilet.pl. Przeżyj magię klasycznego rocka. Smokey Live in Katowice.
2: Marian?
3: Mm?
2: A o dniu ojca to ty pamiętasz?
3: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
2: No, sprytnie.
4: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach. Bo w Media Expert
5: taniej masz. Hej! Tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
6: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie. 500+ na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy. Wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
7: Najkrótsza noc w roku zamieni się w najpiękniejsze święto lata. Już 19 czerwca Gliwickie Wianki. Magia nocy świętojańskiej. Światło, muzyka i tradycja w wyjątkowej atmosferze. W Gliwicach czekają na Was niezwykłe atrakcje. Warsztaty, spotkania pod gołym niebem, teatr i koncert. A po zmroku ogniste widowisko, świetlne iluminacje i wspólne puszczanie wianków na wodzie. Wstęp wolny. Szczegóły na Gliwice.eu i w aplikacji Gama. Przyjdź i poczuj magię tej jednej wyjątkowej nocy.
8: Twoje włosy zasługują na świętowanie. Z okazji 36. urodzin Fale Loki Koki tylko w czerwcu drugi produkt kupisz 50% taniej. Zapisz się do klubu i odbierz dodatkowe 15% na pierwszy produkt. Fale Loki Koki. Odwiedź nas już dziś w Galerii Katowickiej.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: RTV Euro AGD. Już w piątek otwieramy nowy sklep. Czekają na Ciebie atrakcje, nowe okazje i ceny, które naprawdę robią różnicę. Na przykład frytkownica niskotłuszczowa Raven. Dwie niezależne komory. Cena na otwarcie nowego sklepu 299 zł. Cena nadchodząca od 23 czerwca to 599. Zapraszamy do RTV Euro AGD od piątku od godziny 8. Park LVL Gliwice. Ulica Generała Andersa 117.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest organizator warszawskich targów obronnych.
13: Sponsorem programu jest właściciel marki Szymański, autoryzowany dealer Hyundai.
12: Na program zaprasza sponsor Tauron Polska Energia, organizator Dnia Nowej Energii www.tauron.pl.
14: Ten dzień przywitał nas dużą dawką chmur na niebie i coś z tego będzie, to znaczy będzie padać deszcz. Nie wszędzie i brak burz, ale te krople deszczu z nieba będą spadać. Tymczasem na drogach coraz większe ruchy samochodowe, m.in. w Katowicach na trasie S86. Szerokości.
12: Na program zaprasza sponsor Tauron Polska Energia.
13: Sponsorem programu jest właściciel marki Szymański, autoryzowany dealer Hyundai. Dąbrowa Górnicza 11 listopada...
12: Sponsorem programu był organizator warszawskich targów obronnych.
15: 7.30, to jest SK News, Marcin Procki. Zapraszam, CBŚP rozbiło gang handlujący narkotykami. Zatrzymanych zostało 11 osób. Grupa działała m.in. na terenie Bydgoszczy. Dwie z zatrzymanych osób są powiązane ze środowiskiem pseudokibiców jednego z bydgoskich klubów. Ruszają remonty w Tatrach. Od dziś zamknięty będzie żółty szlak w Dolinie Białego. To przez prace remontowe, mówi Jakub Bryniarski z TPN-u.
16: Wszystko zależne jest od warunków atmosferycznych i wówczas będzie wiadomo, czy ten po 3 dniach będziemy mogli otworzyć tę dolinę, czy też nie.
15: Na TPN apeluje o uszanowanie zakazu i nie wchodzenie na szlak.
17: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia.
0: SK Sport News.
15: Jordania wyrównuje w meczu z Austrią. To Austriacy wyszli pierwsi na prowadzenie, ale na początku drugiej połowy trafiła Jordania. W tej chwili jest 65. minuta, jest 1-1. A w tej grupie wcześniej Argentyna 3-0 wygrała z Algierią. Hubert Hurkacz awansował do drugiej rundy turnieju w niemieckim Halle. Polski tenisista pokonał rozstawionego z numerem 8 Andrija Rublowa 6-3, 6-2. Dziś o ćwierćfinał Hurkacz powalczy z zawodnikiem gospodarzy Danielem Altmajerem.
11: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
17: Jankes. Właśnie nie wiadomo, czy to jest Jankes, czy to nie jest Jankes.
18: Póki co jestem, ale ponoć już jestem też na Instagramie.
19: Jesteś. Odpalamy naszą zabawę. Kim jest Jankes? Na naszym Instagramie przerobione jego zdjęcie. Janki ma zakaz wchodzenia teraz na social media.
17: Blokada rodzicielska.
19: Ale wejdźcie, zobaczcie i nagrajcie Jankesikowi podpowiedzi, żeby odgadł swoją tożsamość.
18: Uwaga, pierwsze pytanie jest na kartce.
17: Wchodzisz zawsze do takiej toalety, do której chcesz.
19: Oj, tak!
17: I nie pytasz się o zgodę.
18: Nie muszę pytać?
19: Nie. Tak.
17: Nie musisz. Pierwsza podpowiedź od nas. Trochę się ciebie boimy.

0: to już słyszałem.
1: Nie.
2: Coś ty, może ty słuchałeś kiedyś Eski?
0: Może to ten Gotye był kiedyś taki też właśnie. Taki
2: a to podobne, to prawda.
0: No dobra.
1: 7.38 na eskowych zegarach. U nas oczywiście wesce same hity. Chciałoby się rzecz, że aż gorące.
2: Jest wielka szansa, że za chwilę na ulicy usłyszymy coś takiego.
3: Panowie, żar leje się z nieba. Taka spiekota w mieście to piekło.
2: Otóż. Mam newsa prosto z pogody, a że moja dziewczyna jest prezenterką pogody, to...
0: No właśnie.
2: To tak jakbym się znał, prawda?
0: No, dawaj. I co tam?
2: Nadciąga potężne ocieplenie.
1: Tam.
2: Meteorolodzy mówią, że przed nami monstrualna, jak ją nazwali, fala gorąca.
1: Tam.
2: Tak, okazuje się, że w ten weekend, słuchajcie, 35 stopni nawet w niektórych miejscach w kraju.
0: Niesamowite, no. Pogoda, tak przy okazji sobie przypomniałem, pogoda w tym miesiącu, w czerwcu, bawi się z nami w ulubioną zabawę z dzieciństwa.
2: Czyli jaką?
0: Ciepło-zimno. Kama. Zimno ciepło.
2: Kama,
0: gorąco! Kama, tobie dzisiaj jest zimno czy ciepło?
4: Reklama. RTV Eura GD. Każda przygoda zasługuje na świetne zdjęcia. Dlatego zabierz na wakacje smartfon Xiaomi i ciesz się latem tak jak lubisz. Sprawdź wybrane smartfony Xiaomi w atrakcyjnych cenach. Na przykład Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G. Z aparatem 200 megapikseli kupisz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1499. Cena promocyjna obowiązuje do 12 lipca. Szczegóły w sklepach RTV Eura GD i na euro.com.pl.
5: Kochani, nie mogę rozmawiać. Szef zawalił mnie robotą.
6: Znowu? Musisz odpocząć. Zarezerwowałam nam wakacje nad morzem w Zdrojowa Hotels.
5: A co z pogodą?
6: Zdrojowa Hotels zapewni nam rozrywkę niezależnie od pogody. Strefa spa, zabiegi wellness i aquapark. No i doskonała kuchnia.
5: To idę załatwić urlop.
6: Zarezerwuj od razu na ferie w Szklarskiej Porębie. Też ze Zdrojowa Hotels.
7: Ty też spełnij marzenia o wakacjach i zarezerwuj pobyt w Świnoujściu, Ustroniu Morskim, Kołobrzegu lub w Szklarskiej Porębie. Zdrojowa Hotels. Twoje wakacje w najpiękniejszych kurortach.
8: Zadbaj o bezpieczeństwo swoich najbliższych. Już w tę sobotę w Expo 21. Warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, warsztaty i wykłady. Dowiedz się, jak zostać policjantem, jak trafić do służb specjalnych i zobacz najnowocześniejszy sprzęt wojskowy i policyjny. Między innymi czołg Abrams, transporter Rosomak i opancerzony wóz policyjnych antyterrorystów. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl.
9: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
10: Barbara, kupiłem taniej!
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład Google TV Sony 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4799 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 3799. Z kodem rabatowym taniej o 1000 zł. Media Expert.
12: Dobra wiadomość dla wszystkich, którzy szukają mieszkania w Katowicach. 20 czerwca, pierwszy dzień otwarty panoramy 3 stawy od dewelopera Adatex. To niesamowita inwestycja w samym sercu Doliny Trzech Stawów. Mieszkania od 42 do 105 metrów kwadratowych z ogrzewaniem podłogowym, wykończonym tarasem i ogrodem. Tak, wszystko w cenie. A w dniu otwartym specjalne rabaty do 2000 zł za metr kwadratowy. Panorama 3 stawy od Adatex. Katowice, Pułaskiego 23. Tu zamieszkasz.
13: To będzie ostatnia reklama.
4: RTV Eura GD. Już w piątek otwieramy nowy sklep. Czekają na Ciebie atrakcje, nowe okazje i ceny, które naprawdę robią różnicę. Na przykład telewizor Hisense 58 cali 4K. Cena na otwarcie nowego sklepu 1299 zł. Cena nadchodząca od 23 czerwca to 2399. Zapraszamy do RTV Eura GD od piątku od godziny 8. Park LVL Gliwice, ulica Generała Andersa 117.
14: I po reklamie.

0: taką energią należy się budzić. On the top of the world. 12 minut i 8 będzie.
1: Mm-hmm. Teraz na szczycie to będzie Nosel.
2: Ojejku, czyli strach się bać.
0: To jest człowiek, który potrafi popsuć zawsze dobry humor od samego rana. Znaczy tej jednej osobie, którą wkręca, bo reszta dobrze się bawi.
3: Nosel wkręca. Nosel wkręca. Nosel wkręca w Radio SK.
4: Halo? Wypędzlowana Violetta po tej stronie. System rezerwacyjny Narodowego Funduszu Zdrowia. Sanatoria.
5: Tak.
4: W sprawie przydziału proszę mi powiedzieć, czy Karpacz wchodziłby w grę u państwa?
5: Tak.
4: Dobrze.
5: A, to... jeszcze co by było? Jakby oprócz, jak nie Karpacz?
4: Karpacz, Kudowa-Zdrój.
5: Marek, Kudowa-Zdrój, Karpacz, pani dzwoni w sanatorium.
6: Obojętnie.
5: Obojętnie.
6: Może być i Karpacz.
5: Może być i Karpacz, tak.
4: Z tym, że i tu, proszę pani, mamy trójki, jeśli chodzi o pokoje. I teraz muszę dobrać, bo jeżeli pani jest z małżonkiem, słyszę, to proszę mi powiedzieć, państwo chcecie panią czy pana?
5: Ojej, Kaś, a nie ma dwójek?
4: Nie, nie ma, proszę pani, ani tu, ani tu.
5: O kurczę, wie pani co, a to wtedy, aha, bo w tym Kudowa Zdrój też jest...
4: Tak, to samo, to samo.
5: To samo, też mamy trzy pokoje. Trzy osoby.
4: Trzy osoby, no.
5: Uf.
6: Nie wiem, kula, mi się nie podoba, czy to mężczyzna, teraz kobieta, jeszcze jedna.
4: Nie, albo to, państwo musicie zdecydować.
5: Albo to, Marek.
4: Bo wie pani, to może zróbmy tak. Ja bym dała kobietę, i teraz ta pani, która będzie z państwem, to jest pani, która ma problemy lunatykujące. I teraz, do kogo można przywiązać, żeby pani, która będzie miała te problemy w nocy, żeby ewentualnie nie wyszła na balkon?
5: A to my byśmy musieli jeszcze ją pilnować?
4: No tak, bo tutaj tylko w nocy, proszę pani.
5: O Jezus, kochany, wie pani co? A nie ma jakiejś innej osoby, jakiejś żeby tak, bo ona może po nocach będzie chodzić, nie wiadomo gdzie.
4: I dlatego, jeżeli to by była kobieta i byłaby przywiązana na przykład do mężczyzny, czyli do pani męża, no to już by było, proszę pani, lepiej to ogarnąć.
5: Czy my damy radę z tym?
6: Ja nie wiem.
4: Bo to jest tylko kwestia, proszę pani, przywiązania państwa do tej kobiety. Jak ona będzie już wychodziła, to wiadomo, rzecz jasna się przebudzi, bo szarpnie sznurem. I jeżeli będzie wchodziła na balkon, no to proszę zamknąć ten balkon i po kłopocie.
5: Wie pani co, ja nie wiem, wie pani, mąż już też 69 lat ma skończone, ja nie wiem, czy my damy radę z tym sznurkiem.
4: Proszę pani, to ja może przełączę do kierownika, może on coś będzie miał. Panie Rafał.

0: ten.
1: Też cię została wkręcona w Radiu SK.
2: No nie, kurde, miałam udam dzisiaj, tylko niech on się po to u mnie pojawi. No,
3: ale no, się udało państwu.
2: Udało mu się, naprawdę, ja już jestem byłam złamana.
4: Nosel wkręca w Radiu SK.
5: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
6: Musimy kiedyś do Nosela wkręcić.
7: Ja nie mam do niego numeru telefonu. Kurczę, też...
3: Masz numerka ma?
8: Pocztą go wkręcimy.
7: Tak, pocztą.

0: Kim jest nosem wiadomo, ale kim jest Jankels? Nie wiadomo.
1: Kim jest Jankels?
2: Kim jest Jankels?
3: Zapraszamy do wspólnej zabawy. Na naszym Instagramie przerobione zdjęcie Jankesa. Mm-hmm. Janki nie ma jeszcze zielonego pojęcia, kim jest, ale za momencik wlecą pierwsze podpowiedzi.
0: Poproszę, jakieś konkrety. Czuję, że dzisiaj... No nie wiem, właśnie mam takie, już patrzę na was i zawsze widzę, czy coś się wydarzy, czy będzie dobrze, czy nie. I dzisiaj widzę, że będzie źle.
4: Co widzisz między moimi oczami?
0: No.
3: Ja widzę lwią zmarszczkę, ale to inna sprawa. Dobrze, pierwsze podpowiedzi lecą.
5: Oj, Janki, kim jesteś? Jesteś legendą.
4: O. No to jest taka ogólna.
0: Ale dobrze, jestem Polakiem?
4: No, jesteś obywatelem świata.
3: Tak.
0: Tak. Czyli, czyli mogę być też Polakiem.
4: I w promocji kolejna podpowiedź.
6: Jankes, lubisz innych facetów?
3: Często miewasz z nimi bliski kontakt. Nawet bym powiedziała, że cielesny.
0: Czy jestem politykiem?
4: Nie.
2: Radio SK.
3: Ale życzymy ci powodzenia.
4: Kolejna porcja podpowiedzi zaraz po ósmej.
2: Reklama. W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Już 19 i 20 czerwca w sercu Warszawy. Wydarzenie, którego nie możesz przegapić. Warszawskie Targi Obronne w centrum Expo 21. Przyjdź i poznaj rozwiązania, które wpływają na bezpieczeństwo. Twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt, eksperci. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Partnerzy strategiczni wydarzenia Orlen S.A. i Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.
10: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
11: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
12: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
13: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
12: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą Ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
14: Na Mistrzostwach Świata SUV Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
15: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
16: Vilaro, to mój wybór. Lubię się wyróżniać, ale z klasą. Styl to krój i detale. To one robią różnicę. Na specjalne okazje i na co dzień. Wszystko w jednym miejscu. Ponad 55 salonów Vilaro w całej Polsce. Polecam. Michał Wiśniewski.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
19: Czy można powtórzyć pytanie?
18: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
19: Tak.
18: Brawo!
20: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
21: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
22: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest organizator Warszawskich Targów Obronnych.
23: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu dr Materac w Dąbrowie Górniczej.
24: Sponsorem programu jest
1: Sosina Dreams, właściciel domków wypoczynkowych z sauną i wanną z hydromasażem nad zalewem Sosina w Jaworznie.
5: Droga numer 81, droga numer 86, trasa S86. Tutaj w Katowicach postoicie 2, 3, no może 5, a może i 7 minut. W zależności od tej trasy, na której jesteście, właśnie większy ruch samochodowy też na DK94 w Dąbrowie Górniczej.
1: Sponsorem programu jest właściciel Sosina Dreams Domków nad Zalewem w Jaworznie.
23: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu Dr. Materac w Dąbrowie Górniczej. Park handlowy S1 Dąbrowia.
19: Sponsorem programu był organizator warszawskich targów obronnych.
22: Zbliża się 8, zaczyna Męska News. Marcin Procki, zapraszam. Biuro Bezpieczeństwa Narodowego zabiera głos w sprawie zabójstwa w Białej Podlaskiej. Wymaga dogłębnego zbadania. Sytuacja jest bardzo poważna, przyznaje szef BBN, a chodzi o sytuację z poniedziałku, kiedy nieznany sprawca zastrzelił 44-letniego Rosjanina Roberta K., znanego też jako Simon Skrypecki. Artysta był zagorzałym krytykiem Putina. To mogła być egzekucja przy użyciu broni krótkiej, twierdzi policja i prokuratura. Sprawca nadal jest poszukiwany, a mundurowi mają jego rysunek. Opis. Urzędnicy odejdą od okienek. Dziś strajk ostrzegawczy w ZUS-ie. Utrudnienia w urzędach mogą pojawić się przez najbliższe 2 godziny.
24: Ja tu bym chciała również prosić ze swojej strony, żeby po prostu klienci nasi w godzinach 8-10, jeżeli nie muszą, to po prostu nie odwiedzali placówek Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
22: Apeluje Regina Borkowska z Solidarności. ZUS. Związkowcy oczekują podwyżki w wysokości 1200 zł. Rząd na razie daje nieco ponad 200. Do wyboru jednostki wojsk lądowych, pancernych, desantowych, rakietowych czy marynarki wojennej. Armia zaprasza chętnych do udziału w programie Wakacje z Wojskiem. Więcej o tej akcji Rafał Różycki.
25: 27-dniowe szkolenia organizowane są w blisko 90 lokalizacjach na terenie całej Polski, mówi Joanna Lisiecka, rzeczniczka Wojskowego Centrum Rekrutacji w Sieradzu.
26: Program Wakacje z Wojskiem jest skierowany przede wszystkim do osób młodych, do osób w wieku od 18 do 35 roku życia.
25: Wakacyjne szkolenia startują 13 lipca i 17 sierpnia. Zapisy trwają. Lepiej się pośpieszyć, bo liczba miejsc jest ograniczona.
22: A każdy uczestnik otrzyma za udział w szkoleniu około 6 tysięcy złotych brutto.
27: SK Śląsk News.
5: 210 kg narkotyków, między innymi amfetaminę, metamfetaminę i klefedron, przejęli policjanci z Włodzisławia Śląskiego. W tej sprawie zatrzymano mężczyznę i 2 kobiety. Ponad 160 tysięcy złotych zaoszczędzi Dąbrowski Aquapark Nemo na zakupie energii. Będzie to możliwe dzięki inwestycji w odnawialne źródła energii.
28: Chodzi o montaż carportów, czyli wiatr parkingowych, których dachy wykonane są z paneli fotowoltaicznych.
5: Mówi rzecznik Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej Bartosz Matylewicz.
0: Czy na pewno Jankę jest?
4: Nie wiadomo. Cały czas poszukujemy twojego drugiego alter ego.
3: Mm-hmm. Łap kolejną podpowiedź, może będzie łatwiej.
29: Masz narysowany wzorek jakby przez przedszkolaka.
0: Ale gdzie?
4: Gdzieś na ciele, kolego. Lubisz tatuaże.
3: Jest gdzieś, lecz nie wiadomo gdzie.
4: No, na Instagramie jest przerobione zdjęcie Jankesa. Wskakujcie, oglądajcie, a potem podpowiadajcie.
0: Ciele? Mam tatuaże, lubię facetów.
4: A gdzie to się robi? No?
0: Lubię też Dawida Podsiadło?
4: No, podsiadłbyś go. Jest

0: 8 minut po godzinie 8, Jankes cały czas nie wie, kim jest.
1: Dajcie jakieś konkretną podpowiedź,
0: ależ
1: proszę.
0: Ależ cały
1: was.
0: Czas są konkretne, łap konkretną kolejną.
2: Jankes, masz 1,78 m, a w listopadzie 2023 roku byłeś w Polsce.
3: Nie ma bardziej konkretnej podpowiedzi.
4: Są daty, są liczby, są fakty.
1: Jak ja kocham konkrety.
4: Jezus, co to za podpowiedź? Skąd wy to wzięliście w ogóle?
3: Słuchajcie, zostawmy na chwilę, kim jest Jankes, bo miał być pewien konkret właśnie w postaci dopłat do emerytur dla artystów i tam się nawiązała taka dziwna sytuacja, że Skolim był anty, a cała reszta artystów niby była za.
0: No właśnie, jak się okazuje, Donatan łączy siły ze Skolimem i wyśmiewa, tak samo jak Skolim, pomysł dopłat do emerytur artystów. Nawet powiedział, może kilometrówki również, co?
3: Ale w sumie to by się zgadzało, bo niektórzy artyści
1: lubią, prawda?
3: Lubią zatankować.

0: No jak, wiesz czy nie wiesz?
1: 1,78 m. No jest kilka osób, które mają
0: kiedyś
1: taki wzrost.
0: Kiedyś w grudniu w Polsce.
2: Jest Jankel.
1: No dobra.
3: Trochę zazdroszczę twojej żonie. Co tydzień masz nową tożsamość. Mm. To może być odżywcze dla związku.
1: Kochanie, kim jesteś? No dobra, nie wiem kim jestem. Jestem mężczyzną?
0: Nie mogę ci tego powiedzieć.
1: Ale no, na to
3: no
1: wychodzi. No
3: jesteś legendą, no. Tak.
1: Legendą.
0: Złap taki
3: tak
0: teraz
3: było mówione.
1: I lubię facetów.
0: No tak.
3: Lubisz.
1: Ale lubię też dziewczyny?
0: Też.
3: Ale z facetami jesteś jakby bliżej.
1: W jakim sensie?
3: Cieleśnie. Mhm.
1: Że seks?
3: Że kontakt. Mm. Ocieranie, dotykanie.
1: Klapsy?
3: Też.
4: Czyli może...
1: Ale jestem artystą?
0: Posłuchaj zestawu
1: czy podpowiedzi. Czy jestem aktorem? O, może tak.
0: Również. Potrafisz być aktorem.
1: Potrafię. No tak. To każdy z nas potrafi być aktorem. Dobra, dawajcie, no.
5: Pojawiłeś się w grach i filmach.
6: O, Jankes, no. Jesteś kimś, kto potrafi nieźle przyłożyć.
7: Jankes, lubisz uszka, ale niekoniecznie te z barszczu.
8: No co ci powiem, Janki. Kiedyś byłeś mocną ręką, no a dzisiaj jesteś już legendą, trochę siwą.
3: Ale legendą.
9: Jankes, mimo że nie jesteś z elektrowni, to bardzo często wyłączałeś ludziom światło.
3: Czekajcie. To wszystko prawda.
1: Okej. Okay. Wyłączanie światła to się dzieje często w sportach walki. Nie?
0: No tak.
3: No to czy tak, dobrze. Patrz w ogóle, zamknij oczy.
1: Macie coś
3: i mów
1: jeszcze?
3: Dalej.
0: Mamy.
1: Dobrze, czekajcie, jestem sportowcem, tak? Czy nie?
0: No tak!
1: Jezu, aż mi poleciało. Aż mi ślinia poleciała. Dobra, no, sportowiec, dawaj, no.
5: Janki, jesteś nieudolnym kanibalem.
1: Nieudolnym kim?
3: Kanibalem!
0: Oraz...
10: Podpowiedź, Jankes lubi gołębie.
0: O! Łap gołębia.
3: Chodzi o gołąbki babci Teresi.
1: Jeszcze raz, z kim nasz prezydent był teraz na walce?
3: Z Janem Błachowiczem.
1: Propozycja. Czy jestem Janem Błachowiczem? Nie jestem, Jan. Nie. Ale czy to jest ciepło? Czy blisko?
0: Jest niedaleko.
1: Czyli jestem jakimś takim oktagonowym wariatuncio.
0: Dokładnie.
5: Witam.
1: A do tych osób jest sporo.
5: Jesteś najmłodszym mistrzem wagi ciężkiej.
0: No.
4: Marcin Najman!
3: Masz 1,78 wzrostu. No ale misiu, no jeżeli byłeś w listopadzie w Polsce, to jak możesz być Polakiem? Takie pytanie tylko ode mnie.
0: Ale Polacy też byli w listopadzie w Polsce.
3: To
0: ostatnie i być może najważniejsze, co usłyszysz.
11: Cześć wszystkim. Pierwsza myśl, jaka mi się nasunęła, kim jesteś dzisiaj, Jankes, to Kac Vegas. Pozdrawiam.
3: Drodzy Państwo, widzieli teraz jego minę.
1: Czekajcie, bo oni robili sobie jeden taki dziwny, taki ten tatuaż, taki, co miał ten bokser, ten.
0: Michael Jackson!
3: Nie,
0: Michael Jackson.
3: Czekaj, przeszkadzasz.
1: Nie mogę sobie przypomnieć, jak się nazywa.
0: Już mam. Michał Anioł.
3: Nie
0: Michał Anioł.
3: Koledzy.
1: No jak on się nazywa?
0: Tuszon.
1: Słynny bokser. Z tatuażem na twarzy.
0: Timberlake.
1: Ale nie jestem Polakiem. Czy jestem Polakiem?
0: Nie jesteś.
1: Bo też Polak taki ma takie coś.
0: No.
1: Wiem.
0: No.
1: Mam.
3: No.
1: Mike Tyson! Mike Tyson?
0: Gojco!
1: Jezusiu! Kama mi pokazała!
0: Jeżeli ktoś z was jeszcze nie widział tego zdjęcia, to wskakujcie na Instagram, bo naprawdę...
1: Ale ciekawe to, co?
0: Jaka to jest przeróbka?
3: A ja na twoim miejscu zastanowiłabym się nad tym tatuażem na twarzy.
1: Jezu, ale...
3: Pasuje ci!
1: Ale jakiś taki... Czemu ja takiego okrągły jestem? Jakiś dziwny, jak taka...
3: No bo on też jest taki okrągły, no.
12: Ladies and gentlemen,

0: Krzysztof Tysonowski dzisiaj, czyli Mike Tyson w roli Jankesa na naszym Instagramie.
1: Ale jakbyś chciał taki tatuaż, ja ci mogę narysować, daj flamaster.
2: Słuchajcie, dostawię to mojemu synkowi, on też jest dobry w te klocki.
0: Może się okazać, że ktoś skopiował ten pomysł, bo podobno po polskich dworcach kręcą się jacyś podrabiańcy, którzy też nie są sobą, tak jak Jankes, ale tam sprawa jest poważniejsza. Ojej. I o tym zaraz Marcin Procki. Radio.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
1: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład odkurzacz pionowy Dyson V16 Piston Animal Submarine. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3199 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Twoje włosy zasługują na świętowanie. Z okazji 36. urodzin Fale Loki Koki tylko w czerwcu drugi produkt kupisz 50% taniej. Zapisz się do klubu i odbierz dodatkowe 15% na pierwszy produkt. Fale Loki Koki. Odwiedź nas już dziś w Galerii Katowickiej. Rodzinna wycieczka? Wybierz czesko-polskie pogranicze. Na miejscu karbonarium w Jastrzębiu-Zdroju z węglową ekspozycją, czeski kompleks Dolni Witkowic, kawiarnia Bolt Tower, interaktywne muzeum U6 czy świat techniki. Dzieci oszaleją. Kampania dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Interreg.
4: Słyszałeś? Cosius Young 15+ w Bytomiu robi dni otwarte.
5: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
4: Mają tam liceum plastyczne, technikum i szkołę branżową. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
5: Kiedy to?
4: Już 23 czerwca. Bytom, Wrocławska 32/34.
5: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
4: Cosius Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
6: Szukasz wyjątkowego miejsca na event, wesele, przyjęcie okolicznościowe? Resort Jurajski Okiennik. Zapraszamy. Mamy nowe sale plenerowe na Jurze do 500 osób. Poznaj Okiennik na www.resortjurajski.pl. Wesele, przyjęcie, event? Resortjurajski.pl.
7: Zbyszek spakował już dzieciaki i czekają. Jola tak samo, a Adam z Leną już w połowie drogi. O czym nie wiesz? O tym, że już 20 czerwca dzień nowej energii w Tauron Parku Śląskim w Chorzowie. Na miejscu plenerowy spektakl, animacje, malowanie twarzy, bańki XXL, trening piłkarski, maskotki, wiewiórka oraz tauronek. To nie wszystko, bo mamy coś także dla poszukiwaczy sportowych wrażeń. Tego samego dnia zapraszamy Cię do Gliwic na Tauron Street Energy Battle, gdzie czekają na Ciebie koszykarskie emocje i pokazy taneczne. Zapraszamy!
8: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Bytom S1 Center, ulica Chorzowska 86. Katowice, Home Concept, ulica Rozdzieńskiego 191.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Łączy nas krew, która ratuje życie.
11: Bo dla mnie to chwila. Dla kogoś całe życie.
10: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zostań honorowym dawcą krwi i podaj dalej czerwoną nitkę życia. Więcej na twojakrew.pl.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest organizator warszawskich targów obronnych.
14: Sponsorem programu jest właściciel marki Szymański, autoryzowany dealer Hyundai.
13: Na program zaprasza sponsor Tauron Polska Energia, organizator Dnia Nowej Energii www.tauron.pl.
15: Kto ma wolną sobotę i ma zamiar wyskoczyć gdzieś za miasto, nad jezioro, no to na pewno nie będzie żałować, bo pogoda ma być wyśmienita. Będzie bardzo ciepło, miejscami powyżej 30 stopni w górnośląsko-zagłębiowskiej metropolii. Na drogach duży ruch, szczególnie w Katowicach na drodze 86.
13: Na program zaprasza sponsor Tauron Polska Energia.
14: Sponsorem programu jest właściciel marki Szymański, autoryzowany dealer Hyundai. Dąbrowa Górnicza 11 listopada...
13: Sponsorem programu był organizator warszawskich targów obronnych.
16: 8.30, zaczynamy SK News, Marcin Procki, zapraszam, a zaczynamy od poważnego wypadku na trasie S7 pod Krakowem. Na wysokości Kokotowa zdarzyło się kilka pojazdów, ranne są dwie osoby, na miejscu lądował śmigłowiec LPR. Trasa w stronę Nowej Huty jest zablokowana. Podszywanie się pod funkcjonariusza publicznego jest przestępstwem, przypominają służby. Stołeczna policja bada działania grupy Bronimy Polskiej Granicy. Na filmach w sieci widać, jak mężczyźni w strojach przypominających mundury zaczepiają i legitymują obcokrajowców. Jeden dzień dla branży, drugi dla zainteresowanych tematyką bezpieczeństwa. W piątek i sobotę warszawskie targi obronne. Będzie sprzęt wojskowy, ale nie tylko.
17: Już na samych targach będą punkty rekrutacyjne, zarówno policji, jak i wojska, więc będzie można porozmawiać z rekruterami.
16: Mówi redaktor naczelny Superekspresu Grzegorz Zasępa. Warszawskie targi obronne w centrum Expo 21.
18: Jankes, Kama i Wiktor w Radiu SK.
0: Dzień dobry wszystkim, raz jeszcze środa, czyli w pół do piątku, 8:31.
12: Czas na zabawę z zabawkami z Toy Story, bo jeszcze w tej godzinie zadzwonimy, do kina wyślemy, zabawki przekażemy.
18: No, a wszystkie oczywiście zgłoszenia na sk.pl. Dzień dobry.
0: Są zabawki, już się odzywają.
12: Janka zawsze nosi baza w kieszeni. Astrala!
18: Gratuluję! Na czasie.
0: Dokładnie muszę mówić, że ja mam chudego.
19: Czekajcie, bo coś jeszcze
0: chcę powiedzieć, no.

0: Tutaj SK 8:37, 23 do 9.
1: My z Wiktorem od wczoraj świętujemy jako wielcy, najwięksi fani filmu 1670, serialu.
2: Wczoraj w sieci pojawił się trailer do najnowszego sezonu, numer 3, szanowny panie.
0: Czyli ja mam 3 sezony do nadrobienia już.
2: Tak.
1: No dwa, znaczy dwa i trzeci dopiero
0: trzeci
1: ten.
0: Będzie.
1: Tak.
0: Pojawiły się od końca? Bez sensu chyba, nie?
2: Nie, lepiej od początku. Zacznij od pierwszego, potem drugi, a potem trzeci, bo są już pierwsze fragmenty i cytaty.
3: W tym domu mówimy sobie tylko miłe rzeczy. Niemiłe dusimy w sobie, a potem wyżywamy się na Bogu ducha winnych poza domem. To jest dojrzałość.
0: No to jest wspaniałe.
1: No ale w związku ze zbliżającym się trzecim sezonem serialu 1670 mamy dla ciebie, Janki, pewną zagadkę.
0: Jakiś teścik, tak?
1: Tak.
2: Posłuchaj pytania, no.
0: Poproszę.
4: Co bije?
2: No, co bije?
1: Zapytała Aniela.
0: Co bije? Serce na przykład?
2: Niestety bije co innego.
5: To ręka.
2: Premiera już w sierpniu.
0: Namówiliście mnie.
6: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
7: Barbara, kupiłem taniej.
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
9: Living next door to Alice. Don't play you rock and roll to me. I'll meet you at midnight. Legenda rocka lat 70. powraca do Polski. Smokey. Na żywo w Spodku w Katowicach. 25 września. Jeden wieczór, tysiące wspomnień i największe hity, które kocha cały świat. Bilety na e-bilet.pl. Przeżyj magię klasycznego rocka. Smokey live in Katowice.
10: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
11: Tato, co to za pan?
12: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty, żebym ja nie musiał.
11: A pranie też za ciebie wstawi? Mama prosiła przed wyjściem z domu.
12: Czekam na tanie godziny. Zaraz prąd będzie tańszy, wtedy włączę pralkę.
11: Ty to zawsze znajdziesz wymówkę, żeby poleżeć.
12: To nie wymówka, a oszczędność. A jak oszczędzać?
11: To z Tauronem.
12: Jasne, że tak.
8: Poznaj ofertę Tanie Godziny z Serwisantem. Wejdź na tauron.pl/taniegodziny/serwisant.
13: Zbyszek spakował już dzieciaki i czekają. Jola tak samo, a Adam z Leną już w połowie drogi. O czym nie wiesz? O tym, że już 20 czerwca Dzień Nowej Energii w Tauron Parku Śląskim w Chorzowie. Na miejscu plenerowy spektakl, animacje, malowanie twarzy, bańki XXL, trening piłkarski, maskotki, wiewiórka oraz tauronek. To nie wszystko, bo mamy coś także dla poszukiwaczy sportowych wrażeń. Tego samego dnia zapraszamy Cię do Gliwic na Tauron Street Energy Battle, gdzie czekają na Ciebie koszykarskie emocje i pokazy taneczne. Zapraszamy!
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Jak przechodzisz na wyższy poziom?
16: Najważniejsza jest strategia. Musisz zdobyć wiedzę, umiejętności i wtedy możesz budować lepszy świat na przyszłość.
15: O, to tak jak ze studiami.
16: Tak, w Śląskiem już na starcie zyskujesz wiele możliwości.
15: A transformacja?
16: Możesz być jej częścią, zmieniać się i rozwijać razem z regionem.
15: Pewnie! Ja tu, ty tu!
17: Śląskie, tu studiuje się przyszłość. Sprawdź na studiuje.śląskie.pl. Spot finansowany przez Unię Europejską.
18: I po reklamie.
19: Eska.

Jaram jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. Przeprosinek złożę życzenia urodzinowe, bo cię lubię trochę kotek.

0: 17 czerwca. This is the day. Dzień premiery Toy Story 5.
1: Sponsorem konkursu jest dystrybutor filmu Toy Story 5.
2: To dzisiaj rzeczywiście. Czekaliśmy, aż się doczekaliśmy. Są pewne niespodzianki. No możemy powiedzieć, że jesteśmy niespodzianką w tym filmie, prawda?
3: Czy ty nie jesteś niespodzianką, ty jesteś pizzą w okularach.
2: To prawda. Tak. Ja jesteśmy postaciami rzeczywiście.
0: Ogrodowym krasnalem.
3: A jesteś właściwie gnomem.
0: Jestem ogrodowym krasnalem. Tak no. Mnie podpisali w liście dialogowej.
3: Mhm. Ja z kolei żółwicą lądową.
2: Żółwica lądowa.
0: Wszyscy spotykamy się w kinach, oczywiście w całej Polsce, no ale teraz spotykamy się przy telefonie z Agatą. Dzień dobry.
4: Cześć.
2: No dzień dobry, Agatko, witaj. Ty bardzo, bardzo lubisz, czy bardzo, bardzo, bardzo, bardzo lubisz?
4: Bardzo, bardzo lubię.
2: Bardzo dobrze, bardzo dobra odpowiedź.
3: Muszę przyznać, że kiedy obejrzałam pierwszą część filmu Toy Story, zaczęłam się zastanawiać, czy moje zabawki, jak byłam mała, faktycznie robiły dokładnie to samo, co zabawki w filmie, czyli po prostu buszowały i rozwalały różne rzeczy. Czy ty, Agata, też tak masz?
4: Myślę, że tak. Każdy z nas tak ma trochę.
0: To co robią twoje zabawki, kiedy ty wychodzisz z domu? Tak jak teraz na przykład, bo wiemy, że złapaliśmy cię w parku, czyli jest szansa, że one zostały same w chacie.
4: Tak, zostały. I mamy takiego wysłużonego już troszeczkę misia córki, ulubionego. Mm-hmm. Podejrzewam, że to on każdego dnia podjada nam lody z lodówki.
0: A gruby miś?
4: No, puszysty.
0: To on!
3: Ale to czekaj, otwierasz zamrażarkę, zaglądasz, a tam puste pudełko w środku?
4: Tak, sporo nadjedzone.
3: A jakbyś na przykład do pudełka po lodach wsadziła koperek, to też by zeżarł?
4: Nie mam pojęcia, muszę
2: spróbować. Kama nie podpowiada i Kama tak robiła. Zobacz, to nie ja, no nie wiedziałam w ogóle. Zobaczcie, no coś tu się wydarzyło.
3: Lody jest koperek.
0: Słuchajcie, otwieramy jeszcze raz to pudełko, bo okazuje się, że zamiast lodów i koperku tam zaproszenia dla całej rodziny na film Toy Story 5. Zestaw zabawek
4: super.
0: I głośnik bezprzewodowy. Brawo!
4: Super, bardzo się cieszę.
2: Taki piękny zestawik oczywiście dla ciebie. Baw się dobrze w kinie z zabawkami, no i niech tu wszystko ci ładnie, pięknie gra, jeśli chodzi o ten głośnik.
3: I taka wskazówka, żeby wasz pluszak nie wyjadał wam lodów, jedzcie lody na mieście.
1: Na konkurs zaprosił jego sponsor, dystrybutor filmu Toy Story 5.

0: Mamy dość.
1: Znaczy nie, no nie mamy, mamy dość, chyba, ale płacą tylko do 9, więc
2: dość.
1: Sami rozumiecie.
2: No to mamy jeszcze 5 minut powiedzmy, nie? No za chwilę jeszcze reklamy, dlatego nam płacą.
0: Kubuś i Kubuś, kochamy was, za chwilę 9, no ale przy mikrofonie kolejni, no i kolejne hity na czasie. To będzie dobry dzień razem ze Eską.
1: No i pamiętajcie o tym, że cały czas ze Sławomirem Peszką możecie zawalczyć w Karniaki Cup.
0: Tak jest.
1: Zgłaszajcie się na sk.pl, tam jest oczywiście szansa na to wszystko.
2: Finał naszej Ligi Mistrzów oczywiście 4 lipca na PGE Narodowym, ale dzisiaj też wieczorem, słuchajcie, 22 mecz. Kto dzisiaj gra? Anglia?
3: Chorwacja!
2: Anglia, Chorwacja, oj, oj, oj.
0: No i przecież
2: siedział.
0: Finał w kosza również, Zielona Góra.
2: Legia Warszawa!
0: Dzieje się. I Wiktor.
4: To promocja. A gdzie tu wsteczny jest?
5: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
4: No wyobraź sobie, że nie.
6: No, to będzie okazja.

0: konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
1: Autopromocja.
2: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Starciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoskie skutery i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch, Starciński Salami Snack. Ciao!
7: Vilaro, to mój wybór. Lubię się wyróżniać, ale z klasą. Styl to krój i detale. To one robią różnicę. Na specjalne okazje i na co dzień. Wszystko w jednym miejscu. Ponad 55 salonów Vilaro w całej Polsce. Polecam. Michał Wiśniewski.
8: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.

0: 2-4 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK. Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl. Miejski Dom Kultury i Radio SK zapraszają na Dni Zduńskiej Woli 2026 wraz z SK Music Tour. 18-21 czerwca. Na stadionie miejskim wystąpią m.in. Maciej Skiba, Ich Troje, Kabaret Paranienormalni, Wiktor Dyduła, Spięty i Mary z Polski, która zagra utwory Kontroli W i Kosmetyków Mrs. Pinki. Dodatkowo scena alternatywna w ratuszu. Patronat honorowy nad wydarzeniem sprawuje prezydent miasta Zduńska Wola. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Łap okazję w RTV Euro AGD. Aż 33% taniej na drugi tańszy produkt. Promocja na tysiące produktów tylko do jutra. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl.
5: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
7: Sponsorem programu jest właściciel Sosina Dreams Domków nad Zalewem w Jaworznie.
8: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu Dr. Materac w Galerii Kwiatowej w Tychach.
9: Skala zmotoryzowani obecnie Maciej Korek m.in. na A1 na wysokości miejscowości Knurów w kierunku Gliwic. Spory ruch samochodowy również na drogach 86 i na trasie S86 w Katowicach. Dziś w regionie możliwe opady deszczu, szczególnie przed południem.
10: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu Dr. Materac.
7: Sponsorem programu jest Sosina Dreams, właściciel domków wypoczynkowych z sauną i wanną z hydromasażem nad zalewem Sosina w Jaworznie.
6: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000.
11: Minęła 9, zaczynamy SK News. Marcin Procki. Zapraszam. Ogromne korki pod Krakowem na ekspresowej 7 przed węzłem Przewóz. W kierunku Nowej Huty zderzyło się kilka pojazdów. Na miejscu lądował śmigłowiec ratunkowy. Ranne zostały 3 osoby, a przez wypadek ogromne korki tworzą się na S7, ale także na autostradzie A4. A w oddziałach ZUS trwa właśnie strajk ostrzegawczy. Urzędnicy do 10 przerwali pracę, więc lepiej odłożyć wizytę w urzędzie. Związkowcy domagają się 1200 zł podwyżki.
12: Odchodzimy od stanowisk, czyli po prostu przestajemy pracować.
13: Pracownicy nie widzą pieniędzy. I my nie protestujemy do samego protestowania, tylko dlatego, żeby nas wreszcie doceniono.
14: Pracodawca po prostu nie traktuje nas poważnie.
11: No, słyszymy od pracowników ZUS w Szczecinie, a ZUS oferuje na razie 200 zł podwyżki i jednorazową nagrodę. A przed wyjazdem za granicę pamiętajmy o wyrobieniu karty EKUS. W przypadku wizyty u lekarza pozwoli na szybkie potwierdzenie ubezpieczenia. W Bydgoszczy po dokumentu stawiają się już kolejki, przyznaje Barbara Nawrocka z NFZ-u.
15: Widzę, jak obłożone pracą są moje koleżanki i koledzy. Rzeczywiście jest bardzo duże zainteresowanie, bardzo duże liczby codziennie klientów, którzy pojawiają się w naszej sali po to, aby wyrobić sobie europejską kartę ubezpieczenia.
11: EKUS potwierdza prawo do niezbędnej opieki medycznej podczas pobytu w krajach Unii Europejskiej, także między innymi w Norwegii, Islandii i Wielkiej Brytanii.
0: SK Śląsk News.
9: Electromobility Poland ma produkować 400 tysięcy samochodów rocznie, zapowiedział premier Donald Tusk. Pierwszy samochód elektryczny z taśmy produkcyjnej fabryki w Jaworznie ma zjechać w 2029 roku. Trwa sezon lęgowy ptaków. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach apeluje, żeby w tym czasie etycznie fotografować i obserwować ptaki.
16: Bliskie podchodzenie do gniazd może prowadzić do porzucenia lęgu, zwiększenia stresu zwierząt, a także obniżenia sukcesu lęgowego.
9: Mówiła Natalia Zapała z RDŚ.
17: Postanowiłem, że wam dzisiaj fajnie zagram. Jakby tak było, jakby tak w ogóle nie było, co? Przecież tak jest codziennie, tak jest co godzinę w Radiu SK. Illenium i Ellie Goulding będzie. Będzie The Colors, Taylor Swift i Elizabeth Taylor, Shakira, Dawid Podsiadło, Ebony Hertz, a na początek Alex Warren, Fever Dream, Michu Sobkowski. Witajcie, zapraszam w SC.

0: Wciąż ciężko usiedzieć w miejscu, wciąż ciężko nie wiercić słoninką przy tym numerze Shakira i Whenever, Wherever na antenie Radia SK. Numer, dzięki któremu w 2001 roku poznał ją cały świat. Numer, który dotarł do miejsca pierwszego w ponad 20 krajach, również w Polsce. A Shakira nie zwalnia tempa. Graliśmy w dniu premiery oficjalną piosenkę mundialu w Ameryce Północnej. Die, die. Oficjalną piosenkę nie mylić z oficjalnym hymnem, bo ten to DNA More Than A Game z Bocellim i Davidem Guettą. Namieszało tam FIFA w tym wszystkim. No ale jest dużo fajnych piosenek. No, zresztą ten drugi numer, DNA More Than A Game, też wam graliśmy. No w końcu, wiadomo, wszystkie hity zaczynają się w SC. No i jak teraz łatwo policzyć, Shakira dzięki Die Die pojawiła się na większej ilości mundiali, 4, niż Gerard Piqué, 3. No i kto tu jest mistrzem świata? W sensie mistrzynią. Za chwilę wspomniany Guetta, który zremiksował Milki, Just The Way You Are, a później Dawid Podsiadło w SC, okej?
1: Radio SK. Reklama.
2: RTV Euro AGD. Już w piątek otwieramy nowy sklep. Czekają na Ciebie atrakcje, nowe okazje i ceny, które naprawdę robią różnicę. Na przykład pralka Bosch, 1200 obrotów, 8 kg. Cena na otwarcie nowego sklepu 899 zł. Cena nadchodząca od 23 czerwca to 1799. Zapraszamy do RTV Euro AGD od piątku od godziny 8. Park LVL Gliwice, ulica Generała Andersa 117.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub sprawdź na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
6: Dobra wiadomość dla wszystkich, którzy szukają mieszkania w Katowicach. 20 czerwca, pierwszy dzień otwarty panoramy 3 stawy od dewelopera Adatex. To niesamowita inwestycja w samym sercu Doliny Trzech Stawów. Mieszkania od 42 do 105 metrów kwadratowych z ogrzewaniem podłogowym, wykończonym tarasem i ogrodem. Tak, wszystko w cenie. A w dniu otwartym specjalne rabaty do 2000 zł za metr kwadratowy. Panorama 3 stawy od Adatex. Katowice, Pułaskiego 23. Tu zamieszkasz.
7: Zbyszek spakował już dzieciaki i czekają. Jola tak samo, a Adam z Leną już w połowie drogi. O czym nie wiesz? O tym, że już 20 czerwca, dzień nowej energii w Tauron Parku Śląskim w Chorzowie. Na miejscu plenerowy spektakl, animacje, malowanie twarzy, bańki XXL, trening piłkarski, maskotki, wiewiórka oraz tauronek. To nie wszystko, bo mamy coś także dla poszukiwaczy sportowych wrażeń. Tego samego dnia zapraszamy Cię do Gliwic na Tauron Street Energy Battle, gdzie czekają na Ciebie koszykarskie emocje i pokazy taneczne. Zapraszamy!
8: Już 19 i 20 czerwca w sercu Warszawy. Wydarzenie, którego nie możesz przegapić. Warszawskie Targi Obronne w centrum Expo 21. Przyjdź i poznaj rozwiązania, które wpływają na bezpieczeństwo Twoje i Twojej rodziny. Technologia, sprzęt, eksperci. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Partnerzy strategiczni wydarzenia Orlen S.A. i Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Twoje włosy zasługują na świętowanie. Z okazji 36 urodzin Fale Loki Koki tylko w czerwcu drugi produkt kupisz 50% taniej. Zapisz się do klubu i odbierz dodatkowe 15% na pierwszy produkt. Fale Loki Koki. Odwiedź nas już dziś w Galerii Katowickiej.
11: I po reklamie.

0: Ależ to jest fajny klimat. Ebony Hirst na antenie Radia SK. No klimat to był wczoraj. Sławek Peszko był w naszym eskowym studiu. Działo się wiele, nawet próbował wytłumaczyć spalonego. Jak mu poszło, to możecie sprawdzić, jeśli nie słyszeliście oczywiście na naszym Instagramie, bo wciąż w Instastory jest Sławka Peszko. Naprawdę całkiem sporo. Kompletujemy naszą jedenastkę na SK Karniaki Cup, bo Sławek Peszko to jeden z gospodarzy tego, co będzie się działo 4 lipca na PGE Narodowym. No i do tej drużyny dziś rano dołączył z powołaniem Krystian. Krystian to jest naprawdę spore wzmocnienie dla nas, bo występował, słuchajcie, nawet w centralnej lidze juniorów, jeśli chodzi o granie w piłkę, i zawsze marzył o grze właśnie na Narodowym. No to będzie okazja 4 lipca, przypomnę, będzie walczył o 10 tysięcy złotych. Takie pieniądze są do wzięcia. A na sk.pl i w aplikacji Radia SK jest już nowa zagadka, no bo chcemy powołać kolejną osobę. Ta zagadka to...
1: W szatni najbardziej brakowało mi...
0: Czego Sławkowi brakowało w szatni? Mam wrażenie, że niekoniecznie chodziło o ręczniki. W Stanach Vito Bambino i Ale Jazz Veste za moment, później Tate McRae.
2: Radio SK. Autopromocja.
3: Jak wkręcać? To tylko na grubo.
4: Jesteś takim koturem moim, że szok. Po prostu ja, mnie łzy płyną z tego tytułu, że ty masz, udało się wkręcić w taki numer.
3: Bez litości. Bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
2: Autopromocja.
6: Reklama. Szukasz nowego auta w atrakcyjnej cenie, ale na polskim rynku brak ciekawych egzemplarzy? Zaufaj ekspertom z Flycars i jeszcze dziś zleć sprowadzenie wybranego samochodu z USA. Zapewniamy fachową pomoc na każdym etapie. Skorzystaj z naszych usług importu i odkryj, jak łatwo i szybko możesz mieć wymarzone auto z USA. Znajdź nas w Katowicach, Cieszynie, Krakowie i Opolu lub na www.flycars.pl. Zadzwoń i umów się na spotkanie. 789 789 504 Flycars.pl. Twoje auto z USA bliżej niż myślisz.
7: Potrzebujesz dodatkowej przestrzeni? Wybierz Róża Rent, nowoczesne magazyny self-storage w Katowicach. To wygodne rozwiązanie dla domu i firmy. Na sprzęt sezonowy, motocykl, rower, dokumenty firmowe czy meble z remontu. Otwarte 24 na dobę, 7 dni w tygodniu. Do tego monitoring i kontrola dostępu. Magazyny w różnych rozmiarach, od 2,5 do 15 metrów kwadratowych. Katowice, Hutnicza 6, blisko DTS i węzła Murckowskiego. Sprawdź rozarent.pl.
8: Kochani, nie mogę rozmawiać. Szef zawalił mnie robotą.
9: Znowu? Musisz odpocząć. Zarezerwowałam nam wakacje nad morzem w Zdrojowa Hotels.
8: A co z pogodą?
9: Zdrojowa Hotels zapewni nam rozrywkę niezależnie od pogody. Strefa spa, zabiegi wellness i aquapark. No i doskonała kuchnia.
8: To idę załatwić urlop.
9: Zarezerwuj od razu na ferie w Szklarskiej i Porębie. Też ze Zdrojowa Hotels.
10: Ty też spełnij marzenia o wakacjach i zarezerwuj pobyt w Świnoujściu, Ustroniu Morskim, Kołobrzegu lub w Szklarskiej i Porębie. Zdrojowa Hotels. Twoje wakacje w najpiękniejszych kurortach.
11: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
12: Mój pies właśnie chciał coś powiedzieć, że wakacje są też dla niego. W Linea Mare w Pobierowie pies to część rodziny. Prezent na powitanie, psia plaża i natura tuż obok. Linea Mare, hotel nad morzem z podgrzewanym basenem. Pies, gość honorowy. Rezerwuj lineamare.pl. Linea Mare Pobierowo. Wakacje dla całej rodziny. Naprawdę całej.
13: Planujesz remont? Urządzasz mieszkanie? Teraz to idealny moment, by skorzystać z promocji 2 plus 1 na drzwi Erkado.
14: Kup 3 komplety drzwi wewnętrznych Erkado w salonie Multidesign, a najtańsze skrzydło drzwiowe dostaniesz za złotówkę.
13: Czyli bardziej stylowe wnętrze w niższej cenie.
14: Dokładnie. Odwiedź salon Multidesign w Tychach przy ulicy Metalowej 4 i znajdź drzwi idealne do swojego domu.
13: Regulamin promocji dostępny na stronie multidesign.com.pl.
15: Z rodziną najlepiej wychodzi się na Pustynię Błędowską. Małopolska Tour Pustynia Błędowska. Rodzinne święto rowerowe i aktywna przygoda dla każdego. 20 i 21 czerwca rodzinny rajd, Kids Race, wyścigi dla dzieci, także na rowerkach biegowych, strefa relaksu i zabaw, stoiska, lokalne przysmaki, konkursy z nagrodami, DJ, a dla łowców mocnych wrażeń MTB Gravel. Więcej na małopolskatour.pl. Zaprasza Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
16: To będzie ostatnia reklama. 3 dni studiujesz, 2 dni pracujesz. Stypendia od pierwszego semestru studiów. Akademia WSB to uczelnia dla Ciebie. Psychologia, pedagogika, prawo, filologia angielska, logistyka, informatyka, transport, a może kierunek lekarski. Ratownictwo medyczne, fizjoterapia, kosmetologia. Nowość. Studia w Katowicach, Jaworznie, Gliwicach oraz Tychach. Rekrutacja trwa. Zgłoś się już dziś. Bonifikata do 1500 zł. Akademia WSB. Więcej na www.wsbedu.pl.
17: I po reklamie.

0: Coraz częściej i coraz gęściej można zobaczyć ich razem z Justinem Trudeau publicznie. Katy Perry i Legendary Lovers w Radiu SK tuż przed godziną 10. Publicznie informuję, że po godzinie 10 będzie kolejna godzina wypełniona hitami na czasie w SC. Na sam początek coś od pana, na którego mówią Rag & Bone Man. Radio
1: SK. Na program zaprasza jego sponsor Wings, producent walizek, plecaków i toreb podróżnych. Wings.pl.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatu w Media Expert.
4: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Już 20 czerwca zapraszamy na pierwszy Customer Day w salonie Omoda Jayku Autobus w Chorzowie. Poznaj najnowsze modele Omoda Jayku, przetestuj je i skorzystaj z atrakcyjnych ofert. Do tego luźna atmosfera, poczęstunek i atrakcje dla najmłodszych. Widzimy się 20 czerwca w salonie Omoda Jayku przy drogowej trasie średnicowej 51 w Chorzowie. Autobus. Najlepsze ceny na Śląsku.
6: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
7: Tato, co to za pan?
8: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty, żebym ja nie musiał.
7: A pranie też za ciebie wstawi? Mama prosiła przed wyjściem z domu.
8: Czekam na tanie godziny. Zaraz prąd będzie tańszy, wtedy włączę pralkę.
7: Ty to zawsze znajdziesz wymówkę, żeby poleżeć.
8: To nie wymówka, a oszczędność. A jak oszczędzać?
7: To z Tauronem.
8: Jasne, że tak.
9: Poznaj ofertę Tanie Godziny z serwisantem. Wejdź na tauron.pl/taniegodziny/serwisant.
10: Zbyszek spakował już dzieciaki i czekają. Jola tak samo, a Adam z Leną już w połowie drogi. O czym nie wiesz? O tym, że już 20 czerwca, dzień nowej energii w Tauron Parku Śląskim w Chorzowie. Na miejscu plenerowy spektakl, animacje, malowanie twarzy, bańki XXL, trening piłkarski, maskotki, wiewiórka oraz tauronek. To nie wszystko, bo mamy coś także dla poszukiwaczy sportowych wrażeń. Tego samego dnia zapraszamy Cię do Gliwic na Tauron Street Energy Battle, gdzie czekają na Ciebie koszykarskie emocje i pokazy taneczne. Zapraszamy!
11: Jak przechodzisz na wyższy poziom?
12: Najważniejsza jest strategia. Musisz zdobyć wiedzę, umiejętności i wtedy możesz budować lepszy świat na przyszłość.
11: O, to tak jak ze studiami.
12: Tak, w Śląskiem już na starcie zyskujesz wiele możliwości.
11: A transformacja?
12: Możesz być jej częścią, zmieniać się i rozwijać razem z regionem.
11: Pewnie! Ja tu, ty tu!
13: Śląskie, tu studiuje się przyszłość. Sprawdź na studiuje.śląskie.pl. Spot finansowany przez Unię Europejską.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Uwaga! Nowa deweloper oficjalnie otwiera biuro sprzedaży mieszkań w Dąbrowie Górniczej. Już w najbliższą sobotę odwiedź nas przy ulicy Przemysłowej 3 i poznaj ofertę mieszkań. Z okazji otwarcia na odwiedzających czekają między innymi specjalne oferty, spacer po ukończonej inwestycji oraz poczęstunek. Do zobaczenia w najbliższą sobotę przy Przemysłowej 3 w Dąbrowie Górniczej. Więcej na nowadeweloper.pl. Nowa Deweloper. Twój nowy adres.
16: I po reklamie.
17: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
18: Sponsorem programu jest właściciel marki Szymański, autoryzowany dealer Hyundai.
19: Na program zaprasza sponsor Tauron Polska Energia, organizator Dnia Nowej Energii www.tauron.pl.
20: Cieszmy się z tej pogody, jaką mamy dziś, bo jeszcze będziemy narzekać, że jest za gorąco, a będzie naprawdę bardzo gorąco w weekend, w sobotę nawet powyżej 32 stopni na Śląsku i w Zagłębiu. Dziś tak 10 stopni mniej, a teraz ruch na drogach umiarkowany.
19: Na program zaprasza sponsor Tauron Polska Energia.
18: Sponsorem programu jest właściciel marki Szymański, autoryzowany dealer Hyundai. Dąbrowa Górnicza 11 listopada 31.
17: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000.
2: Zbliża się 10:00, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. W oddziałach ZUS powinien już zakończyć się dzisiejszy strajk ostrzegawczy. Pracownicy urzędu domagają się podwyżek. Na 2 godziny odeszli dziś od biurek, ale petenci nie byli odprawiani z kwitkiem.
21: Dziękuję ślicznie.
22: Dziękujemy za wyrozumiałość.
21: To ja dziękuję bardzo.
22: Z uwagi na tą ograniczoną
21: za cierpliwość. Zapraszamy
22: w piątek. Dziękujemy.
23: Była pani w ZUS-ie w godzinach strajku. Udało się załatwić sprawę?
21: Udało się. Bardzo dobrze. Miłe bardzo panie.
24: Nie załatwiliśmy, tylko tak wstępnie, a jutro jesteśmy umówieni na godzinę i przyjeżdżamy ponownie.
2: A do ZUS-u w Bełchatowie zajrzał reporter SK Rafał Różycki. Przypomnę, związki domagają się podwyżek dla pracowników. Chodzi o 1200 zł brutto. Prezydencki minister Marcin Przydacz domaga się działania polskiego MSZ w sprawie interwencji niemieckiej policji wobec członków ruchu obrony granic. Grupa miała zorganizować zgromadzenie przed pomnikiem upamiętniającym polskie ofiary II wojny światowej. Mieli też ze sobą krzyż. Kiedy niemiecka policja odmówiła im dojścia do pomnika, doszło do szarpaniny.
25: W sprawie wydarzeń w Berlinie potrzebna jest interwencja natury politycznej, oświadczył przebywający w USA szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta Marcin Przydacz. MSZ poinformowało, że w Berlinie działa w tej sprawie polski konsul. Tymczasem kilku polityków PiS próbowało późnym wieczorem wejść z kontrolą poselską do MSZ, jednak budynek był zamknięty.
2: O czym informował reporter SK Mateusz Gołębiewski. Austria wygrała z Jordanią 3-1, za nami drugie spotkanie w grupie J Mistrzostwa Świata. Z kolei tej nocy ostatnie mecze pierwszej kolejki fazy grupowej. O 19:00 Portugalia zmierzy się z Demokratyczną Republiką Konga. W tej samej grupie w nocy Uzbekistan zagra z Kolumbią. Ciekawy mecz też o 22:00. Anglia zmierzy się z Chorwacją. To w grupie L, w której też Ghana zagra z Panamą.
26: SK Śląsk. Sport.
20: Piłkarze GKS-u Katowice wrócili w tym tygodniu do treningów. W tym sezonie GKS-a czekała walka na trzech frontach: w Ekstraklasie, Pucharze Polski i w europejskich pucharach. Dziś piłkarze jadą na obóz do Bielska-Białej. Tymczasem już w najbliższą sobotę 20 czerwca na stadionie Katowice przy ulicy Asnyka odbędzie się mecz charytatywny Piłka od Serca, artyści kontra przedsiębiorcy. Na miejscu sporo atrakcji dla każdego, dla małego i dużego. Imprezę poleca Radio SK. A więcej ciekawych wiadomości z regionu na sk.pl.
0: Justin Bieber, Nicki Minaj, bardzo proszę, Beauty and the Beat będzie na pewno. No i jeden z moich ulubionych numerów od Eda Sheerana, czyli Sapphire, za kilka chwil. Bledka też, Kygo i Khalid też, Jazzy też. A na początek Rag & Bone Man i Skin. 10:01 na zegarach, a Westy już grają. Michu Sobkowski, witajcie, zapraszam.

0: Ileż imprezowych wspomnień, prawda? Usher, Lucris i Yeah na antenie Radia SK. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, jedna z moich ulubionych nazw instytucji, daje znać, że w najbliższych dniach do Polski, no, wbiją upały. Już w piątek na zachodzie możliwe jest ponad 30 stopni, a nawet w weekend miejscami do 35. I tak ponoć do połowy przyszłego tygodnia, ale temu upałowi, żeby nie było, mogą towarzyszyć też burze z ulewami i wichury. Krótko mówiąc, dobre wieści dla naszych polskich marud. Ktoś, kto jeszcze przed chwilą narzekał, że za zimno i że za mokro, już za chwilę będzie mógł narzekać, że za gorąco. Bledka, komu miałabym powiedzieć w SC? Za moment, później Kaigo i Khalid.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Legenda. Legenda. Powróciła.
3: W Radio SK. W każdy piątek od 20.
4: SK Remix.
3: Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni.
2: A punktualnie o 22:00 stery przejmuje Sam On.
5: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
2: SK Remix już w piątek po 20:00.
3: I przez cały czas w naszej eskowej apce.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
6: RTV Euro AGD. Już w piątek otwieramy nowy sklep. Czekają na Ciebie atrakcje, nowe okazje i ceny, które naprawdę robią różnicę. Na przykład frytkownica niskotłuszczowa Raven, dwie niezależne komory. Cena na otwarcie nowego sklepu 299 zł. Cena nadchodząca od 23 czerwca to 599. Zapraszamy do RTV Euro AGD od piątku od godziny 8. Park LVL Gliwice, ulica Generała Andersa 117.
7: Rodzinna wycieczka? Wybierz czesko-polskie pogranicze. Na miejscu Karbonarium w Jastrzębiu-Zdroju z węglową ekspozycją, czeski kompleks Dolni Witkowic, kawiarnia Bolt Tower, interaktywne muzeum U6 czy świat techniki. Dzieci oszaleją. Kampania dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Interreg.
8: Dobra wiadomość dla wszystkich, którzy szukają mieszkania w Katowicach. 20 czerwca, pierwszy dzień otwarty panoramy 3 stawy od dewelopera Adatex. To niesamowita inwestycja w samym sercu Doliny Trzech Stawów. Mieszkania od 42 do 105 metrów kwadratowych z ogrzewaniem podłogowym, wykończonym tarasem i ogrodem. Tak, wszystko w cenie. A w dniu otwartym specjalne rabaty do 2000 zł za metr kwadratowy. Panorama 3 stawy od Adatex. Katowice, Pułaskiego 23. Tu zamieszkasz.
9: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
10: Widaron.
9: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
10: Widaron.
9: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
10: Widaron.
9: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
10: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
11: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
12: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszukiwaniem.
13: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
12: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą Ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
14: Już 20 czerwca zapraszamy na pierwszy Customer Day w salonie Omoda JQ Autobus w Chorzowie. Poznaj najnowsze modele Omoda JQ, przetestuj je i skorzystaj z atrakcyjnych ofert. Do tego luźna atmosfera, poczęstunek i atrakcje dla najmłodszych. Widzimy się 20 czerwca w salonie Omoda JQ przy drogowej trasie średnicowej 51 w Chorzowie. Autobus. Najlepsze ceny na Śląsku.
15: Drobne detale czy ogromne zmiany. Z Bricomarsze każdy projekt jest udany. Do 28 czerwca polecamy szafkę stojącą Venus z umywalką za 179 oraz bezszczotkową wiertarko-wkrętarkę udarową McKenzie, tylko 289. Sprawdź na bricomarsze.pl. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
1: To będzie ostatnia reklama.
16: Zbyszek spakował już dzieciaki i czekają. Jola tak samo, a Adam z Leną już w połowie drogi. O czym nie wiesz? O tym, że już 20 czerwca dzień nowej energii w Tauron Parku Śląskim w Chorzowie. Na miejscu plenerowy spektakl, animacje, malowanie twarzy, bańki XXL, trening piłkarski, maskotki, wiewiórka oraz tauronek. To nie wszystko, bo mamy coś także dla poszukiwaczy sportowych wrażeń. Tego samego dnia zapraszamy Cię do Gliwic na Tauron Street Energy Battle, gdzie czekają na Ciebie koszykarskie emocje i pokazy taneczne. Zapraszamy!
17: I po reklamie.

0: Pink i Nate Russ. Piękne Just Give Me A Reason na antenie Radia SK. Za chwilę David Guetta, Taylor Swift i Tones and I, czyli Gone, Gone, Gone. Przypomnę też numer od Margaret. A przypominam, że dziś mamy 17 dzień czerwca i jeśli ktoś czekał na premierę Toy Story 5, to to właśnie jest dzisiaj. Nie w piątek, tak jak zazwyczaj, a właśnie w środę ta kinowa premiera. Przypomnę też o naszym SK Toy Story Radio, czyli radio, który może was prowadzić pięknie w świat zabawek albo przypomnieć wam, jak to po prostu było. Czy będziemy mieli zaproszenia do kin na Toy Story 5? Zasypiemy was nimi w weekend. Zresztą w poranku też można je zgarnąć. I nie tylko je.
1: Autopromocja.
2: Ej, słyszeliście, co robią zabawki, jak nikogo nie ma w domu?
3: No jak to?

0: Wakacje od rana i zgarnij rodzinne zaproszenie na Toy Story 5. Zestaw filmowych zabawek i bezprzewodowy głośnik.
1: Na konkurs zaprasza jego sponsor. Dystrybutor filmu Toy Story 5.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: RTV Euro AGD. Każda przygoda zasługuje na świetne zdjęcia. Dlatego zabierz na wakacje smartfon Xiaomi i ciesz się latem tak jak lubisz. Sprawdź wybrane smartfony Xiaomi w atrakcyjnych cenach. Na przykład Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G. Z aparatem 200 megapikseli kupisz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1499. Cena promocyjna obowiązuje do 12 lipca. Szczegóły w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedne 2399 z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
8: Living next door to Alice. Don't play you rock and roll to me. I'll meet you at midnight. Legenda rocka lat 70. powraca do Polski. Smokey. Na żywo w Spodku w Katowicach. 25 września. Jeden wieczór, tysiące wspomnień i największe hity, które kocha cały świat. Bilety na e-bilet.pl. Przeżyj magię klasycznego rocka. Smokey live in Katowice.
9: W życiu warto być na właściwej drodze. Tej, która prowadzi do salonów MG Grupy Krotowski. Nie omiń szerokim łukiem takiej okazji. Tylko teraz mega rabaty na hybrydy MG, a także roczny pełny pakiet ubezpieczeniowy za złotówkę, kredyt 50/50, leasing 101% i ogromny wybór aut dostępnych od ręki. MG Krotowski Katowice, ulica Kościuszki 261, dojazd przez stację benzynową. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
10: Jak dobrze znam mojego tatę. Wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super cenie na Allegro.
11: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla najlepszego taty to Allegro.
12: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
13: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
14: Jak lato, to temperatura rośnie, ale ceny na Allegro Summer Sale maleją. Odkryj sezonowe promocje w wakacyjnych kategoriach. Moda, sport, dziecko, dom i ogród. Już dziś łap produkty w super cenach na lato.
15: Jak tak, to Allegro.
16: Szukasz wyjątkowego miejsca na event, wesele, przyjęcie okolicznościowe? Resort Jurajski Okiennik. Zapraszamy. Mamy nowe sale plenerowe na Jurze do 500 osób. Poznaj Okiennik na www.resortjurajski.pl. Wesele, przyjęcie, event? resortjurajski.pl.
17: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Bytom S1 Center, ulica Chorzewska 86. Katowice, Home Concept, ulica Roździńskiego 191.
20: I po reklamie.

0: Na program zaprasza jego sponsor Wings, producent walizek, plecaków i toreb podróżnych. Wings.pl.
1: Radio SK. SK.

0: Ależ to jest dobre. Mikolas i Trips w duecie Hard to be Humble w Radiu SK tuż przed godziną 11. Po godzinie 11 też będę mógł spokojnie powiedzieć, ależ to jest dobre, bo będzie nareszcie. Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino. Zaraz po 11 w Radiu SK.
1: Na program zaprasza jego sponsor Wings, producent walizek, plecaków i toreb podróżnych. Wings.pl.
2: Reklama.
3: RTV Euro AGD. Już w piątek otwieramy nowy sklep. Czekają na Ciebie atrakcje, nowe okazje i ceny, które naprawdę robią różnicę. Na przykład telewizor Hisense 58 cali 4K. Cena na otwarcie nowego sklepu 1299 zł. Cena nadchodząca od 23 czerwca to 2399. Zapraszamy do RTV Euro AGD od piątku od godziny 8. Park LVL Gliwice. Ulica Generała Andersa 117.
4: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
5: Play.
6: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie woda źródlana Żywiec Zdrój 8,94 za 6,5 litrowych butelek. Tak, 8,94 za 6,5 litrowych butelek. A płyny do płukania Lenor, drugi tańszy produkt, 80% taniej. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
8: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
9: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 10 czerwca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów czekolady Wedel lub tuńczyka Lisner. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
10: Zadbaj o bezpieczeństwo swoich najbliższych. Już w tę sobotę w Expo 21. Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, warsztaty i wykłady. Dowiedz się, jak zostać policjantem, jak trafić do służb specjalnych i zobacz najnowocześniejszy sprzęt wojskowy i policyjny. Między innymi czołg Abrams, transporter Rosomak i opancerzony wóz policyjnych antyterrorystów. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl.
11: Nie mam pewności, co dziś założę, a oni każą mi się określić na całe życie. Tylko po to, by później wrzucić nas do jednej szufladki? Nie chcemy takich zasad. Jesteśmy pokoleniem, które bierze wszystko. Studia, praca, życie. Wybieramy wszystko. Wybieramy uniwersytety WSB Merito.
12: Postaw na WSB Merito. Studia, które dopasowują się do ciebie. Zapisz się na studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie lub podyplomowe. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
13: Potrzebujesz dodatkowej przestrzeni? Wybierz Róża Rent, nowoczesne magazyny self-storage w Katowicach. To wygodne rozwiązanie dla domu i firmy. Na sprzęt sezonowy, motocykl, rower, dokumenty firmowe czy meble z remontu. Otwarte 24 na dobę, 7 dni w tygodniu. Do tego monitoring i kontrola dostępu. Magazyny w różnych rozmiarach od 2,5 do 15 metrów kwadratowych. Katowice, Hutnicza 6, blisko DTS i węzła Murckowskiego. Sprawdź rozarent.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Nowy, autoryzowany dealer i serwis Opel, Citroen, Peugeot i Fiat. Mikołów, ulica Rybnicka 99. www.grupatandem.pl.
16: I po reklamie.
17: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
18: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu Dr. Materac.
19: Sponsorem programu jest Sosina Dreams, właściciel domków wypoczynkowych z sauną i wanną z hydromasażem nad zalewem Sosina w Jaworznie.
20: Mały zator w tym momencie na A1 na wysokości miejscowości Dobieszowice, to w kierunku Pyżowic. Większy ruch samochodowy na A4, ale brak ogromnych korków. Jeździ się generalnie całkiem nieźle. Teraz SK News, posłuchajmy co ciekawego w regionie.
19: Sponsorem programu jest właściciel Sosina Dreams Domków nad Zalewem w Jaworznie.
18: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu Dr. Materac w Jaworznie przy ulicy Piekarskiej 6.
17: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000.
2: 11 na zegarach, to jest SK News, Marcin Procki. Zapraszam, sejmowe emocje w sprawie kosmicznych zarobków w Szpitalu Południowym i domniemanym leczeniu tam polityków KO poza kolejnością. Wszystko skończyło się awanturą w Sejmie. Działacz KO, lekarz bez specjalizacji, będąc koordynatorem SOR, miał zarobić przez rok 1 600 000 złotych. Dziś portal Zero informował, że w Szpitalu Południowym miało dochodzić do faworyzowania polityków Koalicji Obywatelskiej i ich rodzin, którzy na szpitalnym oddziale ratunkowym byli przyjmowani poza kolejnością. Za ten proceder miał odpowiadać właśnie Dawid Kacprzyk.
5: Za to Porsche moglibyście zrobić 100 tysiąc zabiegów na zaćmę, ponad 3 tysiące zabiegów gastroskopii czy kilkaset zabiegów ortopedycznych.
16: 21 listopada zeszłego roku wasza ministra zdrowia, pani Sobierańska-Grenda, powiedziała, że nie będzie regulować kontraktów lekarskich. Dlaczego? Bo nie chciała ukrócić Eldorado kontraktowego, na którym korzystają wasi ludzie.
2: Mówili Mariusz Kałużny z PiS i Marcelina Zawisza z partii Razem. Wspomniany lekarz zrezygnował wczoraj z członkostwa w KO. Zatrzymani pozostają do dyspozycji prokuratora. Na razie nie usłyszeli zarzutów, bo ustalana jest ich rola w sprawie. To nowe informacje w sprawie Białorusinów zatrzymanych w Białej Podlaskiej. Ustalana jest ich rola w zabójstwie Rosjanina, krytyka Putina na ulicach miasta. Dramat rozegrał się w poniedziałek, a nowe ustalenia śledczych mamy poznać za kilkadziesiąt minut. Bułgaria, Ukraina, Holandia i Kanada. Rywalami Polek w drugim turnieju Ligi Narodów. Ten rusza dziś w Bangkoku. Polskie siatkarki do najbliższych meczów przystąpią już wzmocnione Magdaleną Stysiak. Pierwszy mecz Polek za godzinę, a pierwszym rywalem będzie reprezentacja Bułgarii.
15: SK Śląsk News.
20: Blisko 800 milionów złotych uszczupleń z VAT. Śląska Krajowa Administracja Skarbowa wykryła nowy mechanizm oszustw w branży kosmetycznej.
21: W mechanizmie oszustwa uczestnicy wykorzystali kilkadziesiąt sztucznie utworzonych podmiotów gospodarczych, tak zwanych słupów.
20: Mówił Michał Kasprzak ze Śląskiego Oddziału KAS. Wiózł trumnę ze zwłokami i był kompletnie pijany. Częstochowscy policjanci zatrzymali 51-letniego kierowcę karawanu, który jechał pojazdem wężykiem. Więcej na sk.pl.
0: Ojejku, jejku, jejku, ktoś się stęsknił za Bruno Marsem, tam mam dobre wieści, bo za kilkanaście minut jego I Just Might na antenie Radia SK. Będzie też Daria Zawiałow, będzie David Guetta, a na początek męskie granie orkiestra 2026, czyli nareszcie. 11:02 na zegarach, a w SC już grają. Michu Sobkowski, witajcie, zapraszam.

0: pięknie to brzmi. Kuba i Kuba, stygnie lato. No dobra, bo my tu hitu hitu, a nam stygnie Sławek Pesko. I tak będzie stygł do 4 lipca, wtedy to wielki finał SK Karniaki Cup na PGE Narodowym. Kompletujemy naszą drużynę. Dzisiaj Krystian miał odgadnąć tę zagadkę i rozszyfrować, jakiego jednego konkretnie słowa brakuje, jakie słowo w wypowiedzi Sławka jest wygwizdane.
1: W radiu SK mógłbym prowadzić...
0: No i co? I co mógłby prowadzić? Jak sądzicie? I jeżeli ktoś rano nie słuchał, to może... 3, 2, 1...
1: W radiu SK mógłbym prowadzić imprezkę.
0: No jasne, że imprezkę. Dokładnie tak. Krystian wiedział, odgadł i już dołącza do naszej ekipy, która będzie walczyła o 10 tysięcy złotych w wielkim finale 4 lipca na PGE Narodowym. Jest już kolejna zagadka, więc bardzo proszę, albo wchodzicie na sk.pl, albo odpalacie naszą aplikację, albo teraz wytężacie słuch.
1: W szatni najbardziej brakowało mi.
0: Czego Sławkowi brakowało w szatni? Zgłaszacie się na sk.pl. Jutro po raz kolejny próbujemy kompletować naszą eskadrę do wielkiego finału 4 lipca na PGE Narodowym. Bruno Mars, za chwilę Westę, później Thomas Gray. Radio
2: SK. Reklama. RTV Euro AGD. Już w piątek otwieramy nowy sklep. Czekają na Ciebie atrakcje, nowe okazje i ceny, które naprawdę robią różnicę. Na przykład pralka Bosch 1200 obrotów, 8 kg. Cena na otwarcie nowego sklepu 899 zł. Cena nadchodząca od 23 czerwca to 1799. Zapraszamy do RTV Euro AGD od piątku od godziny 8. Park LVL Gliwice, ulica Generała Andersa 117.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
6: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
7: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
8: Widaron.
7: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
8: Widaron.
7: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
8: Widaron.
7: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
8: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
9: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
10: Zadbaj o bezpieczeństwo swoich najbliższych. Już w tę sobotę w Expo 21. Warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, warsztaty i wykłady. Dowiedz się, jak zostać policjantem, jak trafić do służb specjalnych i zobacz najnowocześniejszy sprzęt wojskowy i policyjny. Między innymi czołg Abrams, transporter Rosomak i opancerzony wóz policyjnych antyterrorystów. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl.
11: Najkrótsza noc w roku zamieni się w najpiękniejsze święto lata. Już 19 czerwca Gliwickie Wianki. Magia nocy świętojańskiej. Światło, muzyka i tradycja w wyjątkowej atmosferze. W Gliwicach czekają na Was niezwykłe atrakcje. Warsztaty, spotkania pod gołym niebem, teatr i koncert. A po zmroku ogniste widowisko, świetlne iluminacje i wspólne puszczanie wianków na wodzie. Wstęp wolny. Szczegóły na Gliwice.eu i w aplikacji Gama. Przyjdź i poczuj magię tej jednej wyjątkowej nocy.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Twoje włosy zasługują na świętowanie. Z okazji 36. urodzin Fale Loki Koki tylko w czerwcu drugi produkt kupisz 50% taniej. Zapisz się do klubu i odbierz dodatkowe 15% na pierwszy produkt. Fale Loki Koki. Odwiedź nas już dziś w Galerii Katowickiej.
14: I po reklamie.
15: Eska.

W muzyce było już wszystko. Wszystko? Niekoniecznie. Podtrzymaj mi beat, twierdzi David Guetta Alok, biorąc na tapetę numer Stick Figure Run Run River. To znaczy, ten numer nazywał się Angels Above Me dobrych kilka, jeśli nie kilkanaście lat temu, i to są bardzo mocno klimaty reggae i dub, a teraz w wersji jakże podkręconej od Guetty i od Aloka. Bardzo proszę, rzućcie uchem na ten numer.

0: Mam szczerą nadzieję, że u was na stylu to właśnie takie la la la. Nori Boy i Sam Smith na antenie Radia SK. Takie la la la, czyli że wszystko jest w jak najlepszym porządku. Jeśli nie jest, no to zdecydowanie sobie trzeba zrobić jakąś przerwę. Co, może jakiś wyjazd? Czytałem ostatnio, że wcale nie długie jakieś wyjazdy i dalekie, a krótkie są najlepsze w takim odzyskiwaniu równowagi na bieżąco. Więc kamper od Eski to jest całkiem fajna opcja. Eska po raz kolejny dowozi kampera. Jeśli macie ochotę na przedłużony weekend zgarnąć pod koniec czerwca albo w lipcu właśnie takiego kampera zatankowanego do pełna i w ogóle pełnego różnych innych frykasów, no to zgłoście się za pomocą aplikacji Radio Eska. Tylko i wyłącznie w tym sezonie. Kungs i Theophilus London, czyli Galaxy w Esce za moment, a później Sanach w Esce.
1: Radio Eska. Reklama.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Castorama. Teoria
7: i praktyka.
6: W teorii przydałoby się odmalować salon.
7: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
6: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
7: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: W Biedronce, kiedy kupujesz więcej, jest taniej. Jakby nie patrzeć. Na przykład sok 100% pomarańczowy Reviva 1 litr. Tylko 3,79 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A napój niegazowany Tymbark 1,75 litra w supercenie. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Oraz ketchup pudliszki 480 gramów, łagodny lub pikantny. Tylko 5,89 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. To są właśnie biedronkowe ceny. Oferta obowiązuje do 30 czerwca. Szczegóły na biedronka.pl.

0: Z rodziną najlepiej wychodzi się na Pustynię Błędowską. Małopolska Tour Pustynia Błędowska. Rodzinne święto rowerowe i aktywna przygoda dla każdego. 20 i 21 czerwca rodzinny rajd, kids race, wyścigi dla dzieci, także na rowerkach biegowych, strefa relaksu i zabaw, stoiska, lokalne przysmaki, konkursy z nagrodami, DJ, a dla łowców mocnych wrażeń MTB Gravel. Więcej na małopolskatour.pl. Zaprasza Iwona Gibas, członek Zarządu Województwa Małopolskiego.
1: 3 dni studiujesz, 2 dni pracujesz. Stypendia od pierwszego semestru studiów. Akademia WSP to uczelnia dla Ciebie. Psychologia, pedagogika, prawo, filologia angielska, logistyka, informatyka, transport, a może kierunek lekarski. Ratownictwo medyczne, fizjoterapia, kosmetologia. Nowość. Studia w Katowicach, Jaworznie, Gliwicach oraz Tychach. Rekrutacja trwa. Zgłoś się już dziś. Bonifikata do 1500 zł. Akademia WSP. Więcej na www.wsbedu.pl.
2: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Częstochowa, Drogowców 43, Aniołów Park. Zawiercie, Brama Jury, ulica Zagłębiowska 4.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Łap okazję w RTV Euro AGD. Aż 33% taniej na drugi, tańszy produkt. Promocja na 1000 produktów tylko do jutra. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl.
5: I po reklamie.
6: Esko.

0: W naszych eskowych hitach bardzo proszę się nie odkochiwać, ale tak poza tym to bardzo proszę, jak ktoś ma taką potrzebę. Marisa i odkochaj przed godziną 12 w Radiu Eska. Mati wróczyło z wami po 12, będzie Juste, Jack, Styli, John, Turn the Lights Off. A my taką mam nadzieję, że słyszymy się jutro po 9. Michał Sobkowski, dzięki, cześć.
1: Na program zaprasza jego sponsor Wings, producent walizek, plecaków i toreb podróżnych. Wings.pl.
2: Reklama.
3: RTV Euro AGD.
4: Jak okazje, to w euro.
5: Mistrzowskie okazje w grze.
6: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład odkurzacz pionowy Dyson V16 Piston Animal Submarine. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3199 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Mój pies właśnie chciał coś powiedzieć, że wakacje są też dla niego. W Linea Mare w Pobierowie pies to część rodziny. Prezent na powitanie, psia plaża i natura tuż obok. Linea Mare, hotel nad morzem z podgrzewanym basenem. Pies, gość honorowy. Rezerwuj lineamare.pl. Linea Mare Pobierowo. Wakacje dla całej rodziny. Naprawdę całej.
8: Kochani, nie mogę rozmawiać. Szef zawalił mnie robotą.
7: Znowu? Musisz odpocząć. Zarezerwowałam nam wakacje nad morzem w Zdrojowa Hotels.
8: A co z pogodą?
7: Zdrojowa Hotels zapewni nam rozrywkę niezależnie od pogody. Strefa spa, zabiegi wellness i aquapark. No i doskonała kuchnia.
8: To idę załatwić urlop.
7: Zarezerwuj od razu na ferie w Szklarskiej Porębie. Też ze Zdrojowa Hotels.
9: Ty też spełnij marzenia o wakacjach i zarezerwuj pobyt w Świnoujściu, Ustroniu Morskim, Kołobrzegu lub w Szklarskiej Porębie. Zdrojowa Hotels. Twoje wakacje w najpiękniejszych kurortach.
10: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
11: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
12: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
13: Planujesz remont? Urządzasz mieszkanie? Teraz to idealny moment, by skorzystać z promocji 2 plus 1 na drzwi Erkado.
14: Kup 3 komplety drzwi wewnętrznych Erkado w salonie Multidesign, a najtańsze skrzydło drzwiowe dostaniesz za złotówkę.
13: Czyli bardziej stylowe wnętrze w niższej cenie.
14: Dokładnie. Odwiedź salon Multidesign w Tychach przy ulicy Metalowej 4 i znajdź drzwi idealne do swojego domu.
13: Regulamin promocji dostępny na stronie multidesign.com.pl.
15: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500 plus na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy, wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
16: Słyszałeś? Cosinos Young 15+ w Bytomiu robi dni otwarte.
17: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
16: Mają tam liceum plastyczne, technikum i szkołę branżową. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
17: Kiedy to?
16: Już 23 czerwca. Bytom, Wrocławska 32 przez 34.
17: A na cosinosyoung.pl rekrutacja trwa.
16: Cosinos Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
18: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Jaworzna Piekarska 6. Dąbrowa Górnicza S1 Dąbrowia. Ulica Porozumienia Dąbrowskiego 1980.
21: I po reklamie.
22: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
23: Sponsorem programu jest właściciel marki Szymański, autoryzowany dealer Hyundai.
24: Na program zaprasza sponsor Tauron Polska Energia, organizator Dnia Nowej Energii www.tauron.pl.
25: Stroje kąpielowe w województwie śląskim pójdą w ruch w weekend, bo temperatura wyniesie od 28 do 32. Dziś skromne 22 stopnie, a w ruch mogą pójść co najwyżej parasole, bo w niektórych miastach może padać deszcz. Na drogach raczej spokojnie. Teraz SK News.
24: Na program zaprasza sponsor Tauron Polska Energia.
23: Sponsorem programu jest właściciel marki Szymański, autoryzowany dealer Hyundai. Dąbrowa Górnicza 11 listopada.
22: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000.
0: 12, Agata Chruściak. Zapraszam. Lubelski kurator oświaty zatrzymany przez CBA i z zarzutami. Jest podejrzany o przekroczenie uprawnień i wpływanie na wynik postępowania w zamówieniach publicznych. Jak nieoficjalnie ustaliliśmy, chodzi o zamówienie dotyczące cateringu w ramach organizacji uroczystości z okazji stulecia kuratorium oświaty w Lublinie. A o szczegółach Arkadiusz Więsek.
1: Kurator miał przekroczyć swoje uprawnienia, wchodząc w porozumienie z firmą eventową. To kolejny etap głośnego śledztwa dotyczącego korupcji i ustawiania przetargów w lubelskich urzędach. W styczniu w tej sprawie zatrzymano m.in. zastępczynię prezydenta Lublina oraz kilku innych urzędników, mówi mi prokurator Katarzyna Calów-Jaszewska z prokuratury krajowej.
2: Prokurator przedstawił zarzut dotyczący przekroczenia uprawnień i wejścia w porozumienie z lokalnym przedsiębiorcą w celu wywarcia wpływu na wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
1: Zatrzymany usłyszał już zarzuty w krakowskim Wydziale Prokuratury Krajowej. Kurator został ponadto zawieszony, ma też dozór policji oraz do zapłaty 30 tysięcy złotych poręczenia majątkowego.
0: Marszałek Sejmu zaprasza na Wiejską pobitego 16-latka z Ukrainy. W piątek spotka się z Artemem, którego zaatakowano w maju na Moście Świętokrzyskim w Warszawie. To wyraz solidarności z osobą pokrzywdzoną.
3: Trzeba być człowiekiem i trzeba na takie rzeczy zwracać uwagę i trzeba mówić, co jest dobrem, co jest złem.
0: Mówi Włodzimierz Czarzasty. Trzech niepełnoletnich sprawców trafiło do schroniska dla nieletnich, a dwaj pozostali mają zarzuty. Jeden dzień dla branży, drugi dla zainteresowanych tematyką bezpieczeństwa. W piątek i sobotę warszawskie targi obronne będzie sprzęt wojskowy, a warszawskie targi odbędą się w Centrum Expo 21.
4: SK Śląsk News.
25: 210 kg narkotyków przejęli policjanci z Włodzisławia Śląskiego. W tej sprawie zatrzymano mężczyznę i dwie kobiety. Do Polski za kilka dni zawita upalna pogoda. Pamiętajmy o nawadnianiu organizmu, mówi ratownik medyczny Sosnowca Barbara Podhalicz.
21: Oprócz tego, że wydalamy wodę z organizmu z moczem, to również parujemy, a w tak wysoką temperaturę pocimy się, tracimy mikroelementy i najczęstsza przyczyna naszych wyjazdów to są właśnie zasłabnięcia.
25: Ofiarami upału najczęściej są dzieci i osoby starsze.
26: Środa, to udało nam się wszystkim już osiągnąć i to możemy uznać za nasz mały sukces. Dobrze w końcu jest mieć co świętować, prawda? Mamy też południe, nawet 2 minuty po 12, to też można świętować hitami na czasie. Turn the lights off. Mati Fuczyło, dzień dobry.

0: To Ellie Goulding i Burn w Radiu SK, 18 minut po 12. To są hity na czasie. A ja mam pytanie, czy kojarzycie ten stres na lotnisku? No taki zupełnie bezsensowny, no bo wiecie, że nie macie ze sobą niczego, zupełnie niczego zakazanego, ale jednak podchodzicie do kontroli, no i macie takie poczucie, że no coś jest nie tak, nie wiadomo co, ale coś jest nie tak, prawda? Kto tak nie miał? Ja wiele razy, ale słuchajcie, będzie troszkę lepiej, przynajmniej w niektórych miejscach, no bo jeżeli już coś okazywało się do tej pory nie tak, no to to, że zabieraliśmy za dużo płynów zazwyczaj. Kolejne lotnisko, słuchajcie, znosi limity, tym razem to Rzeszów. No, a ja zastanawiam się, czym będę stresował się teraz, gdy te limity płynów znikną kiedyś na każdym lotnisku. Bo czymś będę na pewno, ale teraz przynajmniej mój szampon przestanie być podejrzany.
1: Autopromocja.
2: Ej, słyszeliście, co robią zabawki, jak nikogo nie ma w domu?
3: No jak to?

0: rana. I zgarnij rodzinne zaproszenie na Toy Story 5. Zestaw filmowych zabawek i bezprzewodowy głośnik.
1: Na konkurs zaprasza jego sponsor. Dystrybutor filmu Toy Story 5.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
5: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Living Next Door to Alice, Don't Play You Rock and Roll to Me, I'll Meet You at Midnight. Legenda rocka lat 70. powraca do Polski. Smokey, na żywo w Spodku w Katowicach. 25 września, jeden wieczór, tysiące wspomnień i największe hity, które kocha cały świat. Bilety na e-bilet.pl. Przeżyj magię klasycznego rocka. Smokey Live in Katowice.
8: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
9: Dobra wiadomość dla wszystkich, którzy szukają mieszkania w Katowicach. 20 czerwca, pierwszy dzień otwarty panoramy trzy stawy od dewelopera Adatex. To niesamowita inwestycja w samym sercu Doliny Trzech Stawów. Mieszkania od 42 do 105 metrów kwadratowych z ogrzewaniem podłogowym, wykończonym tarasem i ogrodem. Tak, wszystko w cenie. A w dniu otwartym specjalne rabaty do 2000 zł za metr kwadratowy. Panorama trzy stawy od Adatex. Katowice, Pułaskiego 23. Tu zamieszkasz.
10: W starożytnej Grecji na odpowiedzi czekało się latami, ale dziś...
11: Dziś nie musisz czekać nawet na wyniki matur!
10: Już teraz zarezerwuj miejsce na wymarzonym kierunku w Akademii Humanitas. Zarządzanie, psychologia, prawo, BHP, dietetyka i więcej.
11: Bo prawdziwi herosi działają przed 8 lipca!
12: Wejdź na humanitas.edu.pl i rozpocznij epicką przygodę z Akademią Humanitas.
13: Potrzebujesz dodatkowej przestrzeni? Wybierz Róża Rent, nowoczesne magazyny self-storage w Katowicach. To wygodne rozwiązanie dla domu i firmy. Na sprzęt sezonowy, motocykl, rower, dokumenty firmowe czy meble z remontu. Otwarte 24 na dobę, 7 dni w tygodniu. Do tego monitoring i kontrola dostępu. Magazyny w różnych rozmiarach od 2,5 do 15 metrów kwadratowych. Katowice, Hutnicza 6. Blisko DTS i węzła Murckowskiego. Sprawdź rozarent.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Bytom S1 Center, ulica Chorzowska 86. Katowice, Home Concept, ulica Rozdzieńskiego 191.
16: I po reklamie.

0: To Shawn Mendes i YYY, a teraz zrobi się gorąco. Bo dostaliśmy pierwsze od dłuższej chwili ostrzeżenia przed ciepłem. W weekend lampa zaświeci. Oj, to mocno naprawdę, nawet 35 stopni w cieniu miejscami może być, więc przygotowujcie się również mentalnie na taki skok. A kto woli zimno? Dlatego mam dobrą informację, bo istnieje jedno miejsce na świecie, w którym z roku na rok, z dnia na dzień jest tylko zimniej. To w okolicach Grenlandii, na Atlantyku. No i to jest według naukowców jedyne takie miejsce, w którym robi się tylko zimniej i zimniej i zimniej. No więc mam kierunek dla wszystkich, którzy jednak wolą, kiedy jest zimno. Tam jest 100% szans na sukces. A swoją drogą u nas są tylko dwie możliwe temperatury. Za zimno i za gorąco.
1: Autopromocja.
2: A gdzie tu wsteczny jest?
3: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
2: No wyobraź sobie, że nie.
4: No, to będzie okazja.
5: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoś się już teraz w aplikacji Radia SK.
6: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
1: Autopromocja.
7: Reklama.
8: RTV Euro AGD. Już w piątek otwieramy nowy sklep. Czekają na Ciebie atrakcje, nowe okazje i ceny, które naprawdę robią różnicę. Na przykład frytkownica niskotłuszczowa Raven. Dwie niezależne komory. Cena na otwarcie nowego sklepu 299 zł. Cena nadchodząca od 23 czerwca to 599. Zapraszamy do RTV Euro AGD od piątku od godziny 8. Park LVL Gliwice. Ulica Generała Andersa 117.
9: Jak przechodzisz na wyższy poziom?
10: Najważniejsza jest strategia. Musisz zdobyć wiedzę, umiejętności i wtedy możesz budować lepszy świat na przyszłość.
9: O, to tak jak ze studiami.
10: Tak, w Śląskiem już na starcie zyskujesz wiele możliwości.
9: A transformacja?
10: Możesz być jej częścią, zmieniać się i rozwijać razem z regionem.
9: Pewnie! Ja tu, ty tu!
11: Śląskie, tu studiuje się przyszłość. Sprawdź na studiuje.śląskie.pl. Spot finansowane przez Unię Europejską.
12: Potrzebujesz dodatkowej przestrzeni? Wybierz Róża Rent, nowoczesne magazyny self-storage w Katowicach. To wygodne rozwiązanie dla domu i firmy. Na sprzęt sezonowy, motocykl, rower, dokumenty firmowe czy meble z remontu. Otwarte 24 na dobę, 7 dni w tygodniu. Do tego monitoring i kontrola dostępu. Magazyny w różnych rozmiarach od 2,5 do 15 metrów kwadratowych. Katowice, Hutnicza 6, blisko DTS i węzła Murckowskiego. Sprawdź rozarent.pl.
13: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
14: Zadbaj o bezpieczeństwo swoich najbliższych. Już w tę sobotę w Expo 21. Warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, warsztaty i wykłady. Dowiedz się, jak zostać policjantem, jak trafić do służb specjalnych i zobacz najnowocześniejszy sprzęt wojskowy i policyjny. Między innymi czołg Abrams, transporter Rosomak i opancerzony wóz policyjnych antyterrorystów. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl.
15: Szukasz wyjątkowego miejsca na event, wesele, przyjęcie okolicznościowe? Resort Jurajski Okiennik. Zapraszamy. Mamy nowe sale plenerowe na Jurze do 500 osób. Poznaj Okiennik na www.resortjurajski.pl. Wesele, przyjęcie, event? Resortjurajski.pl.
16: Zbyszek spakował już dzieciaki i czekają. Jola tak samo, a Adam z Leną już w połowie drogi. O czym nie wiesz? O tym, że już 20 czerwca, dzień nowej energii w Tauron Parku Śląskim w Chorzowie. Na miejscu plenerowy spektakl, animacje, malowanie twarzy, bańki XXL, trening piłkarski, maskotki, wiewiórka oraz tauronek. To nie wszystko, bo mamy coś także dla poszukiwaczy sportowych wrażeń. Tego samego dnia zapraszamy Cię do Gliwic na Tauron Street Energy Battle, gdzie czekają na Ciebie koszykarskie emocje i pokazy taneczne. Zapraszamy!
17: To będzie ostatnia reklama. Z rodziną najlepiej wychodzi się na Pustynię Błędowską. Małopolska Tour Pustynia Błędowska. Rodzinne święto rowerowe i aktywna przygoda dla każdego. 20 i 21 czerwca rodzinny rajd, kids race, wyścigi dla dzieci, także na rowerkach biegowych, strefa relaksu i zabaw, stoiska, lokalne przysmaki, konkursy z nagrodami, DJ, a dla łowców mocnych wrażeń MTB Gravel. Więcej na małopolskatour.pl. Zaprasza Iwona Gibas, członek zarządu województwa małopolskiego.
18: I po reklamie.

0: 7 minut do 13 to Tańcz od Bletki. Tańczą na boisku też piłkarze po strzelonych golach na mundialu. Dzisiaj kolejne mecze fazy grupowej. Oj, szykuje się też hit. O 22:00 Anglia zagra z Chorwacją, ale mundial jest bardzo daleko, więc my mistrzostwa mamy w Estę. Trwa SK Karniaki Cup. Zbieramy ekipę, która będzie strzelała karniaki. Ze Sławkiem Peszko. No, trzeba tylko zgadnąć jedno słowo, które Sławek chciałby wypowiedzieć. I tak było dzisiaj.
1: W radiu SK mógłbym prowadzić...
2: Imprezkę.
0: Tak, no przecież atmosferowicz, imprezowicz, co by mógł prowadzić, no? Wy też możecie strzelać karniaki ze Sławkiem Peszko. Nasza jedenastka pojedzie na finał na Narodowym, a zwycięzca w loży VIP ze Sławkiem obejrzy też mecz. No i zgarnie.

0: 5000 zł, to możecie być wy. Zgłoszenia czekają na sk.pl. Radio
1: SK. Reklama. RTV Euro AGD. Każda przygoda zasługuje na świetne zdjęcia. Dlatego zabierz na wakacje smartfon Xiaomi i ciesz się latem tak jak lubisz. Sprawdź wybrane smartfony Xiaomi w atrakcyjnych cenach. Na przykład Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G. Z aparatem 200 megapikseli kupisz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1499. Cena promocyjna obowiązuje do 12 lipca. Szczegóły w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy. Pomidory na gałązce na wagę 3,99 za kilogram. Tak, pomidory jedynie 3,99 za kilogram. Oraz brzoskwinie na wagę tylko 7,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
3: Codziennie niskie ceny.
2: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj, kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
4: Słyszałeś? Cosinos Young 15+ w Bytomiu robi dni otwarte.
5: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
4: Mają tam liceum plastyczne, technikum i szkołę branżową. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
5: Kiedy to?
4: Już 23 czerwca. Bytom, Wrocławska 32 przez 34.
5: A na cosinosyoung.pl rekrutacja trwa.
4: Cosinos Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
6: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Jaworzna Piekarska 6. Dąbrowa Górnicza S1 Dąbrowia. Ulica Porozumienia Dąbrowskiego 1980.
9: Uwaga! Nowa deweloper oficjalnie otwiera biuro sprzedaży mieszkań w Dąbrowie Górniczej. Już w najbliższą sobotę odwiedź nas przy ulicy Przemysłowej 3 i poznaj ofertę mieszkań. Z okazji otwarcia na odwiedzających czekają między innymi specjalne oferty, spacer po ukończonej inwestycji oraz poczęstunek. Do zobaczenia w najbliższą sobotę przy Przemysłowej 3 w Dąbrowie Górniczej. Więcej na nowadeweloper.pl. Nowa Deweloper. Twój nowy adres.
10: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Już 20 czerwca zapraszamy na pierwszy Customer Day w salonie Omoda JQ Autobus w Chorzowie. Poznaj najnowsze modele Omoda JQ, przetestuj je i skorzystaj z atrakcyjnych ofert. Do tego luźna atmosfera, poczęstunek i atrakcje dla najmłodszych. Widzimy się 20 czerwca w salonie Omoda JQ przy drogowej trasie średnicowej 51 w Chorzowie. Autobus. Najlepsze ceny na Śląsku.
13: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
15: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu Dr. Materac w Zawierciu.
16: Brak korków w naszym regionie. Aktualnie kierowcy z punktu A do punktu B przemieszczają się bez większych utrudnień na trasach spokojnie. Tymczasem ja odpalam prognozę pogody na najbliższe dni. Dziś maksymalnie 23 stopnie w miastach Śląska i Zagłębia. Jutro spore zachmurzenie i 24 stopnie, ale w piątek, sobotę i w niedzielę oj, będzie upalnie. Nawet 30 stopni Celsjusza, tak plus minus. Zatem szykujcie baseny, szykujcie stroje kąpielowe, no i przede wszystkim kremy do opalania.
15: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu Dr. Materac w Zawierciu. Brama Jury, Zagłębiowska 4.
14: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000.
16: Już prawie 13, Agata Chruściak, zapraszam. Jeżeli to prawda, to polecą głowy, tak premier komentuje sprawę kosmicznych zarobków w warszawskim Szpitalu Południowym i domniemanym leczeniu tam polityków KO. Poza kolejnością donosi o tym Portal Zero, a za ten proceder miał odpowiadać były już działacz KO, lekarz bez specjalizacji, który był koordynatorem SOR-u. W dodatku zarobił przez rok ponad 1,5 miliona złotych.
13: Te informacje o saloniku VIP dla jakichś polityków, którzy tam z tego saloniku mieli korzystać i co miało być ułatwienie w usłudze jakiejś medycznej, to musi być wyjaśnione do samego spodu.
16: Zaznacza Donald Tusk, stąd też rządowy projekt dotyczący zbierania informacji o zarobkach medyków w powiązaniu z numerem PESEL. Ustawa ma być procesowana w Sejmie ekspresowo. Są zarzuty za obrzucenie tortem prezydenta Poznania. Zawodnik sztuk walki Kamil S. odpowie za znieważenie funkcjonariusza publicznego i naruszenie nietykalności cielesnej. Drugi z zatrzymanych, aktywista Patryk Esz, ma zarzut pomocnictwa. Obaj odpowiedzą też za zakłócanie porządku i spokoju w miejscu publicznym, a grozi im do 3 lat więzienia, czyn zakwalifikowano jako chuligański. Nie dla S7 przez Skawinę. Mieszkańcy protestują przeciwko wytyczeniu trasy przez małopolską gminę. Blokują przejazd na granicy Skawiny i Krakowa.
17: To nie rozładuje korków w Skawinie. Nam są potrzebne drogi lokalne, a nie droga tranzytowa.
18: To jest zatrucie powietrza.
19: Skawina by była zablokowana całkowicie.
16: Mówili uczestnicy protestu, który ma potrwać jeszcze przez godzinę.
20: SK Śląsk. Na czasie.
21: Natalia Czartoch, cześć, witajcie. Wyplatanie wianków, muzyka i tańce na Wielkiej Łące. To wszystko 20 czerwca od godziny 17 w Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie podczas Nocy Kupały, mówi Marcin Gaweł.
22: Odważne pary będą mogły zmierzyć się ze skokiem przez ognisko, dawnym obrzędem oczyszczenia i wzmocnienia więzi. Artyści zaproszą do wspólnych tańców i przyśpiewek.
21: Na koniec uczestnicy gromadnie ze śpiewem na ustach udadzą się nad staw, panny puszczać będą wianki na wodę, a kawalerowie będą je łowić.
0: Wspomniałem o tym, że szykują się hitowe mecze na Mundialu, ale może jakieś hity szykują się też dzisiaj u Was. Dajcie znać głosówkami na eskowym Messengerze, mam dla Was nagrody i chętnie się podzielę. I hity też mam. Charlie Puth, Attention to na start. Minuta po 13, Matti Fuczyło, cześć.

0: Katy Perry, Firework. I 16 minut po 13. Czy dzisiaj czekają Was hity? To sprawdzam i w tej sprawie wysyłacie do mnie głosówki na eskowym Messengerze. Szymon się nagrał.
1: Szymanko Radio SK, ja chciałem się zgłosić po jakąś nagrodę w ramach pocieszenia, ponieważ dzisiaj nie będę oglądał ważnego meczu Anglia-Chorwacja, ponieważ rano muszę wstawać i wyjeżdżam w trasę, więc łezka wokół się kręci. Pozdrawiam Was.
0: Czyli tak to rozgrywasz. No dobra, no to ja trzymam kciuki, żeby przy okazji to jutrzejsze wstawanie poszło gładko, poszło bezproblemowo, bo wiadomo jak to rano bywa. Ale to nie jest jedyna głosówka, którą dostałem. Magda też się nagrała.
2: Cześć Jasko. Dzisiaj to ja muszę przetrwać ten dzień do końca, bo od rana jakoś nie jest po mojemu. Najpierw zderzyłam się z panem piekarzem. Potem w sklepie rozbiłam stoisko z oliwami,
0: ajajaj.
2: A na deser zostało mi jeszcze zebranie ostatnie u syna. Pozdrawiam.
0: No to po tym wszystkim, to na wywiadówkę Magda szedłbym już w kasku. Radio SK. Ale na pewno będzie dobrze i wysyłam eskowe nagrody.
3: Reklama.
4: RTV Euro AGD.
5: Jak okazję, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
4: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład odkurzacz pionowy Dyson V16 Piston Animal Submarine. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3199 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
7: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
9: Presale w Voyaz już trwa. Teraz dla klubowiczów Voyaz Premium Club dodatkowe 30% rabatu na letnią kolekcję i akcesoria. Oferta ważna tylko do 22 czerwca w salonach Voyaz i na voyaz.pl.
10: Zbyszek spakował już dzieciaki i czekają. Jola tak samo, a Adam z Leną już w połowie drogi. O czym nie wiesz? O tym, że już 20 czerwca Dzień Nowej Energii w Tauron Parku Śląskim w Chorzowie. Na miejscu plenerowy spektakl, animacje, malowanie twarzy, bańki XXL, trening piłkarski, maskotki, wiewiórka oraz tauronek. To nie wszystko, bo mamy coś także dla poszukiwaczy sportowych wrażeń. Tego samego dnia zapraszamy Cię do Gliwic na Tauron Street Energy Battle, gdzie czekają na Ciebie koszykarskie emocje i pokazy taneczne. Zapraszamy!
11: To właśnie
12: Street Food Polska Festiwal w Sosnowcu. Od piątku do niedzieli w Parku Sieleckim zaparkują food trucki. To będzie weekend pełen niespodzianek i świetnego jedzenia. Nie możecie zabraknąć. Przyjdź i spróbuj przysmaków z całego świata. Będzie coś dla mięsożerców i wegetarian, coś na słodko i słono. Każdy znajdzie coś pysznego dla siebie. Street Food Polska Festiwal od 19 do 21 czerwca. Sosnowiec, Park Sielecki. Imprezę nakręca Radio SK.
13: To będzie ostatnia reklama.
4: RTV Euro AGD. Już w piątek otwieramy nowy sklep. Czekają na Ciebie atrakcje, nowe okazje i ceny, które naprawdę robią różnicę. Na przykład telewizor Hisense 58 cali 4K. Cena na otwarcie nowego sklepu 1299 zł. Cena nadchodząca od 23 czerwca to 2399. Zapraszamy do RTV Euro AGD od piątku od godziny 8. Park LVL Gliwice, ulica Generała Andersa 117.
14: I po reklamie.

0: Calvi Remy, Explosion. Oni jeszcze dzisiaj zagrają na Warsaw Music Festival, a potem na tej samej imprezie Black Eyed Peas. A wiecie, że reklam będzie jeszcze więcej? W grach komputerowych. Jedna z firm ma taki pomysł, że w grze piłkarskiej reklamy będą jeszcze bardziej dopasowane do gracza, a do tego będą reagowały na to, co robimy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, ale w skrócie chodzi o to, że będzie ich jeszcze zdecydowanie więcej, a że będą w trakcie grania, no to nawet nie będzie można iść po herbatę. Już to słyszę, sponsorem rzutu rożnego jest...
1: Autopromocja.
2: Jak wkręcać, to tylko na grubo.
3: Jesteś takim koturem moim, że szok. Po prostu ja, jak mi łzy płyną z tego tytułu, że ty masz, udało się wkręcić w taki numer.
2: Bez litości, bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
4: I zgłaszaj znajomych na SK.pl albo w aplikacji
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salon Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca. Zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta.
7: Do salonów zaprasza Ganinex, autoryzowany dealer Fiat Professional w Katowicach, Gliwicach oraz w Pszczynie.
8: Dobra wiadomość dla wszystkich, którzy szukają mieszkania w Katowicach. 20 czerwca, pierwszy dzień otwarty panoramy trzy stawy od dewelopera Adatex. To niesamowita inwestycja w samym sercu Doliny Trzech Stawów. Mieszkania od 42 do 105 metrów kwadratowych z ogrzewaniem podłogowym, wykończonym tarasem i ogrodem. Tak, wszystko w cenie. A w dniu otwartym specjalne rabaty do 2000 zł za metr kwadratowy. Panorama trzy stawy od Adatex. Katowice, Pułaskiego 23. Tu zamieszkasz.
9: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
10: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
11: Tato, co to za pan?
12: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty, żebym ja nie musiał.
11: A pranie też za ciebie wstawi? Mama prosiła przed wyjściem z domu.
12: Czekam na tanie godziny. Zaraz prąd będzie tańszy, wtedy włączę pralkę.
11: Ty to zawsze znajdziesz wymówkę, żeby poleżeć.
12: To nie wymówka, a oszczędność. A jak oszczędzać?
11: To z Tauronem.
12: Jasne, że tak. Poznaj ofertę Tanie Godziny z serwisantem. Wejdź na tauron.pl/taniegodziny/serwisant.
13: Jak przechodzisz na wyższy poziom?
14: Najważniejsza jest strategia. Musisz zdobyć wiedzę, umiejętności i wtedy możesz budować lepszy świat na przyszłość.
13: O, to tak jak ze studiami.
14: Tak, w Śląskiem już na starcie zyskujesz wiele możliwości.
13: A transformacja?
14: Możesz być jej częścią, zmieniać się i rozwijać razem z regionem.
13: Pewnie! Ja tu, ty tu!
15: Śląskie, tu studiuje się przyszłość. Sprawdź na studiuje.śląskie.pl. Spot finansowany przez Unię Europejską.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Uwaga! Nowa deweloper oficjalnie otwiera biuro sprzedaży mieszkań w Dąbrowie Górniczej. Już w najbliższą sobotę odwiedź nas przy ulicy Przemysłowej 3 i poznaj ofertę mieszkań. Z okazji otwarcia na odwiedzających czekają między innymi specjalne oferty, spacer po ukończone inwestycje oraz poczęstunek. Do zobaczenia w najbliższą sobotę przy Przemysłowej 3 w Dąbrowie Górniczej. Więcej na nowadeweloper.pl. Nowa Deweloper. Twój nowy adres.
18: I po reklamie.

0: Body Talk. Bo z innymi niezapowiedzianymi wizytami to bywa różnie, prawda? Na przykład wtedy, kiedy ktoś wpada, a my zupełnie, ale tak zupełnie nie mamy czasu, albo ewentualnie ochoty, albo nie mamy czym go poczęstować. Tak też się zdarza, prawda? Ale jutro szykuje nam się zapowiedziana wizyta i to taka bardzo, bardzo, bardzo miła. No i to oni będą was częstowali. Dawid Kwiatkowski i Margaret wpadną jutro do Radia SK i będą mieli ze sobą swój najnowszy hit, więc słuchajcie koniecznie. W końcu wszystkie hity zaczynają się w SC.
1: Reklama.
2: Łap okazję w RTV Euro AGD. Aż 33% taniej na drugi tańszy produkt. Promocja na tysiące produktów tylko do jutra. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl.
3: Oszczędnych kręcą okazję w Auchan! I nic dziwnego, bo teraz w Auchan dostaniesz ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 17 czerwca zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 18 a 20 czerwca. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
4: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
5: Play.
6: Poczuj rytm jednego z najbardziej klimatycznych miast Europy. Praga zaprasza na Metronom Festival. Od 19 do 21 czerwca serce Czech zabije w tempie największych muzycznych emocji. Na scenie między innymi Sting, Nick Cave and the Bad Seeds, The Model, Jade czy Lykke Lee. Przeżyj to na żywo. Bilety dostępne na metronom.cz. Metronom Festival Praga. Poleca Radio SK.
7: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
8: Zbyszek spakował już dzieciaki i czekają. Jola tak samo, a Adam z Leną już w połowie drogi. O czym nie wiesz? O tym, że już 20 czerwca, dzień nowej energii w Tauron Parku Śląskim w Chorzowie. Na miejscu plenerowy spektakl, animacje, malowanie twarzy, bańki XXL, trening piłkarski, maskotki, wiewiórka oraz tauronek. To nie wszystko, bo mamy coś także dla poszukiwaczy sportowych wrażeń. Tego samego dnia zapraszamy Cię do Gliwic na Tauron Street Energy Battle, gdzie czekają na Ciebie koszykarskie emocje i pokazy taneczne. Zapraszamy!
9: Na co dziś masz ochotę?
10: Pizza, ramen, burger, a może tajskie?
9: Nie każ mi wybierać.
10: Spokojnie, w Bajsowni masz wszystko w jednym miejscu.
9: Bajsownia?
10: 8 konceptów gastro, koncerty, DJ sety i quizy. Nowy spot w Katowicach.
9: No to widzimy się tam.
11: Już 20 i 21 czerwca w Supersamie otwarcie Bajsowni. 2 dni jedzenia, muzyki i dobrej zabawy, również w niedzielę.
12: Hot Plota. Plotki, sensacje, komentarze.
13: To będzie ostatnia reklama.
2: RTV Euro AGD. Już w piątek otwieramy nowy sklep. Czekają na Ciebie atrakcje, nowe okazje i ceny, które naprawdę robią różnicę. Na przykład pralka Bosch 1200 obrotów, 8 kg. Cena na otwarcie nowego sklepu 899 zł. Cena nadchodząca od 23 czerwca to 1799. Zapraszamy do RTV Euro AGD od piątku od godziny 8. Park LVL Gliwice, ulica Generała Andersa 117.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
16: Sponsorem programu jest właściciel marki Szymański, autoryzowany dealer Hyundai.
17: Na program zaprasza sponsor Tauron Polska Energia, organizator Dnia Nowej Energii www.tauron.pl.
18: Natalia Czarnuch, cześć, witajcie w środowe popołudnie. Na termometrach mamy w Sosnowcu czy w Dąbrowie Górniczej 22 stopnie Celsjusza. Na niebie głównie chmury, ale jak na razie nie powinny one przynieść opadów deszczu. Jutro również pochmurnie i 24 kreski powyżej zera, ale w weekend będzie upalnie. Ponad 30 stopni Celsjusza.
1: Na program zaprasza sponsor Tauron Polska Energia.
16: Sponsorem programu jest właściciel marki Szymański, autoryzowany dealer Hyundai. Dąbrowa Górnicza 11 listopada...
15: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
5: 14. Agata Chruściak, zapraszam. Wszystko wskazuje na zabójstwo polityczne. Tak wydarzenia w Białej Podlaskiej komentuje premier Donald Tusk. W poniedziałek nieznany sprawca zastrzelił na ulicy Rosjanina Roberta K., znanego jako Siemon Skripecki. Na wolność wypuszczono dwóch Białorusinów zatrzymanych w tej sprawie, przekazał Marcin Kozak z prokuratury okręgowej w Lublinie.
14: Po przesłuchaniu ich w charakterze świadków zostali zwolnieni i nie są już zatrzymani w tej sprawie.
5: A śledczy wykluczyli ich udział w zabójstwie. Ochroniarze zawieszeni to po wydarzeniach w krakowskim w szpitalu, nieoficjalnie ustaliła nasza reporterka. W nocy z poniedziałku na wtorek na SOR-ze w szpitalu uniwersyteckim pacjent miał zostać zaatakowany przez ochroniarzy z zewnętrznej firmy. Szpital prowadzi postępowanie, a sprawę bada też krakowska policja.
19: Policjanci między innymi zwrócili się do szpitala o zabezpieczenie monitoringu oraz przekazanie danych osób, które mogły uczestniczyć w tym zdarzeniu.
5: Relacjonuje rzecznik krakowskiej policji Piotr Szpiech. Mundurowi szukają świadków, a szpital uniwersytecki w oświadczeniu napisał, że pacjent był agresywny i pod wpływem alkoholu. Nasze górą polskie siatkarki pokonały Bułgarię 3-0. To na inaugurację drugiego turnieju Ligi Narodów, a ten zaczął się dziś w Bangkoku. Kolejnym rywalem biało-czerwonych będzie debiutująca w Lidze Narodów Ukraina.
20: SK Śląsk. News.
21: Według badań 81% osób w Polsce uważa, że podpaski i tampony powinny być dostępne w szkolnych toaletach, tak samo jak papier toaletowy. Ruszyła ogólnopolska kampania społeczna dotycząca dostępu do środków menstruacyjnych. Na wiatach przystankowych i na ekranach w komunikacji publicznej pojawiły się plakaty zachęcające do podpisywania petycji podpaski dla szkół.
22: Chcemy, żeby dziewczyny w polskich szkołach miały nieco lepiej i żeby żadna już nie musiała czuć z tego powodu wstydu, nie musiała z tego powodu opuszczać zajęć lekcyjnych.
21: Mówiła Adrianna Klimaszewska, prezeska Fundacji Różowa Skrzyneczka.
0: Sprawdzam dzisiaj wasze hity, czy jakieś się szykują, albo czy jakieś może już były. Moim było to, że udało mi się wstać po pierwszym budziku, a wcale łatwo nie było. Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and the Beat to też jest hit, a ja to Mati Fuczyło, cześć.

Jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

0: To Taylor Swift i Elizabeth Taylor, a teraz się rozczarujemy. No chociaż właściwie to inni zrobili to już za nas. Słuchajcie, powstał ranking atrakcji, które wcale atrakcjami nie są. Czyli takich, które są bardzo popularne, a potem zbierają bardzo słabe opinie. Wygrał taki park rozrywki w Wielkiej Brytanii, no bo prawie połowa odwiedzających była bardzo rozczarowana. Ale to nie jest wszystko, bo słabo wypada też takie wielkie akwarium w Atlancie albo termy w Budapeszcie. Najważniejsze jest jednak to, na tej liście nie ma atrakcji w Polsce. Na liście nas nie ma, na mundialu nas nie ma, no ale w tym przypadku przynajmniej można się cieszyć.
1: Reklama. Presale w Voyage już trwa. Teraz dla klubowiczów Voyage Premium Club dodatkowe 30% rabatu na letnią kolekcję i akcesoria. Oferta ważna tylko do 22 czerwca w salonach Voyage i na voyage.pl.
2: Mój pies właśnie chciał coś powiedzieć, że wakacje są też dla niego. W Linea Mare w Pobierowie pies to część rodziny. Prezent na powitanie, psia plaża i natura tuż obok. Linea Mare, hotel nad morzem z podgrzewanym basenem. Pies, gość honorowy. Rezerwuj lineamare.pl. Linea Mare Pobierowo. Wakacje dla całej rodziny. Naprawdę całej.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Kochani, nie mogę rozmawiać. Szef zawalił mnie robotą.
6: Znowu? Musisz odpocząć. Zarezerwowałam nam wakacje nad morzem w Zdrojowa Hotels.
5: A co z pogodą?
6: Zdrojowa Hotels zapewni nam rozrywkę niezależnie od pogody. Strefa spa, zabiegi wellness i aquapark. No i doskonała kuchnia.
5: To idę załatwić urlop.
6: Zarezerwuj od razu na ferie w Szklarskiej Porębie. Też ze Zdrojowa Hotels.
7: Ty też spełnij marzenia o wakacjach i zarezerwuj pobyt w Świnoujściu, Ustroniu Morskim, Kołobrzegu lub w Szklarskiej Porębie. Zdrojowa Hotels. Twoje wakacje w najpiękniejszych kurortach.
8: Marek, szefowa cię prosi.
9: Potem.
8: A teraz co robisz?
9: Walczę z potem.
8: Zrób to skutecznie.
9: Ale jak?
8: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
10: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
8: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
11: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
12: Villaro, to mój wybór. Lubię się wyróżniać, ale z klasą. Styl to krój i detale. To one robią różnicę. Na specjalne okazje i na co dzień. Wszystko w jednym miejscu. Ponad 55 salonów Villaro w całej Polsce. Polecam. Michał Wiśniewski.
13: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
14: Planujesz remont? Urządzasz mieszkanie? Teraz to idealny moment, by skorzystać z promocji 2 plus 1 na drzwi Ercado.
15: Kup 3 komplety drzwi wewnętrznych Ercado w salonie Multidesign, a najtańsze skrzydło drzwiowe dostaniesz za złotówkę.
14: Czyli bardziej stylowe wnętrze w niższej cenie.
15: Dokładnie. Odwiedź salon Multidesign w Tychach przy ulicy Metalowej 4 i znajdź drzwi idealne do swojego domu.
14: Regulamin promocji dostępny na stronie multidesign.com.pl.
16: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Nowy autoryzowany dealer i serwis Opel, Citroen, Peugeot i Fiat. Mikołów, ulica Rybnicka 99. www.grupatandem.pl.
19: I po reklamie.

0: Sugar Babes, About You Now. A wiecie, że trwa wielkie poszukiwanie żółwi? Tych ozdobnych, bo jest ich coraz więcej w Polsce. Rzecz w tym, że te zwierzaki u nas nie występują. A raczej nie występowały, bo właśnie, te zwierzaki są czasem wypuszczane na wolność przez właścicieli. I to jest spory problem, bo w Polsce to jest gatunek inwazyjny, który potrafi mocno zaszkodzić. Dlatego teraz żółwiki są poszukiwane i wyławiane. I moim zdaniem to jest niezły hit, bo to jest pierwszy poszukiwany, który nie oddala się z miejsca zdarzenia. Radio SK. Somber, Back to Friends, tak, zagramy Westę za chwilę.
1: Autopromocja.
2: Ej, słyszeliście, co robią zabawki, jak nikogo nie ma w domu?
3: No jak to co? Szykują się na premierę Toy Story 5.
4: Czas na zabawę w Radiu SK.
5: Napisz na sk.pl, co robi ulubiona zabawka twojego dziecka, kiedy nie ma was w domu.
4: Słuchaj SK od rana i zgarnij rodzinne zaproszenie na Toy Story 5. Zestaw filmowych zabawek i bezprzewodowy głośnik.
6: Na konkurs zaprasza jego sponsor. Dystrybutor filmu Toy Story 5.
1: Autopromocja.
7: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Szukasz nowego auta w atrakcyjnej cenie, ale na polskim rynku brak ciekawych egzemplarzy? Zaufaj ekspertom z Flycars i jeszcze dziś zleć sprowadzenie wybranego samochodu z USA. Zapewniamy fachową pomoc na każdym etapie. Skorzystaj z naszych usług importu i odkryj, jak łatwo i szybko możesz mieć wymarzone auto z USA. Znajdź nas w Katowicach, Cieszynie, Krakowie i Opolu lub na www.flycars.pl. Zadzwoń i umów się na spotkanie. 789-789-504. Flycars.pl. Twoje auto z USA bliżej niż myślisz.
10: Kaufland jest!
11: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku pomidory na gałązce 4,99 za kilogram. Tak, pomidory na gałązce 4,99 za kilogram. A filet z piersi polskiego kurczaka kilogram 13,99 z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się schab wieprzowy 46% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 17 czerwca. Cena przed obniżką 16,95.
13: Carrefour w sumie najlepszy jest.
14: W życiu warto być na właściwej drodze. Tej, która prowadzi do salonów MG Grupy Krotowski. Nie omiń szerokim łukiem takiej okazji. Tylko teraz mega rabaty na hybrydy MG, a także roczny pełny pakiet ubezpieczeniowy za złotówkę, kredyt 50/50, leasing 101% i ogromny wybór aut dostępnych od ręki. MG Krotowski Katowice, ulica Kościuszki 261, dojazd przez stację benzynową. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
15: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze.

0: do środy. Wszystkie mięsa mielone, wieprzowe oraz wieprzowo-wołowe Kraina Mięs. 1+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Do tego z lady tradycyjnej świeży filet z piersi kurczaka. 17,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
2: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wybór był prosty. To prawdziwy Grill Master, więc nowego grilla kupiłam na Allegro.
3: Jak prezent dla najlepszego taty, to Allegro. Na przykład markowe grille w super cenach, idealne na Dzień Ojca.
4: Zadbaj o bezpieczeństwo swoich najbliższych. Już w tę sobotę w Expo 21. Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, warsztaty i wykłady. Dowiedz się, jak zostać policjantem, jak trafić do służb specjalnych i zobacz najnowocześniejszy sprzęt wojskowy i policyjny. Między innymi czołg Abrams, transporter Rosomak i opancerzony wóz policyjnych antyterrorystów. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: 3 dni studiujesz, 2 dni pracujesz. Stypendia od pierwszego semestru studiów. Akademia WSB to uczelnia dla Ciebie. Psychologia, pedagogika, prawo, filologia angielska, logistyka, informatyka, transport, a może kierunek lekarski. Ratownictwo medyczne, fizjoterapia, kosmetologia. Nowość. Studia w Katowicach, Jaworznie, Gliwicach oraz Tychach. Rekrutacja trwa. Zgłoś się już dziś. Bonifikata do 1500 zł. Akademia WSB. Więcej na www.wsbedu.pl.
7: I po reklamie.

Move into the Sun, Hugo, Imagine Angel i Ultranate w Radiu SK. Ten hit zagrałem wam 5 minut przed 15. A wiecie, że dziś swoją premierę ma film Toy Story 5? Z tej okazji w Weskowym Poranku mamy dla was konkurs i możecie się dzięki niemu przenieść do dzieciństwa. Ach, byłoby miło, prawda? No to miło może oczywiście być, trzeba tylko odpowiedzieć na pytanie, co robi ulubiona zabawka twojego dziecka, kiedy nie ma was w domu.

0: Zgłoszenia są na sk.pl. Mamy dla Was zaproszenie na Toy Story 5 dla całej rodziny, a do tego zabawki z filmu i jeszcze bezprzewodowy głośnik. No i wrzuć na luz, mamy Kasia i Hanczak, zaraz tu będą.
1: Reklama.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Twoje włosy zasługują na świętowanie. Z okazji 36 urodzin Fale Loki Koki tylko w czerwcu drugi produkt kupisz 50% taniej. Zapisz się do klubu i odbierz dodatkowe 15% na pierwszy produkt. Fale Loki Koki. Odwiedź nas już dziś w Galerii Katowickiej.
7: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
8: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 10 czerwca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów czekolady Wedel lub tuńczyka Lisner. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
9: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
10: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
9: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
11: Stresujesz się decyzją o studiach?
12: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
11: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
12: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
13: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 16 lipca i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
14: Potrzebujesz dodatkowej przestrzeni? Wybierz Róża Rent, nowoczesne magazyny self-storage w Katowicach. To wygodne rozwiązanie dla domu i firmy. Na sprzęt sezonowy, motocykl, rower, dokumenty firmowe czy meble z remontu. Otwarte 24 na dobę, 7 dni w tygodniu. Do tego monitoring i kontrola dostępu. Magazyny w różnych rozmiarach od 2,5 do 15 metrów kwadratowych. Katowice, Hutnicza 6, blisko DTS i węzła Murckowskiego. Sprawdź rozarent.pl.
15: Łączy nas krew, która ratuje życie.
16: Bo dla mnie to chwila, dla kogoś całe życie.
15: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zostań honorowym dawcą krwi i podaj dalej czerwoną nitkę życia. Więcej na twojakrew.pl.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: RTV Euro AGD. Już w piątek otwieramy nowy sklep. Czekają na Ciebie atrakcje, nowe okazje i ceny, które naprawdę robią różnicę. Na przykład frytkownica niskotłuszczowa Raven. Dwie niezależne komory. Cena na otwarcie nowego sklepu 299 zł. Cena nadchodząca od 23 czerwca to 599. Zapraszamy do RTV Euro AGD od piątku od godziny 8. Park LVL Gliwice. Ulica Generała Andersa 117.
19: I po reklamie.
20: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
21: Sponsorem programu jest właściciel Sosina Dream z domków nad Zalewem w Jaworznie.
22: Na program zaprasza sponsor. Właściciel salonu Dr. Materac w Katowicach przy Alei Roździeńskiego 191. Galeria wnętrz Home Concept.
23: Natalia Czartok, cześć, witajcie ponownie. Żar poleje się z nieba, ale jeszcze nie dziś, bo aktualnie w Chorzowie czy w Katowicach 22 stopnie Celsjusza. Upalnie będzie natomiast w weekend. Termometry wskażą ponad 30. Tymczasem na drogach jak na razie jeszcze spokojnie, bez większych korków i utrudnień.
22: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu Dr. Materac.
21: Sponsorem programu jest Sosina Dreams, właściciel domków wypoczynkowych z sauną i wanną z hydromasażem nad Zalewem Sosina.
20: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
0: 15. Agata Chruściak, zapraszam. Sejm w ekspresowym tempie zajął się rządowym projektem ustawy, który ma umożliwić zbieranie szczegółowych danych o wynagrodzeniach medyków. To reakcja na medialne doniesienia o lekarzu w trakcie specjalizacji, który w ubiegłym roku miał zarobić 1 600 000 zł. Przy Wiejskiej jest Mateusz Gołębiewski.
1: Projekt ma dać możliwość powiązania danych o wynagrodzeniach lekarzy z numerem PESEL i prawem do wykonywania zawodu. Obecnie ministerstwo ma wyłącznie zanonimizowane informacje o zarobkach. Wiceminister zdrowia Katarzyna Kęcka dzisiaj w Sejmie z jednej strony podkreślała, że ministerstwo obecnie nie wie, ile zarabiają konkretni lekarze, ale z drugiej, że takie przypadki jak ten z Warszawy są wyjątkowe.
3: To są incydentalne przypadki, że tak naprawdę dotyczy to niewielkiego ułamka lekarzy i temu służą te projektowane zapisy.
1: Tymczasem premier Donald Tusk wezwał do rozliczeń politycznych w Warszawie i zapewnił, że jeśli zostało złamane prawo, to winnych czekają konsekwencje prawne.
0: Mocne słowa Andrzeja Poczobuta w Europarlamencie. Atak na mniejszość polską na Białorusi to część antyeuropejskiej krucjaty Łukaszenki.
19: Polska mniejszość narodowa jest postrzegana przez białoruski reżim jak niebezpieczni heretycy, wyznawcy innych wartości.
0: Andrzej Poczobut odebrał nagrodę imienia Sacharowa za wolność myśli. Niedawno zapowiadał też, że we wrześniu planuje wrócić na Białoruś, żeby wspierać Związek Polaków. Wraca Małopolska Tour. W weekend Pustynia Błędowska zamieni się w miasteczko rowerowe.
24: Będzie można porozmawiać o rowerach, o tym, jakie są ścieżki rowerowe w naszym województwie, gdzie należy też jeździć na rowerze.
0: Mówi Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego, a patronem medialnym wydarzenia jest Radio SK.
25: SK Śląsk News.
26: Fotki z wakacyjnych podróży zza okna pociągu. To możliwe z kolejami śląskimi. Podróżując po regionie można uchwycić aparatem sporo unikatowych widoków, mówi Bartłomiej Wnuk.
27: To tysiące kilometrów tras prowadzących przez centra miast, te zabytkowe i te nowoczesne, przez góry, przez lasy i przez tereny przemysłowe.
26: Trasy szczególnie doceniane przez pasażerów to te prowadzące w Beskidy. Pierwszy samochód elektryczny z taśmy produkcyjnej fabryki w Jaworznie ma zjechać w 2029 roku. Electromobility Poland ma produkować 400 tysięcy samochodów rocznie. Szczegóły na sk.pl.
28: Wrzuć na luz!
29: Wrzuć na luz!
28: Wrzuć na luz!
29: Radio SK!
30: Dwie minuty po 15:00, coraz bliżej.
31: Coraz bliżej weekend?
30: Coraz bliżej święta też w niektórych
31: coraz
30: rejonach.
31: Coraz bliżej koniec pracy. Mamy nadzieję, że nikt wam dzisiaj nie podniósł ciśnienia, ale jeżeli nawet, to my z Kasią za chwilę spróbujemy wam je troszkę ustabilizować.
30: Będzie też Damiano David, będzie Sanach, będzie Android 54 Ultra i my jesteśmy Kasia Węsierska.
31: I Michał Hanczak.

0: jakbyście
1: ale rytmy.
0: W takim rytmie pisali maile, to już byście do końca tygodnia mieli sprawę załatwioną.
1: Środa jak mały piątek.
0: Jeśli chodzi o te maile, które... Nie, o te spotkania, które mogły być mailem, to w tę stronę.
1: Ja muszę napisać za chwilę maila, ale zanim to, to najpierw zróbmy wejście antenowe dla naszych słuchaczy.
0: Bo dużo z was, jak się okazuje, pisze, ale na przykład nie do Radia SK, tylko do czata GPT. W różnych sprawach, żeby z nim po prostu porozmawiać. Albo żeby się pochwalić jakimś sukcesem, albo żeby się pożalić, że coś wam na przykład dzisiaj nie wyszło.
1: To trochę smutne, dlatego że chyba jednak lepiej by było rozmawiać z drugim człowiekiem, a nie z czatem GPT. I to świadczy o tym, ten wzrost tych chętnych do pisania do czata GPT z takimi osobistymi problemami, no że mamy jakiś kryzys w relacjach.
0: To gdzie wy tam będziecie do tego czata GPT jak pisać, jak wy możecie napisać do nas, do Radia SK, a nawet nagrać głosówkę w tej sprawie?
1: Możecie się dzisiaj pożalić na to, co się wydarzyło, ale też, żeby nie było tak negatywnie, to się czymś pochwalić, bo dobre informacje też chętnie przyjmiemy, czyli krótko mówiąc pytamy was, chwalisz czy się żalisz?
0: Messenger Radia SK otwarty, czekamy, a czekając gramy. Nareszcie, męskie granie, to za chwilę wesce. Radio
2: SK. Autopromocja.
3: Legenda.
4: Powróciła.
5: W Radiu SK. Każdy piątek od 20.
6: SK Remix.
5: Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni.
7: A punktualnie o 22:00 stery przejmuje Sam On.
8: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
5: SK Remix już w piątek po 20:00.
9: I przez cały czas w naszej eskowej apce.
10: Autopromocja.
11: Reklama.
12: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
13: Dobra wiadomość dla wszystkich, którzy szukają mieszkania w Katowicach. 20 czerwca pierwszy dzień otwarty panoramy 3 stawy od dewelopera Adatex. To niesamowita inwestycja w samym sercu Doliny Trzech Stawów. Mieszkania od 42 do 105 metrów kwadratowych. Z ogrzewaniem podłogowym, wykończonym tarasem i ogrodem. Tak, wszystko w cenie. A w dniu otwartym specjalne rabaty do 2000 zł za metr kwadratowy. Panorama 3 stawy od Adatex. Katowice, Pułaskiego 23. Tu zamieszkasz.
14: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
15: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
16: Tu Dominika z Autoglas. Masz pęknięcie na przedniej szybie i myślisz sobie, kolejny wydatek. Spokojnie, w Autoglas z odpowiednim ubezpieczeniem za naprawę nic nie płacisz. Tak, tak, zero kosztów. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
15: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
17: Zadbaj o bezpieczeństwo swoich najbliższych. Już w tę sobotę w Expo 21. Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, warsztaty i wykłady. Dowiedz się, jak zostać policjantem, jak trafić do służb specjalnych i zobacz najnowocześniejszy sprzęt wojskowy i policyjny. Między innymi czołg Abrams, transporter Rosomak i opancerzony wóz policyjnych antyterrorystów. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl.
18: Najkrótsza noc w roku zamieni się w najpiękniejsze święto lata. Już 19 czerwca Gliwickie Wianki. Magia nocy świętojańskiej. Światło, muzyka i tradycja w wyjątkowej atmosferze. W Gliwicach czekają na was niezwykłe atrakcje. Warsztaty, spotkania pod gołym niebem, teatr i koncert. A po zmroku ogniste widowisko, świetlne iluminacje i wspólne puszczanie wianków na wodzie. Wstęp wolny. Szczegóły na Gliwice.eu i w aplikacji Gama. Przyjdź i poczuj magię tej jednej wyjątkowej nocy.
19: Słyszałeś? Cosinos Young 15+ w Bytomiu robi dni otwarte.
11: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
19: Mają tam liceum plastyczne, technikum i szkołę branżową. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
11: Kiedy to?
19: Już 23 czerwca. Bytom, Wrocławska 32/34.
11: A na cosinosyoung.pl rekrutacja trwa.
19: Cosinos Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
10: Szukasz wyjątkowego miejsca na event, wesele, przyjęcie okolicznościowe? Resort Jurajski Okiennik. Zapraszamy. Mamy nowe sale plenerowe na Jurze do 500 osób. Poznaj Okiennik na www.resortjurajski.pl. Wesele, przyjęcie, event? Resort Jurajski.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Łap okazję w RTV Euro AGD. Aż 33% taniej na drugi, tańszy produkt. Promocja na tysiące produktów tylko do jutra. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl.
6: I po reklamie.

A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Widziałem wszystko.

0: zaczynają się w Esce.
1: Chwalimy się, że gramy wam hity, które zaczynają się właśnie u nas.
2: Za kilka chwil artysta, którego już trochę znamy, ponieważ on przez kilka ostatnich nawet miesięcy, już mogę chyba powiedzieć, nawet nie tygodni, miał takie hity jak Hurts albo Hollow, no a teraz przyszedł czas na kolejny singiel od pana, który kryje się za pseudonimem Iben.
1: I Iben, teraz zagra wam swój nowy kawałek Forever, a my wam za chwilę zagramy wasze powody do chwalenia się albo do żalenia, które możecie dziś wysyłać na
2: My się chwalimy
1: Messenger.
2: Nową muzyką, a wy czym się dzisiaj pochwalicie albo na co pożalicie, czekamy na głosówki.
1: Premiera już teraz.

0: Young Blood, 5 Seconds of Summer w Radiu SK i wy.
1: No i wy, którzy się chwalicie na szczęście, bo zapytaliśmy was, czy się dzisiaj czymś chwalicie, czy żalicie na coś na przykład. Możecie wszystko nam opowiedzieć. Głosówko na Messengerze Eski i są raczej pozytywne wiadomości, na przykład od Wioli.
2: Dziś mimo, że spałam 3 godziny, nie miałam chęci do pracy, jednak przemogłam się, umyłam auto, wysprzątałam. Także jakoś od razu chęci człowiek nabrał inne i jak się rozruszał.
0: Wiola, gratulujemy czystego samochodu. Przepraszamy wszystkich tych, u których będzie padać właśnie,
1: no właśnie
0: przez to, że
1: Wiola samochodu wiedzieć, że na bank znowu będzie deszcz. No to jeszcze Łukasz.
3: Cześć Eska, ja się dzisiaj wyjątkowo chwalę. Ja już dzisiaj mam piątek, ponieważ w soboty biorę ślub i jadę na Mazury.
1: A czekaj,
3: pozdrawiam.
0: To znaczy to słychać, że to jest pan młody, bo panna młoda, która dzisiaj była ostatni dzień pracy, to ona będzie miała 3 następne dni przepracowane 48 godzin na dobę.
1: Chociaż to też trochę zabrzmiało tak, jakby on miał ślub w sobotę, ale teraz jechał na Mazury w zupełnie innym celu niż ślub. Może to będzie długi wieczór kawalerski.
0: I to też od razu świadczy o tym, że panna młoda naprawdę nie będzie przez następne 3 dni spała. Jeżeli chcecie się czymś pochwalić albo czymś pożalić, to ciągle Eskowy Messenger, tam na was czekamy.
4: Reklama. RTV Euro AGD. Już w piątek otwieramy nowy sklep. Czekają na ciebie atrakcje, nowe okazje i ceny, które naprawdę robią różnicę. Na przykład telewizor Hisense 58 cali 4K. Cena na otwarcie nowego sklepu 1299 zł. Cena nadchodząca od 23 czerwca to 2399. Zapraszamy do RTV Euro AGD od piątku od godziny 8. Park LVL Gliwice, ulica Generała Andersa 117.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
8: Twoje włosy zasługują na świętowanie. Z okazji 36. urodzin Fale Loki Koki tylko w czerwcu drugi produkt kupisz 50% taniej. Zapisz się do klubu i odbierz dodatkowe 15% na pierwszy produkt. Fale Loki Koki. Odwiedź nas już dziś w Galerii Katowickiej.
9: To właśnie
10: Street Food Polska Festiwal w Sosnowcu. Od piątku do niedzieli w Parku Sieleckim zaparkują food trucki. To będzie weekend pełen niespodzianek i świetnego jedzenia. Nie możecie zabraknąć. Przyjdź i spróbuj przysmaków z całego świata. Będzie coś dla mięsożerców i wegetarian, coś na słodko i słono. Każdy znajdzie coś pysznego dla siebie. Street Food Polska Festiwal od 19 do 21 czerwca. Sosnowiec, Park Sielecki. Imprezę nakręca Radio SK.
11: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
12: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500+ na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy, wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
13: Już 20 czerwca zapraszamy na pierwszy Customer Day w salonie Omoda Jayku Autobus w Chorzowie. Poznaj najnowsze modele Omoda Jayku, przetestuj je i skorzystaj z atrakcyjnych ofert. Do tego luźna atmosfera, poczęstunek i atrakcje dla najmłodszych. Widzimy się 20 czerwca w salonie Omoda Jayku przy drogowej trasie średnicowej 51 w Chorzowie. Autobus. Najlepsze ceny na Śląsku.
9: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Bytom S1 Center, ulica Chorzowska 86. Katowice, Home Concept, ulica Rozdzieńskiego 191.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Villaro, to mój wybór. Lubię się wyróżniać, ale z klasą. Styl to krój i detale. To one robią różnicę. Na specjalne okazje i na co dzień. Wszystko w jednym miejscu. Ponad 55 salonów Villaro w całej Polsce. Polecam. Michał Wiśniewski.
16: I po reklamie.
17: Esko.

0: ładnie zaśpiewała. Katy Perry na antenie Radio Enska na 5 minut do 16.
1: Kasia jak Ela Zapędowska po prostu ładnie zaśpiewała. Przechodzi
0: wiesz,
1: dalej.
0: Myśleli kiedyś, że te wokalistki to tak na żywo w radiu śpiewają. To nie, zapewniam, że nagrała to raz Katy, zrobiła to świetnie i dlatego gramy.
1: Niestety nie mamy za drzwiami kolejnych artystów, którzy pojawią się po godzinie 16 na naszej antenie, ale za to mamy, no też nie za drzwiami, ale po drugiej stronie głośnika naszą słuchaczkę Magdę.
2: Cześć Radio SK. Chciałam się pochwalić, że ja dzisiaj w pracy cały dzień bardzo się nudzę. Ale niestety pożalę się, że pracuję w handlu i to oznacza jedyne mniejsze zarobki. Pozdrawiam Was serdecznie.
1: Ja mam propozycję dla Magdy. Jeżeli się nudzi, to może powinna zacząć nagrywać TikToki, co ma na półkach w sklepie. To jest ostatnio popularne i to się może przełożyć na większy ruch w sklepie.
0: Myślałam, że powiesz tak jak rodzice kiedyś.
1: No.
0: Nudzisz się, to się rozbierz i pilnuj ubrania.
1: Chyba, że to jest sklep z ubraniami, to nawet nie trzeba się rozbierać. Można po prostu spółek pozdejmować.
0: Po 16.

0: wracamy.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
2: Reklama.
3: RTV Euro AGD. Każda przygoda zasługuje na świetne zdjęcia. Dlatego zabierz na wakacje smartfon Xiaomi i ciesz się latem tak jak lubisz. Sprawdź wybrane smartfony Xiaomi w atrakcyjnych cenach. Na przykład Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G. Z aparatem 200 megapikseli kupisz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1499. Cena promocyjna obowiązuje do 12 lipca. Szczegóły w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Hisense Mini LED aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4999 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
7: Villaro, to mój wybór. Lubię się wyróżniać, ale z klasą. Styl to krój i detale. To one robią różnicę. Na specjalne okazje i na co dzień. Wszystko w jednym miejscu. Ponad 55 salonów Villaro w całej Polsce. Polecam. Michał Wiśniewski.
8: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie czekolada mleczna Milka od 250 do 300 gramów. Kup jedną z Kaufland Card Extra, druga gratis, 4 na osobę. A lody Manhattan 1,4 litra 9,99 z Kaufland

0: No pokaż, pokaż Państwu, jak ładnie tańczysz.
1: Szkoda, że to radio, prawda? Ale założę się, że część z Was śpiewała teraz w samochodzie. No jak można nie śpiewać z Mezo i Kasią Win?
2: SK Karniaki Kar.
0: A jak można nie gwizdać razem ze Sławkiem Peszko, który zresztą wczoraj u nas był.
1: Nasz nowy kolega.
0: I codziennie ma dla Was wygwizdane zagadki, które mogą sprawić, że 4 lipca to Wy pojawicie się na PGE Narodowym.
1: Tak naprawdę wystarczy, że podacie jedno prawidłowe brakujące słowo i możecie zgarnąć 1000 na dzień dobry zaproszenie na 4 lipca na Stadion Narodowy, żeby zagrać mecz o 10 tysięcy.
0: I dziś nasz słuchacz miał szczęście i nie spoilerując, ale kasę zgarnął.
3: Radio SK mógłbym prowadzić
4: imprezkę.
5: Tak, no przecież atmosferowicz, imprezowicz, co by mógł prowadzić, no?
0: I Krystian wiedział.
1: Zaraz. Ja nie oddam imprezki tak łatwo, spokojna głowa. Chociaż z drugiej strony, jeżeli będziemy z Kasią popołudniami, aby nas zmieniał potem Sławek wieczorem, to byśmy się

0: za bardzo zasiadywali w pracy, coś tak czuję.
1: No to mogłaby być dobra imprezka. Gdybyście też chcieli dołączyć do naszej eskowej drużyny i 4 lipca pojawić się na Narodowym, to już teraz wpadajcie na sk.pl albo do naszej aplikacji, bo tam czeka kolejna wygwizdana zagadka. Puszczamy?
0: Puszczamy.
2: W szatni najbardziej brakowało mi...
1: Oho! Odpowiedzi może być tutaj wiele, ale jaka jest ta jedyna prawidłowa, to już trochę wasza w tym głowa.
0: Jutro się tego dowiemy, mam nadzieję, że z waszych ust trzymamy za was kciuki, a więc jeszcze raz, zaglądajcie do naszej apki mobilnej albo na sk.pl.
3: SK Karniarkika. Reklama.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
7: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
8: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
9: Co za mecz w Biedronce! Dzisiejsze trio w ataku zdobywa wspaniały wynik w oszczędzaniu. Tylko dzisiaj na czele ataku sok pomarańczowy Reviva 1 litr. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie 4 z kartą Moja Biedronka. Limit 8 sztuk na kartę. Na środku pola chipsy top, papryka, zielona cebulka, solone i fromage. 150 gramów. 3,79 za każdą sztukę przy zakupie 2. A akcję kończą lody Duna na patyku 100 ml. 99 groszy za sztukę z kartą Moja Biedronka. Limit 10 sztuk na kartę. Biedronka!
10: Dobra wiadomość dla wszystkich, którzy szukają mieszkania w Katowicach. 20 czerwca, pierwszy dzień otwarty panoramy 3 stawy od dewelopera Adatex. To niesamowita inwestycja w samym sercu Doliny 3 Stawów. Mieszkania od 42 do 105 metrów kwadratowych z ogrzewaniem podłogowym, wykończonym tarasem i ogrodem. Tak, wszystko w cenie. A w dniu otwartym specjalne rabaty do 2000 zł za metr kwadratowy. Panorama 3 stawy od Adatex. Katowice, Pułaskiego 23. Tu zamieszkasz.
11: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
12: Skoda. Z rodziną najlepiej wychodzi się na Pustynię Błędowską. Małopolska Tour Pustynia Błędowska. Rodzinne święto rowerowe i aktywna przygoda dla każdego. 20 i 21 czerwca rodzinny rajd, kids race, wyścigi dla dzieci, także na rowerkach biegowych, strefa relaksu i zabaw, stoiska, lokalne przysmaki, konkursy z nagrodami, DJ, a dla łowców mocnych wrażeń MTB Gravel. Więcej na małopolskatour.pl. Zaprasza Iwona Gibas, członek zarządu województwa małopolskiego.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: 3 dni studiujesz, 2 dni pracujesz. Stypendia od pierwszego semestru studiów. Akademia WSP to uczelnia dla Ciebie. Psychologia, pedagogika, prawo, filologia angielska, logistyka, informatyka, transport, a może kierunek lekarski. Ratownictwo medyczne, fizjoterapia, kosmetologia. Nowość. Studia w Katowicach, Jaworznie, Gliwicach oraz Tychach. Rekrutacja trwa. Zgłoś się już dziś. Bonifikata do 1500 zł. Akademia WSB. Więcej na www.wsbedu.pl.
15: I po reklamie.
16: Esko.

0: And I'll write your name.
1: Taylor Swift, Blank Space i wy w tym wszystkim także.
2: 16:30 na zegarkach, a my sięgamy do naszej skrzynki na Messengerze Radia SK. Tam sporo głosówek i to takich całkiem pozytywnych.
1: I z tej to koniecznie bierz się przykład, koniecznie.
3: Hej SK, w ramach audycji Żalisz się czy chwalisz? Chciałam się pochwalić, że udało mi się zorganizować ekipę w pracy i w podpoznańskim schronisku odmalowaliśmy pomieszczenia socjalne, pomieszczenia, gdzie przebywają szczeniaki, posprzątaliśmy boksy, wyprowadziliśmy pieski. Wszyscy się dobrze przy tym bawili i zrobiliśmy coś fajnego i dobrego nie tylko dla siebie.
2: O, to Julia.
3: Także uważam to za dzisiejszy mój mały sukces.
2: Absolutnie, Julia, to nie jest mały sukces, to jest wielka sprawa tak naprawdę.
1: Gdybym była waszym szefem, to dostalibyście dużo wolnego, dużo premii i dużo pochwał.
2: Bardzo dobrze i mamy nadzieję, że takiego szefa macie. A niestety część szefów jest bardziej taka, że woli pracowników na smyczy trzymać, ale no dobrze, no Julia, wy macie naprawdę fantastyczną firmę i pozdrawiamy serdecznie wszystkich twoich kolegów i koleżanki z pracy. Machamy łapką w imieniu tych psów, którym pomogliście.
1: No a gdybyście chcieli się pochwalić albo pożalić, to jest kowa skrzynka, cały czas czeka.

0: Niezmiennie dobrze to brzmi.
1: Zawsze na czasie. Słuchajcie, to jest Radio SK, Kasia Węsierska, Michał Hanczak i wy przede wszystkim, bo zawsze jesteście mile widziani, dlatego zachęcamy do tego, żebyście nam nagrywali głosówki w przeróżnych tematach, w każdym was wysłuchamy, chyba że chcecie pożyczać pieniądze.
0: Nie, ale dziś na szczęście mówiliśmy, czy chcecie się chwalić, czy żalić i większość wybrała drogę chwalenia. To nie jest, tak, że dokonaliśmy selekcji, tylko naprawdę chcecie się chwalić. Lucyna też jest w tym gronie.
2: A ja się mogę pochwalić, że nauczyłam moją 9-miesięczną córeczkę robić i mówić papa.
0: Lucyna, jakieś korepetycje poprosimy dla wszystkich pracowników w tym kraju, bo wyjść z pracy o czasie i mówiąc papa, to jest nie lada sztuka.
1: To może na 3-4 wszyscy teraz przećwiczmy, tak jak Justyna powiedziała, papa na 3-4. My z Kasią i wy też, zwłaszcza jeżeli jesteście w pracy.
0: Najlepiej pójść do gabinetu do szefa i tam poćwiczyć.
1: I zrobić głośniej radio też, to będzie wtedy chórek. Uwaga, 3-4.
0: Papa! Radio SK.
3: Autopromocja. A gdzie tu wsteczny jest?
4: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
3: No wyobraź sobie, że nie.
5: No, to będzie okazja.
6: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoś się już teraz w aplikacji Radia SK.
7: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
8: Autopromocja.
9: Reklama.
10: RTV Euro AGD.
11: Jak okazje, to w euro.
12: Mistrzowskie okazje w grze.
13: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład odkurzacz pionowy Dyson V16 Piston Animal Submarine. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3199 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
14: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
15: Skoda. Hej, tu Ikea. Zapunktujemy? Teraz klubowicze Ikea Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na ikea.pl. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
16: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie kawa mielona Jakobs Grunung, opakowanie 500 gramów, 26,99 z Kaufland Card Extra, 6 na osobę. A wszystkie artykuły Nivea, kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
17: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie paczkowane kiełbasy krakowskie i żywieckie Kraina Wędli. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A sok jabłkowy Reviva 1 litr, złoty 50.

0: 4 z rabatem na kartę. Biedronka.
1: Mundial w TVP. Dziś Anglia, Chorwacja, Portugalia, Demokratyczna Republika Konga, Uzbekistan, Kolumbia. Oglądaj od 18.15 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
2: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
3: Zadbaj o bezpieczeństwo swoich najbliższych. Już w tę sobotę w Expo 21. Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, warsztaty i wykłady. Dowiedz się, jak zostać policjantem, jak trafić do służb specjalnych i zobacz najnowocześniejszy sprzęt wojskowy i policyjny. Między innymi czołg Abrams, transporter Rosomak i opancerzony wóz policyjnych antyterrorystów. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl.
4: Szukasz wyjątkowego miejsca na event, wesele, przyjęcie okolicznościowe? Resort Jurajski Okiennik. Zapraszamy. Mamy nowe sale plenerowe na Jurze do 500 osób. Poznaj Okiennik na www.resortjurajski.pl. Wesele, przyjęcie, event? Resortjurajski.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: RTV Euro AGD. Już w piątek otwieramy nowy sklep. Czekają na Ciebie atrakcje, nowe okazje i ceny, które naprawdę robią różnicę. Na przykład pralka Bosch 1200 obrotów, 8 kg. Cena na otwarcie nowego sklepu 899 zł. Cena nadchodząca od 23 czerwca to 1799. Zapraszamy do RTV Euro AGD od piątku od godziny 8. Park LVL Gliwice, ulica Generała Andersa 117.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.

0: Dobrego dnia.
1: Mam tylko nadzieję, że my tam nie będziemy wpisani jako powód złożenia tego wypowiedzenia.
2: I że nie będziemy potem musieli szukać ci nowej pracy, że sobie świetnie z tym poradzisz. Natomiast od razu a propos papa i a propos tej wiadomości przypomniała mi się ta świąteczna piosenka. Pa. I wiesz, wyobraziłem sobie naszą słuchaczkę, która właśnie w tym rytmie sobie wychodzi dzisiaj z pracy i już nigdy tam nie wraca.
1: Wakacje wszystkich świętych, święta Bożego Narodzenia. I tak, pani kochany, rok zleciał, jak mówię, klasyk.
2: To u kogo robimy Sylwestra?
1: Po 17 wracamy.
3: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
4: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Planujesz remont? Urządzasz mieszkanie? Teraz to idealny moment, by skorzystać z promocji 2 plus 1 na drzwi Erkado.
7: Kup 3 komplety drzwi wewnętrznych Erkado w salonie Multidesign, a najtańsze skrzydło drzwiowe dostaniesz za złotówkę.
6: Czyli bardziej stylowe wnętrze w niższej cenie.
7: Dokładnie. Odwiedź salon Multidesign w Tychach przy ulicy Metalowej 4 i znajdź drzwi idealne do swojego domu.
6: Regulamin promocji dostępny na stronie multidesign.com.pl.
8: Kochani, nie mogę rozmawiać. Szef zawalił mnie robotą.
9: Znowu? Musisz odpocząć. Zarezerwowałam nam wakacje nad morzem w Zdrojowa Hotels.
8: A co z pogodą?
9: Zdrojowa Hotels zapewni nam rozrywkę niezależnie od pogody. Strefa spa, zabiegi wellness i aquapark. No i doskonała kuchnia.
8: To idę załatwić urlop.
9: Zarezerwuj od razu na ferie w Szklarskiej Porębie, też ze Zdrojowa Hotels.
10: Ty też spełnij marzenia o wakacjach i zarezerwuj pobyt w Świnoujściu, Ustroniu Morskim, Kołobrzegu lub w Szklarskiej Porębie. Zdrojowa Hotels. Twoje wakacje w najpiękniejszych kurortach.
11: Living Next Door to Alice. Don't play you rock and roll to me. I'll meet you at midnight. Legenda rocka lat 70. powraca do Polski. Smokey. Na żywo w Spodku w Katowicach. 25 września. Jeden wieczór, tysiące wspomnień i największe hity, które kocha cały świat. Bilety na e-bilet.pl. Przeżyj magię klasycznego rocka. Smokey Live in Katowice.
12: W życiu warto być na właściwej drodze. Tej, która prowadzi do salonów MG Grupy Krotowski. Nie omiń szerokim łukiem

0: takiej okazji. Tylko teraz mega rabaty na hybrydy MG, a także roczny pełny pakiet ubezpieczeniowy za złotówkę, kredyt 50 na 50, leasing 101% i ogromny wybór aut dostępnych od ręki. MG Krotowski, Katowice, ulica Kościuszki 261, dojazd przez stację benzynową. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
1: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl. Już 19 i 20 czerwca w sercu Warszawy. Wydarzenie, którego nie możesz przegapić. Warszawskie Targi Obronne w centrum Expo 21. Przyjdź i poznaj rozwiązania, które wpływają na bezpieczeństwo twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt, eksperci. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Partnerzy strategiczni wydarzenia Orlen S.A. i Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.
2: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Zbyszek spakował już dzieciaki i czekają. Jola tak samo, a Adam z Leną już w połowie drogi. O czym nie wiesz? O tym, że już 20 czerwca, dzień nowej energii w Tauron Parku Śląskim w Chorzowie. Na miejscu plenerowy spektakl, animacje, malowanie twarzy, bańki XXL, trening piłkarski, maskotki, wiewiórka oraz tauronek. To nie wszystko, bo mamy coś także dla poszukiwaczy sportowych wrażeń. Tego samego dnia zapraszamy Cię do Gliwic na Tauron Street Energy Battle, gdzie czekają na Ciebie koszykarskie emocje i pokazy taneczne. Zapraszamy!
5: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
7: Sponsorem programu jest właściciel Sosina Dream z domków nad Zalewem w Jaworznie.
8: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu Dr. Materac w Galerii Kwiatowej w Tychach.
9: Na mapie drogowej na czerwono podkreślona teraz trasa S86 w Katowicach, zatem...
10: Wiedz, że coś się dzieje.
9: Tam mamy korek na pasach w kierunku Sosnowca, stracicie w nim około 10 minut. Na termometrach 22 stopnie w Rudzie Śląskiej czy w Chorzowie. Stan jakości powietrza dobry, smog nam nie dokucza.
11: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu Dr. Materac.
7: Sponsorem programu jest Sosina Dreams, właściciel domków wypoczynkowych z sauną i wanną z hydromasażem nad zalewem Sosina.
6: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
12: 17. Agata Chruściak, zapraszam. W Szpitalu Południowym już nie pracuje. To młody lekarz, który w ciągu roku zarobił ponad 1,5 miliona złotych jako koordynator SOR-u. Stołeczny szpital rozwiązał z nim umowę po tym, jak pojawiły się doniesienia, że grafik mężczyzny pokrywał się z jego działalnością polityczną. W placówce trwa audyt zlecony przez miasto. Kontrola ma wyjaśnić m.in. specjalną ścieżkę obsługi dla polityków Koalicji Obywatelskiej. O szczegółach Mateusz Chłystun.
13: Szpital o rozwiązaniu umów z koordynatorem SOR-u poinformował w jednozdaniowym oświadczeniu. Wcześniej placówka zajęła stanowisko w sprawie informacji portalu Zero. Nie odnosząc się jednak wprost do opisanych nieprawidłowości, administracja szpitala przez cały dzień nie odbierała też naszych telefonów, podobnie zresztą jak urzędnicy ratusza. Surowe konsekwencje dla zarządzających Szpitalem Południowym w Warszawie zapowiedział dziś premier Donald Tusk. Szef rządu mówił wprost o zwolnieniach, jeśli opisywane w mediach nieprawidłowości potwierdzi prowadzony w placówce audyt.
12: A sprawę wyjaśnia prokuratura. Jest nowa umowa o polsko-niemieckiej współpracy obronnej. Podpisali ją szefowie MON Polski i Niemiec. Umowa nie zawiera jednak wzajemnych gwarancji bezpieczeństwa, choć jak podkreślał wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
14: Ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby podjąć dyskusję o traktatach.
12: Ostatnio tego rodzaju porozumienie Polska zawarła z Niemcami w 2011 roku. Bakterie coli w gminie Supraśl na Podlasiu. Z wody nie może korzystać 2000 mieszkańców. W trzech miejscowościach kranówka nie nadaje się ani do picia, ani do kąpieli. Stanęły tam beczkowozy.
15: SK Śląsk News.
9: Od industrialnych panoram po górskie krajobrazy. Wakacyjne podróże pociągami kolei śląskich to okazja do zobaczenia i sfotografowania urokliwych miejsc zza szyb pojazdów.
16: Podróżując linią S1 w okolicach stacji Masłońskie na Tallin przy odrobinie szczęścia można zobaczyć żurawie czy łosie.
9: Mówił Bartłomiej Wnuk z kolei śląskich.
17: Śląsk na czasie.
9: Już 20 czerwca, czyli w najbliższą sobotę, w sosnowieckim egzotarium odbędzie się Noc Świętojańska. W programie m.in. pokazy ognia czy joga w blasku księżyca. Polecamy.
18: Wrzuć na luz.
19: Wrzuć na luz.
20: Wrzuć na luz.
21: Wrzuć na luz.
5: Radiu SK.
19: Proszę bardzo, Kasiu.
20: Międzynarodowa Godzina Szczęścia, że środa to mały piątek, to w ogóle jesteście najszczęśliwszymi, mam nadzieję, ludźmi na świecie. 2 po 17.
19: W tej godzinie będzie można z nami zagrać w tabu, ale o tym za chwilę. Teraz Milky, David Guetta, bardzo lubię ten hit Just The Way You Are. Mam nadzieję, że wy również.
20: Kasia Węsierska,
19: Michał Hanczak.
20: Rzucamy na luz.

0: Natasią Poł, Enrique Iglesias lato wnieśli do Polski.
1: O,
0: oby
1: a propos formy na lato, za chwilę w ogóle gramy w tabu.
0: Zgłaszajcie się.
1: Mamy nerkę eskową na Messengerze Radia SK, można się zgłosić do nas.
0: Numer telefonu tylko zostawcie.
1: Wiesz, co to jest perpetuum mobile?
0: No, samonapędzająca się maszyna.
1: No i że coś tak w kółko tak naprawdę działa. Że cały czas.
0: Tak.
1: No to jest takie sportowe perpetuum mobile, ponieważ
0: szukam
1: w październiku moglibyśmy się zapisać i zaplanować wyjazd. W październiku we włoskim Treviso odbędzie się Tiramisu Run, czyli to będzie taki bieg na 10 kilometrów.
0: I po każdym kilometrze dają ci tiramisu.
1: Tego akurat nie wyczytałem jeszcze w regulaminie, może dlatego, że po włosku i próbuję się wczytać, ale można to we własnym zakresie przecież. Czyli najpierw biegniesz w tym biegu kawałek, a potem kawałek ciach i jesz i tak w kółko.
0: No ale to w ogóle nie musimy do tych Włoch jechać, żeby zrobić sobie taki bieg. Powiem ci więcej.
1: W sumie racja.
0: Mnie to się co weekend zdarza, że ja mam jakiś bieg, który się kończy tort run, babeczka run, bajaderka run, sernik ran, a już w ogóle na święta to tylko makowiec, sernik, babka, makowiec, sernik, babka, makowiec,
1: no
0: sernik,
1: babka. No to ja mam prawie to samo co ty, czyli właśnie ciastka, ciasteczka, duporośle, tylko że zamiast ran to bym potem dodał, że patrzę w lustro i myślę sobie o rany.
2: Radio SK. Autopromocja. Wszystkie hity zaczynają się w SC.
3: Wszystko co sekcja, jak będzie trzeba, to zagramy ją w SC.
4: No jasne, że zagramy. Jeśli tylko możemy pomóc, to pomagamy. Wy możecie pomóc Łatwogangowi i Majko z numerem wszystkich.

0: 18. Zapraszam, Michał Sobkowski. Autopromocja.
1: Reklama.
2: RTV Euro AGD. Każda przygoda zasługuje na świetne zdjęcia. Dlatego zabierz na wakacje smartfon Xiaomi i ciesz się latem tak jak lubisz. Sprawdź wybrane smartfony Xiaomi w atrakcyjnych cenach. Na przykład Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G z aparatem 200 megapikseli kupisz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1499. Cena promocyjna obowiązuje do 12 lipca. Szczegóły w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
3: Twoje włosy zasługują na świętowanie. Z okazji 36. urodzin Fale Loki Koki tylko w czerwcu drugi produkt kupisz 50% taniej. Zapisz się do klubu i odbierz dodatkowe 15% na pierwszy produkt. Fale Loki Koki. Odwiedź nas już dziś w Galerii Katowickiej.
4: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
5: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
6: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
7: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 16 lipca, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
8: Tato, co to za pan?
9: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty, żebym ja nie musiał.
8: A pranie też za ciebie wstawi? Mama prosiła przed wyjściem z domu.
9: Czekam na tanie godziny. Zaraz prąd będzie tańszy, wtedy włączę pralkę.
8: Ty to zawsze znajdziesz wymówkę, żeby poleżeć.
9: To nie wymówka, a oszczędność. A jak oszczędzać?
8: To z Tauronem.
9: Jasne, że tak.
10: Poznaj ofertę tanie godziny z serwisantem. Wejdź na tauron.pl/taniegodziny/serwisant.
11: Czetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Czetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future.
12: Słyszałeś? Cosinos Young 15+ w Bytomiu robi dni otwarte.
13: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
12: Mają tam liceum plastyczne, technikum i szkołę branżową. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
13: Kiedy to?
12: Już 23 czerwca. Bytom, Wrocławska 32 przez 34.
13: A na cosinosyoung.pl rekrutacja trwa.
12: Cosinos Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
14: To będzie ostatnia reklama.
2: RTV Euro AGD. Już w piątek otwieramy nowy sklep. Czekają na ciebie atrakcje, nowe okazje i ceny, które naprawdę robią różnicę. Na przykład frytkownica niskotłuszczowa Raven. Dwie niezależne komory. Cena na otwarcie nowego sklepu 299 zł. Cena nadchodząca od 23 czerwca to 599. Zapraszamy do RTV Euro AGD od piątku od godziny 8. Park LVL Gliwice. Ulica Generała Andersa 117.
15: I po reklamie.

0: energetycznie się zrobiło, byście jak najszybciej wrócili w tym tempie do domu.
1: 28 minut po 17, a z nami już teraz Marta. Halo? Cześć Marta, witamy cię serdecznie. Czy ty już po pracy dzisiaj?
2: Po pracy, a przed siłownią.
0: To będziesz miała
1: rozgrzewkę umysłową, bo za chwilę będziemy zadawali ci w grze w tabu pytania przez pół minuty, ale tobie nie wolno używać słów na pewną literę, a tą literą dzisiaj jest...
0: Eś jak
1: śród nocnej ciszy.
0: Na przykład.
2: Dobra.
0: Marta, jesteś gotowa?
2: Jestem.
0: No to ruszamy w takim razie. Jaki mamy dzisiaj dzień tygodnia?
2: Coś przed czwartkiem.
1: Uroczystość z panną młodą to?
2: Zaręczyny.
0: Wyliczana z ocen na koniec roku szkolnego.
2: Coś pomiędzy 4 a 5.
1: Stary niedźwiedź mocno?
2: Chrapie.
0: Towarzyska albo dodawana do truskawek?
2: Krówka.
1: O, można ją wkręcić za pomocą przyrządu specjalnego.
2: Gwóźdź
1: wkręcić, no,
0: ja znam
1: ładnie.
0: Takich fachowców, ja którzy gwoździa próbowali wkręcić, a śrubkę próbowali wbić, więc tak bym się nie oburzała, Michał.
1: Duet z Kasią to gwóźdź do mojej trumny, naprawdę. Ale gwoździem programu dzisiaj była Marta. Właśnie, brawo. Świetnie sobie poradziłaś i zgarniasz eskową nerkę idealną na lato. Na przykład na siłownię można zabrać.
2: Idealnie. Właśnie tego mi było potrzeba.
1: Bardzo się cieszymy.
0: Najbardziej podobała mi się wyliczana z ocen na koniec roku szkolnego, między 4 a 5.
1: Zdolna.
0: Wiadomo, że jak się poszło bardzo tak z łagodną miną proszącą do różnych nauczycieli, to tam bardziej było 5 niż 4 ostatecznie.
1: Marta, ty jesteś na pewno na 5. Czerwony pasek dla ciebie i od razu jeszcze Katy Perry i I Kissed a Girl w Radiu SK.

0: Odkochaj Marisa. Coś czuję, że ty byś tylko ludziom w kieszenie zaglądał.
1: A ja uwielbiam zaglądać ludziom w kieszenie. Nie lubię z kolei, kiedy mi zaglądają w kieszeń. Ale przecież my wszyscy kochamy wiedzieć, ile kto zarabia i tak dalej. A jak ktoś zarabia więcej
0: najmniej
1: od nas, to
0: najmniej to teraz
1: skurza.
0: Lubią lekarze nas za to, żeby zaglądały tak w kieszeń.
1: Ale no, ja wszystkim nie zaglądam i każdemu życzę, żeby zarabiał jak najwięcej. Natomiast nie wiem, czy słyszałaś, ale ten młody lekarz, który miał
0: młody
1: zarobić
0: bogacz,
1: w ciągu roku 1,5 miliona złotych, już podobno w Szpitalu Południowym w Warszawie nie pracuje. Ale w sumie to się mu trochę nie dziwię, bo gdybym zarobił w rok 1,5 miliona złotych, to też bym się już zwolnił dalej, bo po co jakby pracować dalej?
0: Ja myślę, że może szpital mu podziękował, bo już mu kasy zabrakło na chorych.
1: Ale tamto musiała być dopiero izba przyjęć. Radio
2: SK. Autopromocja. Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
4: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
2: Strzelisz coś?
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
8: Co za mecz w Biedronce! Dzisiejsze trio w ataku zdobywa wspaniały wynik w oszczędzaniu. Tylko dzisiaj na czele ataku sok pomarańczowy Reviva 1 litr. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie 4 z kartą Moja Biedronka. Limit 8 sztuk na kartę. Na środku pola chipsy top, papryka, zielona cebulka, solone i fromage. 150 gramów. 3,79 za każdą sztukę przy zakupie 2. A akcję kończą lody Duna na patyku 100 ml. 99 groszy za sztukę z kartą Moja Biedronka. Limit 10 sztuk na kartę. Biedronka!
9: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A Shocker, czekolada z całymi orzechami laskowymi 100 gramów. Teraz jedynie 4,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Mój pies właśnie chciał coś powiedzieć, że wakacje są też dla niego. W Linea Mare w Pobierowie pies to część rodziny. Prezent na powitanie, psia plaża i natura tuż obok. Linea Mare, hotel nad morzem z podgrzewanym basenem. Pies, gość honorowy. Rezerwuj lineamare.pl. Linea Mare Pobierowo. Wakacje dla całej rodziny. Naprawdę całej.
11: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
12: Na co dziś masz ochotę?
13: Pizza, ramen, burger, a może tajskie?
12: Nie każ mi wybierać.
13: Spokojnie, w Bajsowni masz wszystko w jednym miejscu.
12: Bajsownia?
13: 8 konceptów gastro, koncerty, DJ sety i quizy. Nowy spot w Katowicach.
12: No to widzimy się tam.
14: Już 20 i 21 czerwca w Supersamie otwarcie Bajsowni. 2 dni jedzenia, muzyki i dobrej zabawy, również w niedzielę.
15: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
16: Wielkie otwarcie iSpot w Czeladzi. Odwiedź Centrum M1 Czeladź 19 i 20 czerwca. Czekają na Ciebie wyjątkowe, limitowane oferty na produkty Apple, dostępne tylko przez 2 dni. Do zobaczenia w iSpot i na iSpot.pl.
17: Najkrótsza noc w roku zamieni się w najpiękniejsze święto lata. Już 19 czerwca Gliwickie Wianki. Magia nocy świętojańskiej. Światło, muzyka i tradycja w wyjątkowej atmosferze. W Gliwicach czekają na Was niezwykłe atrakcje. Warsztaty, spotkania pod gołym niebem, teatr i koncert. A po zmroku ogniste widowisko, świetlne iluminacje i wspólne puszczanie wianków na wodzie. Wstęp wolny. Szczegóły na Gliwice.eu i w aplikacji Gama. Przyjdź i poczuj magię tej jednej wyjątkowej nocy.
18: To będzie ostatnia reklama.
5: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Bytom S1 Center, ulica Chorzewska 86. Katowice, Home Concept, ulica Rozdzieńskiego 191.
6: I po reklamie.

0: Dlaczego ale... to nie jest hymn mundialu, chciałem
1: bo
0: zapytać.
1: Bo oni napisali ten hymn na mundial, na którym Polska zagra.
0: A, okej. Okay. Albo Czechy. Mikolas i Trips, bo to polsko-czeska współpraca Hard to be Humble. Nowość na antenie Radia SK przed godziną 18. A propos mundialu, wy możecie zagrać na PGE Narodowym w Warszawie. Weźcie udział w akcji SK Karniaki Cup. Szczegóły na sk.pl.
1: Sławek Peszko, czeka, żeby z wami poodbijać i kilka karniaków strzelić. A Rafał Adamczak już też czeka.
0: Ciekawe, co strzeli dzisiaj wieczorem Rafał Adamczak.
2: Pewnie znając mnie jakąś gaf.
0: Dobrze, że nie focha.
1: To jest też powód, żeby tutaj zostać i zrobić głośniej Radio SK.
0: My wracamy jutro po 15. Kasia Węsierska, Michał Hanczak. Miłego wieczoru.
3: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
4: Reklama.
5: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
6: Czy można powtórzyć pytanie?
5: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
6: Tak.
5: Brawo!
7: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Marian? A o dniu ojca to ty pamiętasz?
2: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
9: No, sprytnie.
10: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach. Bo w Media
11: Szukasz wyjątkowego miejsca na event, wesele, przyjęcie okolicznościowe? Resort Jurajski Okiennik. Zapraszamy. Mamy nowe sale plenerowe na Jurze do 500 osób. Poznaj Okiennik na www.resortjurajski.pl. Wesele, przyjęcie, event? Resortjurajski.pl.
12: Z rodziną najlepiej wychodzi się na Pustynię Błędowską. Małopolska Tour Pustynia Błędowska. Rodzinne święto rowerowe i aktywna przygoda dla każdego. 20 i 21 czerwca rodzinny rajd, kids race, wyścigi dla dzieci, także na rowerkach biegowych, strefa relaksu i zabaw, stoiska, lokalne przysmaki, konkursy z nagrodami, DJ, a dla łowców mocnych wrażeń MTB Gravel. Więcej na małopolskatour.pl. Zaprasza Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.

0: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500 plus na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy. Wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
1: 3 dni studiujesz, 2 dni pracujesz. Stypendia od pierwszego semestru studiów. Akademia WSB to uczelnia dla Ciebie. Psychologia, pedagogika, prawo, filologia angielska, logistyka, informatyka, transport, a może kierunek lekarski. Ratownictwo medyczne, fizjoterapia, kosmetologia. Nowość. Studia w Katowicach, Jaworznie, Gliwicach oraz Tychach. Rekrutacja trwa. Zgłoś się już dziś. Bonifikata do 1500 zł. Akademia WSB. Więcej na www.wsbedu.pl.
2: Nowy autoryzowany dealer i serwis Opel, Citroen, Peugeot i Fiat. Mikołów, ulica Rybnicka 99. www.grupatandem.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Słyszałeś? Cosinos Young 15 plus w Bytomiu robi dni otwarte.
5: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
4: Mają tam liceum plastyczne, technikum i szkołę branżową. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
5: Kiedy to?
4: Już 23 czerwca. Bytom, Wrocławska 32 przez 34.
5: A na cosinosyoung.pl rekrutacja trwa.
4: Cosinos Young 15 plus. Tu nauka łączy się z pasją.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
8: Sponsorem programu jest właściciel marki Szymański, autoryzowany dealer Hyundai.
9: Na program zaprasza sponsor Tauron Polska Energia, organizator Dnia Nowej Energii www.tauron.pl.
10: Natalia Czarnuch, cześć, witajcie. Szykujcie lepiej baseny na weekend, bo temperatura ma przekroczyć ponad 30 stopni w miastach Śląska i Zagłębia. Tymczasem 22 kreski powyżej zera, tak jest w Katowicach czy Sosnowcu. A na drogach teraz zwiększone natężenie na S86 między Kato a Sosnowcem.
9: Na program zaprasza sponsor Tauron Polska Energia.
8: Sponsorem programu jest właściciel marki Szymański, autoryzowany dealer Hyundai. Dąbrowa Górnicza 11 listopada...
7: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
11: 18. Agata Chruściak, zapraszam. Tragiczny wypadek na obwodnicy Ostrowa Wielkopolskiego. Jedna osoba zginęła, dwie zostały ranne. To po zderzeniu samochodu osobowego i busa. Na miejscu pracują służby. Trasa S11 w rejonie miejsca wypadku z Ostrowa w kierunku Pleszewa, a dalej Poznania jest teraz zablokowana. Śledczy wykluczyli ich udział w sprawie. Dwaj Białorusini, którzy zostali zatrzymani do sprawy zabójstwa 44-letniego Rosjanina zamordowanego w Białej Podlaskiej już na wolności. Wciąż trwają poszukiwania sprawcy poniedziałkowego morderstwa. Ofiara była znana z krytykowania Władimira Putina. Premier zdradził, że zarówno policja, jak i ABW proponowały ochronę 44-letniemu Rosjaninowi, ale mężczyzna z niej zrezygnował.
12: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia.
13: SK Sport News.
11: Przed nami ostatnie spotkania pierwszej kolejki fazy grupowej piłkarskich Mistrzostw Świata. Za godzinę Portugalia zmierzy się z Demokratyczną Republiką Konga. W tej samej grupie w nocy Uzbekistan zagra z Kolumbią. Ciekawy mecz też o 22:00. Anglia zagra wtedy z Chorwacją. Dwoje polskich lekkoatletów wystąpi w piątkowym meetingu Diamentowej Ligi w Dausze. Rekordzistka kraju Natalia Bukowiecka pobiegnie na 400 metrów, a Mateusz Kołodziejski zaprezentuje się w skoku wzwyż.
12: Sponsorem programu jest właściciel Parku Rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
13: SK Śląsk. Na czasie.
10: Natalia Czarnuch, cześć. Święto ognia, wody i ziół. To wszystko 20 czerwca od godziny 17 w Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie. Mówi Marcin Gaweł.
14: Warsztaty wyplatania wianków z kwiatów, ziół i gałązek, poszukiwania legendarnego kwiatu paproci. Mistrz ceremonii poprowadzi tradycyjne wróżby z kwiatów i ziół.
10: Przypomnijmy, że noc świętojańska to najkrótsza noc w roku, zwana też nocą kupały lub sobótką. Szczegóły wydarzenia na stronie Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie.
15: Imprezka. Nie dość, że środek tygodnia do weekendu z górki, a to nas jakoś tak podkręca, prawda? Że ten weekend już coraz bliżej. Weekend, kiedy powitamy lato kalendarzowe. To nas jeszcze bardziej podkręca. Rafał Adamczak, dzień dobry, dobry wieczór, witajcie. Wybierzcie sobie dowolną formę powitania. Glass Animals, oni zaczynają muzycznie.

Ale ten Jeremi to potrafi, co? Człowiek jeszcze na dobre nie ochłonął po robocie, a tutaj proszę bardzo już takie klimaty, że najchętniej jakiś kocyk byśmy naciągnęli na ucho i żeby dopiero ktoś rano nas z łóżka. Nie no, przecież tak nie można. Przecież to dopiero 12 minut po godzinie 18, młoda godzina, jak mawiają Jeremi Sikorski, wracam. To jest piękna ballada rzeczywiście, ale może potraktujmy ją dosłownie, jako że wracamy z pracy do domu. I teraz jeszcze tam metodą kontrolowanego zrzutu paliwa objedziemy parę punktów po okolicy, bo wiadomo, że trzeba pewnie gdzieś wstąpić na zakupy. Może jeszcze coś odebrać, może gdzieś tam coś, a dopiero potem będzie zasłużony odpoczynek. No ale jednak idzie lepsze, podobnie jak w tygodniu. Idzie weekend, co już sobie ustaliliśmy, idzie lato, idą wakacje. I ja was chciałem zapytać o to, czy wy już macie jakieś przeczucia odnośnie tych wakacji? Czy wy już wiecie, czy wy może z jakiegoś konkretnego powodu na te wakacje czekacie, bo będą one dla was inne niż wszystkie? Bo na przykład wiecie, że w czasie tych wakacji albo tego urlopu, który przed wami przeżyjecie jakiś swój pierwszy raz. Nie wiem, to może być na przykład to, że pierwszy raz pomalujecie mieszkanie albo cokolwiek innego, ale na te wszystkie wasze przewidywane wakacyjne urlopowe pierwsze razy czekam. Możecie się pochwalić? To tylko dla was będzie jeszcze bardziej motywujące, bo to będzie znak, że jak już się powiedziało głośno, to nie wypadałoby się wycofywać, co? Czekam na głosówki na naszym eskowym messengerze. Na pewno jakieś małe co nieco prezentowo się znajdzie. Podobnie jak znajdują się zawsze hity na czasie w Radiu Eska. Teraz już Aleksandra Stan, Mr. Saxo Beat, później Damiano Dawid i w kolejce Andy Rust i Harris i Zakaria.

0: Andy Bass i Harry Zakaria w Radiu Weska. To jest imprezka, to są hity na czasie 22 minuty i będzie, jakie będzie, 22 minuty po godzinie 18. Ja wiedziałem, że jak powiemy słowo remont, no to długo nie będzie trzeba czekać na efekty. Głosówka od Magdy.
1: Chciałam się pochwalić, że w te wakacje będę remontować swoje pierwsze mieszkanie. Także mimo, że remont, to czekam na niego bardzo, bardzo mocno.
0: A nie, jak pierwsze mieszkanie, to w kategorii pierwszych razów remont jest absolutnie wybaczalny. No i jeszcze Paulina.
2: Mój wakacyjny pierwszy raz będę jechała autostradą. Prawo jazdy mam jakieś 12 lat, ale to będzie moja pierwsza traska nad morze. 500 kilometrów. Zobaczymy. Będzie mnie wspomagała siostra, która nie jeździ autem wcale, choć ma prawo jazdy. Zobaczymy.
0: No to się drużyna na wakacje wybiera niezła, co? Ale nie, no oczywiście nie taki diabeł straszny, jak mawiają, każdy przejechany kilometr to jest oświadczenie, więc drogie dziewczyny, to ja wam jeszcze do tego samochodu wakacyjnego dorzucam eskowe gadżety, żeby podróż przyjemniejsza była, wakacje też. I czekam na kolejne wasze pierwsze razy, jakie czujecie albo przewidujecie, że możecie przeżyć w te wakacje. Głosówki na Messengerze odbieram. Dobra, panowie, już nie będę o tych remontach wspominał, bo czuję, że za mocno wywołujemy wilka z lasu i niechcący komuś możemy urlop zorganizować nie tak, jak by chciał.
3: Autopromocja. Ej, słyszeliście, co robią zabawki, jak nikogo nie ma w domu?
4: No jak to?

0: jedynki od rana i zgarnij rodzinne zaproszenie na Toy Story 5. Zestaw filmowych zabawek i bezprzewodowy głośnik.
1: Na konkurs zaprasza jego sponsor. Dystrybutor filmu Toy Story 5.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: RTV Euro AGD. Już w piątek otwieramy nowy sklep. Czekają na Ciebie atrakcje, nowe okazje i ceny, które naprawdę robią różnicę. Na przykład telewizor Hisense 58 cali 4K. Cena na otwarcie nowego sklepu 1299 zł. Cena nadchodząca od 23 czerwca to 2399. Zapraszamy do RTV Euro AGD od piątku od godziny 8. Park LVL Gliwice, ulica Generała Andersa 117.
5: Łączy nas krew, która ratuje życie.
6: Bo dla mnie to chwila, dla kogoś całe życie.
5: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zostań honorowym dawcą krwi i podaj dalej czerwoną nitkę życia. Więcej na twojakrew.pl.
7: Dobra wiadomość dla wszystkich, którzy szukają mieszkania w Katowicach. 20 czerwca, pierwszy dzień otwarty panoramy 3 stawy od dewelopera Adatex. To niesamowita inwestycja w samym sercu Doliny Trzech Stawów. Mieszkania od 42 do 105 metrów kwadratowych z ogrzewaniem podłogowym, wykończonym tarasem i ogrodem. Tak, wszystko w cenie. A w dniu otwartym specjalne rabaty do 2000 zł za metr kwadratowy. Panorama 3 stawy od Adatex. Katowice, Pułaskiego 23. Tu zamieszkasz.
8: W starożytnej Grecji na odpowiedzi czekało się latami, ale dziś...
9: Dziś nie musisz czekać nawet na wyniki matur!
8: Już teraz zarezerwuj miejsce na wymarzonym kierunku w Akademii Humanitas. Zarządzanie, psychologia, prawo, BHP, dietetyka i więcej.
9: Bo prawdziwi herosi działają przed 8 lipca!
10: Wejdź na humanitas.edu.pl i rozpocznij epicką przygodę z Akademią Humanitas.
11: Już 20 czerwca zapraszamy na pierwszy Customer Day w salonie Omoda Jayku Autobus w Chorzowie. Poznaj najnowsze modele Omoda Jayku, przetestuj je i skorzystaj z atrakcyjnych ofert. Do tego luźna atmosfera, poczęstunek i atrakcje dla najmłodszych. Widzimy się 20 czerwca w salonie Omoda Jayku przy drogowej trasie średnicowej 51 w Chorzowie. Autobus. Najlepsze ceny na Śląsku.
12: Zbyszek spakował już dzieciaki i czekają. Jola tak samo, a Adam z Leną już w połowie drogi. O czym nie wiesz? O tym, że już 20 czerwca dzień nowej energii w Tauron Parku Śląskim w Chorzowie. Na miejscu plenerowy spektakl, animacje, malowanie twarzy, bańki XXL, trening piłkarski, maskotki, wiewiórka oraz tauronek. To nie wszystko, bo mamy coś także dla poszukiwaczy sportowych wrażeń. Tego samego dnia zapraszamy Cię do Gliwic na Tauron Street Energy Battle, gdzie czekają na Ciebie koszykarskie emocje i pokazy taneczne. Zapraszamy!
13: Nowy autoryzowany dealer i serwis Opel, Citroen, Peugeot i Fiat. Mikołów, ulica Rybnicka 99. www.grupatandem.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
14: Na co dziś masz ochotę?
15: Pizza, ramen, burger, a może tajskie?
14: Nie każ mi wybierać.
15: Spokojnie, w Bajsowni masz wszystko w jednym miejscu.
14: Bajsownia?
15: 8 konceptów gastro, koncerty, DJ sety i quizy. Nowy spot w Katowicach.
14: No to widzimy się tam.
16: Już 20 i 21 czerwca w Supersamie otwarcie Bajsowni. 2 dni jedzenia, muzyki i dobrej zabawy, również w niedzielę.
17: I po reklamie.

0: Jak się hitów na czasie słucha głośno, to zupełnie inaczej one jakoś tak wchodzą, prawda? Zupełnie inaczej. Shawn Mendes, Treat You Better, to jest SK, to jest imprezka, 20 minut i będzie godzina 19. Kolejny dzień Warsaw Music Festivalu w Warszawie na stadionie Legii. Dzisiaj z koncertem Black Eyed Peas. Ciekaw jestem, czy już wszyscy tam dotarli, czy jeszcze jakieś ekipy docierają? Może jesteście w trasie na to wydarzenie? Odezwijcie się. Jakie macie przewidywania, co czujecie? Czekam na kontakt od was. A może wy już tam jesteście i jakoś cudem uchem podsłuchujecie Eski, no to dajcie znać, jak atmosfera. Można głosówką, można pod 664-402-302. Ale jeżeli chodzi o te pierwsze razy, o które was zapytałem, które przeżyjecie w czasie tych urlopów i wakacji tegorocznych, no to zrobił nam się bardzo ładny, prawdziwy festiwal. Jest głosówka od Doroty.
1: Cześć Eska, ja bardzo czekam na wakacje, bo czeka mnie pierwszy skok ze spadochronem. Pozdrawiam.
0: No ja bym się chyba na to, Dorota, nie zdecydował, więc wielki szacun i podziw dla ciebie. Jeszcze Maciek.
2: Siemanko, Radio SK. Mój pierwszy raz w te wakacje to będzie pierwszy syn, który się urodzi w sierpniu. Dzięki, pozdrawiam.
0: No to gratulacje, ale czy wy to wyłapaliście od Maćka? To będzie pierwszy syn, więc to nie jest ostatnie słowo. A teraz głosówka od Pauliny.
3: Hej KSK, ja w tym roku bardzo czekam na moje wyczekiwane wakacje, ponieważ będzie to pierwszy raz na wakacjach, jak będę żoną. Także coś nowego i właśnie moje wyczekiwane wakacje to jest podróż poślubna po weselu. Pozdrawiam.
0: Pozdrawiamy gorąco, gratulacje. Pierwsze wakacje, kiedy będę żoną. Tak, pierwsze wakacje to jeszcze są takie, że podróż poślubna, że jeszcze takie o, fajnie, fajnie, fajnie. Ale drugie wakacje to już będą te wakacje, kiedy Paulina założy się, na pewno wymyślisz mężowi remont.
4: Autopromocja.
5: Jak wkręcać? To tylko na grubo.
6: Jesteś takim koczurem moim, że szok. Po prostu ja, jak mi łzy płyną z tego tytułu, że ty masz, udało się wkręcić w taki numer.
5: Bez litości. Bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
7: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
4: Autopromocja.
8: Reklama.
9: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
10: Barbara, Barbara, kupiłem taniej.
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
12: Z rodziną najlepiej wychodzi się na Pustynię Błędowską. Małopolska Tour Pustynia Błędowska. Rodzinne święto rowerowe i aktywna przygoda dla każdego. 20 i 21 czerwca rodzinny rajd, kids race, wyścigi dla dzieci, także na rowerkach biegowych, strefa relaksu i zabaw, stoiska, lokalne przysmaki, konkursy z nagrodami, DJ, a dla łowców mocnych wrażeń MTB Gravel. Więcej na małopolskatour.pl. Zaprasza Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
13: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salon Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca. Zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta.
14: Do salonów zaprasza Ganinex, autoryzowany dealer Fiat Professional w Katowicach, Gliwicach oraz w Pszczynie.
15: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoskie skutery i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Snack. Ciao!
16: Living next door to Alice. Don't play you rock and roll to me. I'll meet you at midnight. Legenda rocka lat 70. powraca do Polski. Smokey. Na żywo w Spodku w Katowicach. 25 września. Jeden wieczór, tysiące wspomnień i największe hity, które kocha cały świat. Bilety na e-bilet.pl. Przeżyj magię klasycznego rocka. Smokey live in Katowice.
4: Zbyszek spakował już dzieciaki i czekają. Jola tak samo, a Adam z Leną już w połowie drogi. O czym nie wiesz? O tym, że już 20 czerwca dzień nowej energii w Tauron Parku Śląskim w Chorzowie. Na miejscu plenerowy spektakl, animacje, malowanie twarzy, bańki XXL, trening piłkarski, maskotki, wiewiórka oraz tauronek. To nie wszystko, bo mamy coś także dla poszukiwaczy sportowych wrażeń. Tego samego dnia zapraszamy Cię do Gliwic na Tauron Street Energy Battle, gdzie czekają na Ciebie koszykarskie emocje i pokazy taneczne. Zapraszamy!
8: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Jaworzna Piekarska 6. Dąbrowa Górnicza S1 Dąbrowia. Ulica Porozumienia Dąbrowskiego 1980.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Szukasz nowego auta w atrakcyjnej cenie, ale na polskim rynku brak ciekawych egzemplarzy? Zaufaj ekspertom z Flycars i jeszcze dziś zleć sprowadzenie wybranego samochodu z USA. Zapewniamy fachową pomoc na każdym etapie. Skorzystaj z naszych usług importu i odkryj, jak łatwo i szybko możesz mieć wymarzone auto z USA. Znajdź nas w Katowicach, Cieszynie, Krakowie i Opolu lub na www.flycars.pl. Zadzwoń i umów się na spotkanie. 789 789 504 Flycars.pl. Twoje auto z USA bliżej niż myślisz.
19: I po reklamie.

0: Absolutnie urocza bletka i tańcz w Radiu SK w imprezce. A teraz czujecie taka sytuacja, bo godzina jeszcze młoda, że wy dopiero teraz docieracie do domu z pracy. Wchodzicie na pierwsze albo drugie albo dziesiąte piętro z tymi zakupami, to co wiecie, nie? A tutaj tańcz, tańcz, tańcz. Skorzystalibyście z tej propozycji? Rzucilibyście te torby i zaczęli tańczyć? No ciekaw jestem, ale tematem naszej imprezki jakoś tak mimowolnie zrobiły się pierwsze razy, wakacyjne pierwsze razy, czyli co tak naprawdę zrobicie pierwszy raz w czasie tegorocznych wakacji, tegorocznego urlopu? Teraz Dominik.
1: To będą moje pierwsze wakacje z obrączką na palcu jako mąż. I w sumie tam, gdzie się nie ruszę, są wszędzie moje pierwsze razy.
0: No i trudno się chyba z Dominikiem nie zgodzić, prawda? Ale teraz chyba powinienem powiedzieć to, co mówią zawsze faceci kolegom, jak ci drudzy chwalą się, że się żenią. Zawsze ci, którzy już mają trochę mądrości życiowej, mówią: ale czy na pewno? Pamiętaj jeszcze, możesz uciekać!
2: Reklama. Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach.
3: Ty plus smak podróży równa się meksykańskie frykasy w Carrefourze przez cały rok. A teraz wszystkie nachosy, doritosy, tortilla chips, dipy i salsy w promocji 2 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 28 czerwca. Carrefour, w sumie najlepszy.
4: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki do pochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fendikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
5: Wielkie otwarcie iSpot w Czeladzi. Odwiedź Centrum M1 Czeladź 19 i 20 czerwca. Czekają na Ciebie wyjątkowe, limitowane oferty na produkty Apple, dostępne tylko przez 2 dni. Do zobaczenia w iSpot i na iSpot.pl.
6: Zbyszek spakował już dzieciaki i czekają. Jola tak samo, a Adam z Leną już w połowie drogi. O czym nie wiesz? O tym, że już 20 czerwca, dzień nowej energii w Tauron Parku Śląskim w Chorzowie. Na miejscu plenerowy spektakl, animacje, malowanie twarzy, bańki XXL, trening piłkarski, maskotki, wiewiórka oraz tauronek. To nie wszystko, bo mamy coś także dla poszukiwaczy sportowych wrażeń. Tego samego dnia zapraszamy Cię do Gliwic na Tauron Street Energy Battle, gdzie czekają na Ciebie koszykarskie emocje i pokazy taneczne. Zapraszamy!
7: Szykując auto na wyjazdowe trasy, zrób w Brico Marche zakupy pierwszej klasy. Tylko do 28 czerwca. Letni płyn do spryskiwacz

0: ON 4 litry za jedne 3,49 przy zakupie dwóch sztuk oraz plak środek nabłyszczający 750 ml tylko 17,99. Brie Commerce. Nasze ceny rządzą.
1: Uwaga! Nowa deweloper oficjalnie otwiera biuro sprzedaży mieszkań w Dąbrowie Górniczej. Już w najbliższą sobotę odwiedź nas przy ulicy Przemysłowej 3 i poznaj ofertę mieszkań. Z okazji otwarcia na odwiedzających czekają m.in. specjalne oferty, spacer po ukończone inwestycje oraz poczęstunek. Do zobaczenia w najbliższą sobotę przy Przemysłowej 3 w Dąbrowie Górniczej. Więcej na nowadeweloper.pl. Nowa Deweloper. Twój nowy adres.
2: Hot plota, plotki, sensacje, komentarze.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Na co dziś masz ochotę?
5: Pizza, ramen, burger, a może tajskie?
4: Nie każ mi wybierać.
5: Spokojnie, w Bajsowni masz wszystko w jednym miejscu.
4: Bajsownia?
5: 8 konceptów gastro, koncerty, DJ sety i quizy. Nowy spot w Katowicach.
4: No to widzimy się tam.
6: Już 20 i 21 czerwca w Supersamie otwarcie Bajsowni. 2 dni jedzenia, muzyki i dobrej zabawy, również w niedzielę.
7: I po reklamie.
8: Śląsk na czasie.
9: Natalia Czarnuch, cześć. Kilometry mocy dla Franka. Bieg charytatywny pod taką nazwą odbędzie się już w niedzielę 21 czerwca nad Pogorią 3 w Dąbrowie Górniczej. Każdy przebiegnięty kilometr i każda wpłacona złotówka przybliżają małego mieszkańca Dąbrowy do walki z ciężką chorobą, dystrofią mięśniową Duchenne. Na leczenie za granicą potrzeba 16 milionów złotych. Bieg charytatywny to nie wszystko.
10: Będą koncerty, występy artystyczne, będą słodkości przygotowane przez mieszkańców, będzie licytacja i losowanie voucherów, będą różne usługi i my każdą zarobioną złotówkę wrzucamy do puszki.
9: Mówiła mieszkanka Dąbrowy Górniczej Aleksandra Nabiałek. Imprezę wspiera Radio SK.
11: Muzyką się żyje.
12: Oki, dobrze nam znany, wystąpił z Ewą Farną, dobrze nam znaną w Pradze. Artystka zagrała 3 koncerty na stadionie Edena, stając na się pierwszą wokalistką, która samodzielnie wypełniła tę arenę. Podczas ostatniego koncertu na scenie pojawił się właśnie Oki. Fragment występu znajdziecie na naszym Instagramie. Kolejną niespodzianką dla fanów Ewy jest jej nowa płyta ADHD Pop. Farna wydała ją bez zapowiedzi. Album zawiera piosenki w języku czeskim. W Polsce wokalistkę zobaczymy tego lata na koncertach w ramach festiwalu Letnie Brzmienia. Dawid Kwiatkowski i Margaret w duecie. Jutro premiera ich wspólnej piosenki. I tutaj breaking news dla fanów tych artystów. Ten singiel usłyszycie jutro w imprezce, a Dawid i Margaret na pewno zapowiedzą go osobiście, będą nas, odwiedzą nas. To jutro w naszej imprezce. Rapowe lato zaczyna się w najbliższy weekend. Przed nami Before Festival, czyli dwudniowa impreza w Siedlcach, na której nie zabraknie czołówki polskiego hip-hopu. W sobotę zobaczymy na scenie m.in. PZ-a, White'a 2115, Gipsa, Fukaja, Kukona czy Chivasa. W niedzielę z kolei sceną będą rządzić m.in. BDOS 2115, Sokół, Avi czy Bambi. No i teraz uwaga, bo mam dla was bilety na Before Festival. Kto chce tam się bawić, ten musi mnie przekonać. Więc czekam na głosówki na Messengerze. Chcecie wejściówki na Before Festival? Śmiało, działajcie, bądźcie przekonujący. Czekam na głosówki na Messengerze eskowym.
13: Impreska.
12: I rozpoczynamy godzinę kolejną naszego imprezkowania, bo to już minuta po godzinie 19. Ten, który jest w line-upie Siget Festiwalu, wydarzenia, na które też w odpowiednim czasie będziemy mieć dla was zaproszenia. Somber 12 to 12 muzycznie rozpocznie nam właśnie tę godzinę. A ja nazywam się Rafał Adamczak. Dzień dobry.

0: Ale to jest dobra nuta, co? Za każdym razem, kiedy się pojawia w głośnikach, jakoś tak się robi, nie wiem, człowiekowi imprezowo na duszy. No bo to jest imprezka w Radiu SK. Enrique Iglesias, Pitbull i DJ AMG. No, tam obiem u nas 14 minut po godzinie 19. Obiecałem bilety na Before Festival. Jedne poleciały już do Tomka, a kolejne polecą chyba do... A zresztą posłuchajcie.
1: Cześć SK, mój tata jest wielkim, ogromnym, bym powiedziała, fanem BDS-a 2.1.1.5, pełna ksywka i w szczególności Bambi, więc naprawdę sam nie chciałbym sobie kupić tych biletów, jakoś tak tego nie ciągnie, ale naprawdę chętnie by tam poszedł i z tego powodu naprawdę bardzo chętnie przyjmiemy dwa bilety na ten Before Festival i do zobaczenia, bless.
0: No jak Nikola ma ojca, który jest wielkim fanem Bambi, no to bardzo proszę Nikola, dla ciebie i twojego taty oczywiście zaproszenia na Before Festival w Siedlcach, to już najbliższy weekend, tam się bawicie, a odepnijcie trochę wrotki, żeby nie było, w ogóle jest bardzo fajnie festiwalowo, to co się dzieje na Warsaw Music Festival, gdzie dzisiaj Black Eyed Peas możecie sprawdzać chociażby na naszych socialach, tam Mati Fuczyło krąży między wami z mikrofonem i kamerką i rozmawiają. Okazuje się, że rzeczywiście wszyscy czekają na Black Eyed Peas, ale to będzie bardzo fajne festiwalowe lato z nami, bo oczywiście ostatniego słowa nie mówimy. Jak wspominałem, będziemy mieć w odpowiednim momencie zaproszenia na Seagate Festival, na Polish Hip Hop Festival, na Rap Stacja Festival, na koncert Khalida i tak już nie wiem, czy za dużo wam nie powiedziałem.

Zasmarki smarkiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda.

de survivale, Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: No nie mówcie, że nie słyszycie w tym numerze wakacji i lata. Poszłyby rączki w górę, co? Na jakiejś dobrej imprezie. Albo nóżki w tany. David Guetta i Alok, Run Run River. Tak wam gramy w Estę. To jest imprezka, to są hity na czasie. Już prawie lato, już prawie wakacje. Jesteśmy w połowie drogi do godziny 20 w środę, 17 czerwca i kompletujemy naszą eskową jedenastkę, bo 4 lipca na Narodowym w Warszawie to my zrobimy. Haha, Eska Karniaki Cup i tam na miejscu będziecie mogli zgarnąć 10 tysięcy złotych. Ale żeby tam na miejscu być z nami, żeby wziąć udział w tym evencie, żeby bawić się z nami w loży VIP i do tego jeszcze zgarnąć tysiaka kieszonkowego i nocleg dla dwóch osób w hotelu w Warszawie, no to musicie uporać się, moi drodzy, ze słowem, które jest wygwizdane każdego dnia w wypowiedzi naszego nowego kumpla eskowego, Sławka Peszki. Dzisiaj rano udało się Krystianowi.
1: W Radiu SK mógłbym prowadzić
2: imprezkę.
3: Tak, no przecież atmosferowicz, imprezowicz, co by mógł prowadzić, no?
0: Sławek, imprezka jest zajęta, ale jakby co do duetu bardzo chętnie zapraszam, oczywiście z wielką dumą. No dobrze, ale słuchajcie, jest już kolejna zagadka od Sławka, no skoro tą Krystian odgadał i Krystian ma tym samym miejsce w naszej eskowej jedenastce, no to jest kolejna zagadka z kolejnym wygwizdanym słowem. Ciekaw jestem, czy dacie radę, bo zagadka tym razem brzmi tak.
1: W szatni najbardziej brakowało mi...
0: No i co? I czego brakowało Sławkowi Peszce w szatni? Sprawdźcie swoje głowy, sprawdźcie swoje myśli i zgłoście się do tej zabawy na SK.pl. Jeszcze 8 miejsc w naszej eskowej jedenastce na SK Karniaki Cup czeka.
4: Autopromocja.
5: Legenda powróciła
4: w Radiu SK w każdy piątek od 20. Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni.
5: A punktualnie o 22:00 stery przejmuje sam on.
6: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
5: SK Release już w piątek po 20:00.
4: I przez cały czas w naszej eskowej apce.
7: Autopromocja.
5: Reklama.

0: sceny old school. Na Tiger Stage zagrają między innymi bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rap Stacji. Zapisz w kalendarzu drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salon Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty

0: na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca. Zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta.
1: Do salonów zaprasza Ganinex, autoryzowany dealer Fiat Professional w Katowicach, Gliwicach oraz w Pszczynie.
2: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
3: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
4: Play.
5: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
6: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej.
7: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
8: Twoje włosy zasługują na świętowanie. Z okazji 36. urodzin Fale Loki Koki tylko w czerwcu drugi produkt kupisz 50% taniej. Zapisz się do klubu i odbierz dodatkowe 15% na pierwszy produkt. Fale Loki Koki. Odwiedź nas już dziś w Galerii Katowickiej.
9: Dobra wiadomość dla wszystkich, którzy szukają mieszkania w Katowicach. 20 czerwca, pierwszy dzień otwarty panoramy 3 stawy od dewelopera Adatex. To niesamowita inwestycja w samym sercu Doliny 3 stawów. Mieszkania od 42 do 105 metrów kwadratowych z ogrzewaniem podłogowym, wykończonym tarasem i ogrodem. Tak, wszystko w cenie. A w dniu otwartym specjalne rabaty do 2000 zł za metr kwadratowy. Panorama 3 stawy od Adatex. Katowice, Pułaskiego 23. Tu zamieszkasz.
10: Na co dziś masz ochotę?
11: Pizza, ramen, burger, a może tajskie?
10: Nie każ mi wybierać.
11: Spokojnie, w Bajsowni masz wszystko w jednym miejscu.
10: Bajsownia?
11: 8 konceptów gastro, koncerty, DJ-sety i quizy. Nowy spot w Katowicach.
10: No to widzimy się tam.
12: Już 20 i 21 czerwca w Supersamie otwarcie Bajsowni. 2 dni jedzenia, muzyki i dobrej zabawy, również w niedzielę.
13: Zbyszek spakował już dzieciaki i czekają, Jola tak samo, a Adam z Leną już w połowie drogi. O czym nie wiesz? O tym, że już 20 czerwca, dzień nowej energii w Tauron Parku Śląskim w Chorzowie. Na miejscu plenerowy spektakl, animacje, malowanie twarzy, bańki XXL, trening piłkarski, maskotki, wiewiórka oraz tauronek. To nie wszystko, bo mamy coś także dla poszukiwaczy sportowych wrażeń. Tego samego dnia zapraszamy Cię do Gliwic na Tauron Street Energy Battle, gdzie czekają na Ciebie koszykarskie emocje i pokazy taneczne. Zapraszamy!
14: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca Twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
15: Skoda. To będzie ostatnia reklama.
16: Oszczędnych kręcą okazje w Auchan!
15: I nic dziwnego, bo teraz w Auchan dostaniesz e-bon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 17 czerwca zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 18 a 20 czerwca. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
17: I po reklamie.
18: SK.

Czy są tutaj chłopcy mundialowcy i dziewczyny? No to moje drogie, moi drodzy, Portugalia, Republika Demokratyczna Republika Konga, 1-0 dla Portugalii, a dzisiaj jeszcze 22. Mecz, który nas, Polaków, może z różnych powodów bardzo interesować. Anglia, Chorwacja. Do jednych jeździmy do pracy, do drugich na wakacje. Ciekaw jestem, kogo obstawiać, jaki będzie wynik, ten mecz dokładnie o godzinie 22. Ale Farben, tymczasem i Borytok już za nami w imprezie WSC, teraz Alex Warren. Wow.

0: wiadomo, że od tej muzycznej strony, ale Shakira jakoś tak do tych mundiali ciągnie, prawda? No to kolejny hymn tegorocznego mundialu. Shakira i Burna Boy, daj. W Radiu SK w imprezce. 6 minut i będzie godzina 20. I proszę bardzo, jak się zmieniło. Jesteśmy po pierwszej połowie meczu Portugalia, Demokratyczna Republika Konga. 1-0 było dla Portugalii, teraz jest 1-1. Ten mundial jest jakimś mundialem remisowych wyników. Bardzo często takie się zdarzają. Ciekawe, co będzie dalej. Czy to będzie potem, oczywiście, jak już wejdziemy w kolejną fazę, mundial dogrywek i mundial karnych? No nie wiem. Zobaczymy. Za 5 minut będzie godzina 20.
1: Autopromocja.
2: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
4: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
2: Strzelisz coś?
5: Autopromocja.
6: Reklama. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
7: Czy można powtórzyć pytanie?
6: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
7: Tak.
6: Brawo!
8: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog Szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog Szpiega. Już w księgarniach.
11: Mundial w TVP. Dziś Anglia, Chorwacja, Portugalia, Demokratyczna Republika Konga, Uzbekistan, Kolumbia. Oglądaj od 18.15 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
12: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
13: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 10 czerwca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów czekolady Wedel lub tuńczyka Lisner. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
14: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
15: Marek, szefowa cię prosi.
16: Potem.
15: A teraz co robisz?
16: Walczę z potem.
15: Zrób to skutecznie.
16: Ale jak?
15: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
17: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
15: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
18: W życiu warto być na właściwej drodze. Tej, która prowadzi do salonów MG Grupy Krotowski. Nie omiń szerokim łukiem takiej okazji. Tylko teraz mega rabaty na hybrydy MG, a także roczny pełny pakiet ubezpieczeniowy za złotówkę, kredyt 50/50, leasing 101% i ogromny wybór aut dostępnych od ręki. MG Krotowski Katowice, ulica Kościuszki 261, dojazd przez stację benzynową. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.

0: rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: Na co dziś masz ochotę?
2: Pizza, ramen, burger, a może tajskie?
1: Nie każ mi wybierać.
2: Spokojnie, w Bajsowni masz wszystko w jednym miejscu.
1: Bajsownia?
2: 8 konceptów gastro, koncerty, DJ sety i quizy. Nowy spot w Katowicach.
1: No to widzimy się tam.
3: Już 20 i 21 czerwca w Supersamie otwarcie Bajsowni. 2 dni jedzenia, muzyki i dobrej zabawy, również w niedzielę.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Poczuj rytm jednego z najbardziej klimatycznych miast Europy. Praga zaprasza na Metronom Festival. Od 19 do 21 czerwca serce Czech zabije w tempie największych muzycznych emocji. Na scenie między innymi Sting, Nick Cave and the Bad Seeds, Tom Odell, Jade czy Lykke Lee. Przeżyj to na żywo. Bilety dostępne na metronom.cz. Metronom Festival Praga. Poleca Radio SK.
6: I po reklamie.
7: Śląsk na czasie.
8: Natalia Czarnuch, cześć, witam się z wami ponownie. Przed nami Street Food Polska Festiwal w Sosnowcu. Od 19 do 21 czerwca na terenie Parku Sieleckiego zaparkują najlepsze food trucki z ekipy Street Food Polska. Przyjdźcie i spróbujcie przysmaków z różnych stron świata. Będą dania kuchni hiszpańskiej, amerykańskiej, azjatyckiej, greckiej i polskiej. Mięsne i wegetariańskie, coś na słodko i słono. Każdy znajdzie coś pysznego dla siebie. Tak się składa, że SK na te wydarzenie ma dla was specjalne zaproszenia. Jeśli chcecie je zdobyć, piszcie do nas na adres biletymałpa.sk.pl. W tytule wpiszcie Street Food Polska Sosnowiec, a w treści przekonajcie nas, czemu to wam powinniśmy wysłać te vouchery.
9: Muzyką się żyje.
10: Tym razem kierunek województwo łódzkie. W najbliższy weekend nasza muzyczna trasa SK Music Tour dotrze do 2 miejsc w tym regionie. To Zduńska Wola oraz Buczek. W Zduńskiej Woli wystąpią dla was m.in. znane z hitu Chcę Ciebie Więcej Maciej Skiba, ale też Mary z Polski oraz zespół Ich Troje. To w sobotę, bo w niedzielę scenę przejmie Wiktor Dyduła. Z kolei w Buczku w sobotę pojawią się Jamal oraz Messiah, a w niedzielę wystąpią Kleo, Kuba i Kuba oraz Julia Żuga. I wszędzie na wszystkie koncerty wstęp wolny, więc wpadajcie koniecznie. A wspomniany Messiah pojawi się też w sobotę w jeszcze jednym miejscu, konkretnie w Parku Wodnym Santiago. Artysta znany z takich hitów jak Lepsza Połowa czy Każdego Dnia wystąpi na imprezie SK in the Sun. Po koncercie na Wawelu Igo planuje teraz występy w dużych halach koncertowych. Ogłosił trasę Igo na hali. W styczniu zobaczymy go na warszawskim Torwarze, ale też w Gdyni, Poznaniu i Katowicach. Z pewnością nie zabraknie hitu Bruce, który usłyszycie już niedługo w Radiu SK.
11: Imprezka.
12: Imprezka.
11: Pryska.
10: Ale zanim Bruce, zanim Igo, to będzie oczywiście też w tej godzinie coś nowego, bo wiadomo, że wszystkie hity zaczynają się gdzie? Oczywiście, że we scenie. Dawid Podsiadło, sezon, tak rozpoczynamy tę godzinę. Rafał Adamczak, dzień dobry wieczór.

0: Jonathan MPZ Liwka obejmuje noce w Radiu SK. To są hity na czasie. A propos waszych wakacyjnych pierwszych razów, odezwał się jeszcze Adam.
1: To ja mogę się pochwalić tak co do pierwszych razów, że pierwszy raz spędzę wakacje w Polsce po powrocie z zamiedzy po kilkunastu latach. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia SK.
0: Adam, może się odzwyczaiłeś, ale mam nadzieję, że peleryna przeciwdeszczowa na te wakacje jest przygotowana.
2: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: I nie, nawet przez chwilunię nawet nie byłem w tym wszystkim złośliwy. Wiadomo, że wakacje w Polsce to są też bardzo fajne wakacje. Słuchajcie, jest nowość od Ellie Goulding, naszej ulubienicy. Ona miała premierę 5 czerwca dokładnie, ale to jest cały czas świeżynka, która mało tego zwiastuje cały nowy album od Ellie. Ten ukaże się we wrześniu tego roku. Nazywać się będzie I Know Too Much, a ta fajna nowość, którą wam zagram, to numer, który nazywa się Black Prada Dress. I fani nawet mówią i dyskutują o tym, że to jest troszeczkę takie stylistyczne nawiązanie do albumu Delirium z 2015 roku. Ja nie będę ukrywał, podsłuchałem sobie tak po cichutku ten kawałek. Mam swoje zdanie, ale ciekaw jestem waszego, a żebyście wy swoje zdanie mieli, no to muszę wam ten kawałek zagrać, bo wszystkie hity zaczynają się w SC. Ellie Goulding i Black Prada Dress. Radio SK. I heard what you said.

0: jest imprezka w Radiu SK, Ożel i mówię teraz sam. Gdybyście chcieli więcej takich klimatów, SK Live MX wam polecam. W piątek startujemy o godzinie 20. No i się dzieje. Co się dzieje, to oczywiście dowiecie się, jak posłuchacie. Jeżeli lubicie klubowe granie, to nie możecie tego przegapić. A jeżeli już nie możecie się doczekać do piątku, to SK Live MX wam polecam w naszej apce SK-owej non-stop na wyciągnięcie ręki, a właściwie na wyciągnięcie ucha. Słuchajcie, synoptycy mówią, że fala upałów idzie do Polski, ale co tam fala upałów? Trzymajmy kciuki za to, żeby jednak regularne słońce i wyższe temperatury zostały z nami, no bo przecież lato zaczyna się już w ten weekend, wakacje zaczynają się już w przyszłym tygodniu, więc wypadałoby, żeby pogoda, a ma się z czego poprawiać i podciągać, zdecydowanie, no właśnie to zrobiła, prawda? My chcemy stabilności, jeżeli chodzi o wakacje w Polsce, wypoczynek, planowanie wyjazdów, urlopów, albo chociaż, nie wiem, wycieczek rowerowych, żeby nam nic nie przeszkadzało, jakieś gwałtowne nam sytuacje, prawda? Wiadomo, że deszczyk od czasu do czasu dobra sprawa też być musi, ale nie, żeby było zimno. Kurtki w czerwcu? No to najwyższa pora spakować tak konkretnie, bo wiem, że są tacy, którzy już je spakowali i ponownie po nie sięgnęli. Po co? No właśnie, droga pogodo. Po co? Jeżeli chodzi o mecz Portugalia, Demokratyczna Republika Konga, 1-1 cały czas, trwa druga połowa, jesteśmy w 65. minucie. Jak to się zakończy? Pożyjemy, zobaczymy. A do końca mundialu, no wiadomo, jeszcze troszeczkę. Przy okazji pamiętajcie, że my mamy SK Karniaki Cup i trzeba odgadnąć, jakie słowo w wypowiedzi Sławka Peszki jest wygwizdane. Wszystkie szczegóły macie na sk.pl.
1: Autopromocja.
2: Ej, słyszeliście, co robią zabawki, jak nikogo nie ma w domu?
3: No jak to co?

0: Polski od rana. I zgarnij rodzinne zaproszenie na Toy Story 5. Zestaw filmowych zabawek i bezprzewodowy głośnik. Na konkurs zaprasza jego sponsor. Dystrybutor filmu Toy Story 5.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
5: Planujesz remont? Urządzasz mieszkanie? Teraz to idealny moment, by skorzystać z promocji 2 plus 1 na drzwi Erkado.
6: Kup 3 komplety drzwi wewnętrznych Erkado w salonie Multidesign, a najtańsze skrzydło drzwiowe dostaniesz za złotówkę.
5: Czyli bardziej stylowe wnętrze w niższej cenie.
6: Dokładnie. Odwiedź salon Multidesign w Tychach przy ulicy Metalowej 4 i znajdź drzwi idealne do swojego domu.
5: Regulamin promocji dostępny na stronie multidesign.com.pl.
7: 3 dni studiujesz, 2 dni pracujesz. Stypendia od pierwszego semestru studiów. Akademia WSP to uczelnia dla Ciebie. Psychologia, pedagogika, prawo, filologia angielska, logistyka, informatyka, transport, a może kierunek lekarski. Ratownictwo medyczne, fizjoterapia, kosmetologia. Nowość. Studia w Katowicach, Jaworznie, Gliwicach oraz Tychach. Rekrutacja trwa. Zgłoś się już dziś. Bonifikata do 1500 zł. Akademia WSP. Więcej na www.wsbedu.pl.
8: Stresujesz się decyzją o studiach?
9: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
8: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
9: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
10: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 16 lipca i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
11: Najkrótsza noc w roku zamieni się w najpiękniejsze święto lata. Już 19 czerwca Gliwickie Wianki. Magia nocy świętojańskiej. Światło, muzyka i tradycja w wyjątkowej atmosferze. W Gliwicach czekają na Was niezwykłe atrakcje. Warsztaty, spotkania pod gołym niebem, teatr i koncert. A po zmroku ogniste widowisko, świetlne iluminacje i wspólne puszczanie wianków na wodzie. Wstęp wolny. Szczegóły na Gliwice.eu i w aplikacji Gama. Przyjdź i poczuj magię tej jednej wyjątkowej nocy.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Presale w Voyaz już trwa. Teraz dla klubowiczów Voyaz Premium Club dodatkowe 30% rabatu na letnią kolekcję i akcesoria. Oferta ważna tylko do 22 czerwca w salonach Voyaz i na voyaz.pl.
14: I po reklamie.

Womanizer, Womanizer. Britney Spears teraz rządzi w imprezce Wesce. To są hity na czasie. 17 minut zostało do godziny 21. Tak trochę zazdrosnym okiem spoglądam na storieski na naszym Instagramie. Co się dzieje na Warsaw Music Festivalu na stadionie Legii w Warszawie? No jest tam nasza ekipa. Są tam nasi słuchacze, którym udało się zgarnąć od nas bilety. Był Trips na scenie. Teraz bracia Kacperczyk występują, a oczywiście wszyscy czekają na wisienkę na torcie, czyli z Black Eyed Peas. My, na pewno, właściwie nasz człowiek, Mati Fuczyło, również z nimi porozmawia. Teraz muzycznie Wesce w imprezce Joe, End of Beginning.

0: resztę rzućmy.
1: To jest numer, w którym tego tłustego basu nie brakuje zdecydowanie. Wesce w imprezce, ty masz Gips i Kukon. 4,5 minuty będzie godzina 21. Pamiętajcie, że od rana Sławek Peszko czeka u nas w SCISK Cardiaki Cup. Zgadujcie wygwizdane słowo w jego wypowiedzi. Możecie je słuchać cały czas na SKPL i tam też się zgłaszacie. Ja dziękuję za ten fajny środowy wieczór i za imprezkę w Radiu SK. Ale było co? Rafał Adamczak, kłaniam się. Niech to będzie fajny wieczór w dalszym ciągu. Cześć.
2: A gdzie tu wsteczny jest?
3: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
2: No wyobraź sobie, że nie.
4: No, to będzie okazja.
5: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoś się już teraz w aplikacji Radia SK.
6: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
7: Autopromocja.
8: Reklama.
9: Na co dziś masz ochotę?
10: Pizza, ramen, burger, a może tajskie?
9: Nie każ mi wybierać.
10: Spokojnie, w Bajsowni masz wszystko w jednym miejscu.
9: Bajsownia?
10: 8 konceptów gastro, koncerty, DJ sety i quizy. Nowy spot w Katowicach.
9: No to widzimy się tam.
11: Już 20 i 21 czerwca w Supersamie otwarcie Bajsowni. 2 dni jedzenia, muzyki i dobrej zabawy, również w niedzielę.
12: Mundial w TVP. Dziś Anglia, Chorwacja, Portugalia, Demokratyczna Republika Konga, Uzbekistan, Kolumbia. Oglądaj od 18.15 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
13: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
14: Słyszałeś? Cosinos Young 15 plus w Bytomiu robi dni otwarte.
15: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
14: Mają tam liceum plastyczne, technikum i szkołę branżową. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
15: Kiedy to?
14: Już 23 czerwca. Bytom, Wrocławska 32 przez 34.
15: A na cosinosyoung.pl rekrutacja trwa.
14: Cosinos Young 15 plus. Tu nauka łączy się z pasją.
16: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Bytom S1 Center, ulica Chorzowska 86. Katowice, Home Concept, ulica Roździńskiego 191. Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Częstochowa, Drogowców 43, Aniołów Park. Zawiercie, Brama Jury, ulica Zagłębiowska 4.
17: Łączy nas krew, która ratuje życie.
18: Bo dla mnie to chwila. Dla kogoś całe życie.
17: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zostań honorowym dawcą krwi i podaj dalej czerwoną nitkę życia. Więcej na twojakrew.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
19: Uwaga! Nowa deweloper oficjalnie otwiera biuro sprzedaży mieszkań w Dąbrowie Górniczej. Już w najbliższą sobotę odwiedź nas przy ulicy Przemysłowej 3 i poznaj ofertę mieszkań. Z okazji otwarcia na odwiedzających czekają m.in. specjalne oferty, spacer po ukończonej inwestycji oraz poczęstunek. Do zobaczenia w najbliższą sobotę przy Przemysłowej 3 w Dąbrowie Górniczej. Więcej na nowadeweloper.pl. Nowa Deweloper. Twój nowy adres.
9: I po reklamie.

0: Śląsk na czasie.
1: Cześć, tutaj Przemek Kopiejka. Wyjątkowa kolekcja dzieł Witkacego w Muzeum Historii Katowic. Miasto kupiło 38 dzieł. Obrazy były częścią największego przedwojennego zbioru prac artysty, mówi Natalia Kruszyna z muzeum.
2: Ta kolekcja powstawała jak gdyby w takiej ogromnej przyjaźni, z chęci pokazania przyjaciela, jego żony, jego rodziny.
1: Miasto za obrazy zapłaciło 8 milionów złotych. Tymczasem już 20 czerwca na stadionie Katowice mecz piłkarski artyści kontra przedsiębiorcy. Na miejscu sporo atrakcji dla kibiców i dzieci. Imprezę poleca Radio SK.
0: SK Śląsk News.
1: Cześć, tutaj Przemek Kopiejka. Witam i zapraszam na magazyn reporterów Eski Śląsk. A w nim kilka ciekawych tematów. Będzie temat sportowy, medyczny i nie tylko. Bądźcie z nami na 99.1. Speedsoft. Znana w wielu krajach dyscyplina sportowa obecna jest także w Polsce i zyskuje coraz większą popularność. Czym jest i komu jest dedykowana? Z Piotrem Kaczkowskim, prezesem Fundacji Taktyczna Akademia Kultury TAK Katowice, rozmawiał Piotr Wikar.
3: Speedsoft to jest w sumie odmiana sportowa airsoftu. No i teraz pytanie enigmatyczne, czym jest airsoft? Airsoft to jest sport, który się... Sport nawet to jest militarna symulacja podobna do paintballu. Paintball jest grany na farbę, natomiast airsoft jest grany na takie plastikowe kulki. Trochę przypomina to odpust, natomiast jest to bardziej profesjonalne, przypomina bardziej takie symulacje militarne. Natomiast wracając do speedsoftu, speedsoft to jest odmiana sportowa. Gramy na halach, on wodzi się trochę też ze speedballu jest sportowego, ale ma swoje zasady. Mianowicie pole musi być symetryczne, czyli bardziej fair play. Gramy na halach, czyli rzeczywiście te pole jest bardzo małe, nie używamy całego, nie wiem, 1000 m2 lasu i się bawimy w żołnierza, tylko tutaj rzeczywiście jest to odmiana sportowa, gramy bardzo krótkie rundy, bo u nas rundy trwają 2 minuty. My gramy różne scenariusze, gramy scenariusze na flagi, na dominację, na atak obrona, czyli rzeczywiście musimy dominować te pole. To w sumie to działa podobnie jak do każdego sportu, nie? Czyli jak gramy w hokej, to w hokeju też jest ważne dominować lodowisko, w piłce nożnej też dominować boisko, nie? Żeby rzeczywiście przejść na tą bramkę i to jest rzeczywiście w istocie działa to tak samo. Pola mamy bardzo czyste. My gramy w ogóle na sztucznej trawie, to jest bardzo ciekawe, że na hali sportowej w Katowicach kładziemy trawę, żeby gracze mogli się ślizgać, bo to jest fajne, efektywne, dynamiczne, na to się fajnie patrzy i to jest taka definicja bardziej taka profesjonalna, choć my lubimy to powiedzieć, to jest taki CSGO na żywo, nie? Czyli to rzeczywiście jest gra komputerowa na żywo i to też tak mocno pokazujemy graczom, mocno pokazujemy młodzieży, gdzie gracze, bo e-sport jest bardzo popularny, zwłaszcza w Katowicach, zwłaszcza na Śląsku, czyli stolica europejskiego e-sportu. I jak współpracujemy z Mosilem, to też widzimy, że coraz mniej młodych ludzi angażuje się w sport. To też jest taki trochę nasz cel jako fundacji i pokazywanie sportu niekonwencjonalnego, czyli znalezienie tego balansu, czyli my mówimy spoko, sam jestem graczem, pograj sobie w piątek, pograj sobie w sobotę z kolegami, ale w niedzielę czy w sobotę wieczór idź na halę i pograj, postrzelaj się z kolegami, jest to naprawdę bezpieczny sport jak inne i złap trochę tej fizyczności, nie? Czyli złap ten balans między ruch ręka, ruch oko, czyli taka zabawa fan gamingu, a rzeczywiście balans taki fizyczny na żywo, nie?
4: Speedsoft, no to już znamy termin. Śmiało możemy mówić, że to jest dziedzina sportu, tak?
3: Tak, to jest cel naszej fundacji, czyli pokazać, że speedsoft to jest sport.
4: W takim razie, komu moglibyśmy takie zajęcia polecić? Bo ja wiem, że organizujecie zajęcia dla młodzieży, ale mówię też o tych, którzy chodzą na co dzień do pracy albo mają na przykład mnóstwo wolnego czasu, bo są już na emeryturze. Czy takie osoby też mogą wziąć udział w takich zajęciach?
3: Tak, my robimy bardzo dużo różnych rodzajów eventów. Od największych, czyli eventów międzynarodowych, gdzie przyjeżdżają gracze z całej Europy. To jest takie półprofesjonalne, półamatorskie zawody. Potem robimy ligę, polską ligę speedsoftową, czyli schodzimy takie już, to są 3 kolejki ligowe i już bardziej dostępne, trochę z mniejszym parciem, trochę takie już rozgrywki na luzie, ale przy tym na przykład organizujemy też takiego beginera, czyli totalnie dla początkujących, dla osób, którzy grają właśnie w airsoft, nie grają w tą odmianę sportową, żeby przyszli i zobaczyli. Mamy gdzieś tam swoje też repliki do wynajęcia, więc każdy, kto chce spróbować się w sporcie, to może. No ale z drugiej strony robimy jeszcze dalej, czyli robimy typowe eventy społeczne, czyli robimy sportowe dni otwarte, czyli takie zajęcia dla szkół, gdzie no średnio ściągamy te 10-12 szkół ze Śląska. Około 500 uczniów tygodniowo robimy normalnie takie 2-godzinne zajęcia z WF-u, gdzie pokazujemy im, czym jest ten sport. Robimy takie mini zawody, czyli taką pokazujemy, jak ta rozgrywka jest. Robimy też turnieje międzyszkolne. Więc tego jest naprawdę bardzo dużo, gdzie ostatnio brały udział tam 8 szkół z całego Śląska i normalnie był to turniej, nie? Robimy już dla najmłodszych, dla całych rodzin, może już nie ze spistoftu, ale z lasertaga, żeby trochę bardziej panować nad tym bezpieczeństwem, czyli już chcemy zarażać od najmłodszych, czyli już nawet dzieciaki 7-6 lat mogą się pobawić i gramy na tych balonach, czyli w bardzo bezpiecznych przeszkodach. Lasertag jest bardzo bezpieczny, bo nic nie wylatuje, to jest tylko na podczerwień, więc już ten sport pokazujemy od małych, nie? Gdzie robiliśmy takie ferie razem z Mostem w Katowice i całe rodziny brały udział, nie? Czyli drużyna była od najmłodszego pokolenia, tam dzieciaczka, rodziców i dziadka, nie? Także super to wygląda. My jako fundacja staramy się angażować wszystkich, od najmłodszych, po tych nieusportowionych, po tych, którzy chcą rzeczywiście brać ten sport na profesjonalnie, staramy się angażować wszystkich.
4: Jak wygląda organizacja takiej lekcji WF-u? Jak to działa w ogóle?
3: Znaczy, przede wszystkim na początku nie było ciężko, bo musieliśmy przekonać szkoły, żeby w ogóle że dowiedzieli się, co to jest. I może ze szkołami mundurowymi było łatwiej, bo szkoły mundurowe korzystają z ASG i chodzą na te poligony i może tutaj było prościej. Ale rzeczywiście musieliśmy trochę porozmawiać z dyrektorkami, z dyrektorami i pokazać im rzeczywiście, jak ten sport wygląda. Trochę nam pomogło zmiany w rozporządzeniu edukacji, jeżeli chodzi tam o edukację dla bezpieczeństwa, więc to nam pomogło. No ale jak wygląda sam event? No my to rozdzielamy trochę na takie dwie fazy. Pierwszą robimy 3 sekcje, gdzie trochę najpierw opowiadamy, czym ten sport jest, pokazujemy takie strefy bezpieczeństwa, pokazujemy im, jak się obsługuje z tą repliką airsoftową. Przekazujemy takie informacje, że od tej pory muszą ściągać maski, bo to mamy też jakby swoje maski, pełne oporządzenie, dbamy o to bezpieczeństwo. Druga rzecz to jest, druga taka stacja, to jest rozgrzewka. No bo jak przed każdym sportem prowadzimy rozgrzewkę, biegi, rozciąganie. Mam nadzieję, że kiedyś zobaczą Państwo, to ten sport jest bardzo dynamiczny i jak każdy, no propagujemy to, że w sporcie trzeba, ta rozgrzewka jest ważna. No i trzecia taka stacja to jest rzeczywiście taka szczelnica, czyli już ładujemy repliki kuleczkami i szkolimy te dzieciaki i młodzież, żeby trochę wiedziały, jak trafić, nie? No bo frajda jest to, żeby trafić kolegę obok, nie? Więc mamy tarczę i szlają tej tarczy. Jak dzielimy sobie te grupy i przejdą wszystkie 3 stacje, to dzielimy ich na drużyny i normalnie gramy, nie? Mamy swoją federację sędziowską, mamy swoją obsługę, kilka osób czuwa nad grą. No i pokazujemy, czy ten sport jest, tak? Wydać ludziom piłkę i grali sobie na boisku, nie?
4: Okej, tak zakulisowo, jak patrzysz na rozgrywkę i potem zakończenie. Jaki jest odzew? Co mówią ci młodzi ludzie, którzy kończą taką lekcję WF-u w cudzysłowie oczywiście? No i przede wszystkim nauczyciele.
3: Znaczy nie, no są zajarani. Nauczyciele w ogóle, jest kilku nauczycieli, którzy grali razem z nami, nie? Tak, to jest fan i jak jeżeli nauczyciel ma dobry vibe z uczniami, to sam grał i tam różnie, więc dużo mieliśmy takich mocno zajaranych i dzieciaków, i nauczycieli, gdzie potem już robiliśmy trzeci event, to szkoły same do nas się odzywały, czy robimy takie coś, bo dzieciaki inne klasy by chciały spróbować, nie? Gdzie nawet mamy szkołę tutaj z Sosnowca, która otworzyła swoją sekcję typowo turniejową, typowo airsoftową i działa. Pod tym kątem super, brakuje nam tylko takiego miejsca stałego do grania, nie? Bo my jako fundacja organizujemy eventy, czyli korzystamy z dobrodziejstw Mosiru Katowice, hal, nie hal, czy takich parków, czy przy jakichś takich eventach, ale brakuje nam takiego miejsca stałego, gdzie otworzymy klub sportowy i będziemy mogli sobie szkolić taką młodzież, nie? Ale jeżeli chodzi o same szkoły, to korzystaliśmy z wielu szkół sportowych, czyli zapraszaliśmy szkoły mistrzostw sportowego, czy w Katowicach hokejowe, czy z GKS-u Winiarków, czy z GKS-u Strychów, więc patrzyliśmy pod tym kątem takim sportowym. Naprawdę wszyscy byli zajrani, bo to jest coś innego. To nie jest ciągłe WF, że gramy w piłkę nożną, siatkówkę, czy ponga. Nie? No to za moich czasów się tak grało.
4: Okej, ktoś, kto tego słucha, chciałby przyłączyć swoją szkołę do całego projektu, może to zrobić?
3: Oczywiście tak. Śmiało sporo nauczycieli do nas pisało, czy nawet uczniów do nas pisało, pod kątem na nasze socjalki, czy na maile, które są na airsoftteampoland.com, czy na ATP Tournament, jeżeli chodzi o profil na Facebooku, czy na fundację, taktyczną Akademię Kultury. Śmiało można pisać, gdzie nawet nas sami pisali, słuchajcie, chcemy wziąć udział, tu macie kontakt naszej dyrektorki, naszego nauczyciela, czy możemy zadzwonić, czy możecie zadzwonić. No i udało się tak zrobić. Mhm.
4: Takie zajęcia, powiedz mi, takie zajęcia są odpłatne?
3: Nie, to jest 100% darmowe. Zajęcia trwają ponad 2 godziny. Szkoła tylko musi zorganizować sobie przyjazd na halę, na dany obiekt, bo robiliśmy to na lodowisku. W okresie letnim robimy to na halach sportowych, więc tylko muszą sobie to zorganizować.
4: Okej, to tyle, jeżeli chodzi o zajęcia sportowe. Mam nadzieję, że ktoś, kto jest zainteresowany, będzie już teraz wiedział, żeby zgłosić się do ciebie, przede wszystkim
3: zapraszamy.
4: Do prezesa Fundacji Tak Pieczna Akademia Kultury, tak w Katowicach. Powiedz mi, wy działacie na terenie Śląska, tak?
3: Tak, znaczy w sumie to na terenie całej Polski, od tego się wodziliśmy. Kiedyś jeździliśmy po całej Polsce, teraz związaliśmy się mocniej z Katowicami, żeby znaleźć ten jeden stały swój punkt.
4: Okej, czyli generalnie, jeżeli ktoś na przykład zadzwoni z Bielska-Białej, albo zadzwoni z Katowic, albo zadzwoni z Tychów, albo zadzwoni z Oświęcimienia, nie będzie problemu.
3: Zadzwoni z Warszawy czy ze Szczecinania.
4: Okej, no sky is the limit, jak to mówią. A powiedz mi trochę o lidze, bo z tego co wiem, liga działa, a zupełnie niedawno odbyły się zawody międzynarodowe w Katowicach właśnie tutaj.
3: To tak, jeżeli chodzi o ligę, to pytanie, od czego zaczynamy?
4: Od ligi.
3: Od ligi. No to ligę, to się to prawda nazywa Polska Liga Sportowa, ale podobnie jak do innych sportów, jest to w kategorii Open, czyli mamy też drużyny z Finlandii, mamy drużyny z Czech, które przyjeżdżają, chcą u nas grać, mamy drużyny z Polski oczywiście. I to są takie rozgrywki typowo ligowe, czyli zbieramy scoring, ważne jest ćwiczyć i trenować na każdy event i zdobywać ten scoring. To też jest ważne pod tym kątem. Jakby bierzemy przykład ze sportów konwencjonalnych, sportów tradycyjnych, żeby to bardziej jeszcze usportowić, nie? Żeby pokazać tą schematykę, że ją też możemy wpasować do naszego sportu.
4: Liga międzynarodowa?
3: Może to już nie liga, tylko turniej międzynarodowy, ATP Open, jak najbardziej. Zrobiliśmy w tamtym roku dwie edycje. Przymierzamy się do października na trzecią. No, działa fajnie. Mamy drużyny z całej Europy i odzywają się nawet spoza Europy. Do tej pory mieliśmy drużyny z Łotwy, z Rumunii, z Czech, z Francji. Odzywają się nawet gdzieś tam teamy z reszty krajów. Nawet, z ciekawości, nawet Kazachstan i Kanada się odzywa, że chce grać. No to już jest cięższe i trochę droższe przedsięwzięcie dla nich, ale rzeczywiście zaczyna to działać, nie? I zaczyna to hulać. Tych eventów międzynarodowych poza Polską jest trochę. Wiele krajów gdzieś tam sobie działa, robi te eventy, ale mało kto robi to na halach sportowych, mało kto robi to ze wsparciem gdzieś tam miasta czy Mosiru. To też daje taką fajny vibe, że wyszliśmy z tego trochę takiego lamusa i możemy pograć ten sport, gdzie jest ciepło, mamy szatnie, a nie gramy gdzieś tam w lesie, czy na jakichś nieużytkach, czy na jakichś takich halach przemysłowych.
4: Czy my na dziś dzień mamy na tyle mocną ligę, żeby powalczyć w turnieju międzynarodowym?
3: Tak, jak najbardziej. Na przykład w tamtym roku drużyny międzynarodowe, no to pierwsze miejsce zdobyły Polska. Na pierwszym evencie Polska zdobyła drugie miejsce, więc jak najbardziej. Polska jest na wysokim poziomie i to widzi też, jakby my zaczęliśmy tutaj w Polsce ten sport trochę później niż reszta Zachodu, nie? Gdzie to wywiązało, zaczęło się w USA. To coraz bardziej na nas patrzą i zapraszają nas na eventy międzynarodowe w innych krajach, więc jak najbardziej. Jesteśmy dużym społeczeństwem w Polsce, wbrew pozorom takim airsoftowym, speedsoftowym, to jesteśmy dużym społeczeństwem na resztę.
4: Żeby zaangażować się w jakiś sport, na pewno potrzebny jest specjalistyczny sprzęt. W przypadku airsoftu potrzebne są właśnie, co jest potrzebne, żeby rozpocząć przygodę z airsoftem?
3: Tak naprawdę to chęci. Jeżeli ktoś chce spróbować, to znajdzie sobie lokalną drużynę, znajdzie sobie lokalnego organizatora i nawet nie musi kupować, tylko sobie wynajmie sprzęt albo dogada się z drużyną i drużyna bardzo chętnie mu ten sprzęt użyczy, pokaże i sobie zagra. Więc tak naprawdę to jest chęć i zajawka. Jeżeli już chcemy wejść w tym trochę na poważniej, no to jak w każdym sporcie, możemy zacząć od jakiegoś low-costowego, czyli wziąć sobie replikę za, nie wiem, 1000 zł kupić sobie buty czy mundur, mówię jak w airsoftie, u nas to wystarczą krótkie spodenki i lajka, czy jakieś termoaktywne ciuchy. Wszystkim nie oszczędzać na okularach, czyli kupić sobie dobre okulary. W naszym przypadku to są maski, które są o wiele bezpieczniejsze i nie parują, czyli mamy takie maski jak w paintballu, takie pełne, przeszklone, one A, wyglądają lansiarsko, B, pomagają, bo nie parują, nie? Czyli to jest kwestia też ważna, jeżeli musimy mieć w jakimś sporcie okulary, a jesteśmy dynamiczni, dużo się biega, rusza, jest ciepło, no to na oczy zaparują, to nie widzimy, a przejrzystość dla nas jest ważna. Nie? No i zakupić sobie jakieś tam kuleczki, które są i zacząć grać. No i to jest sky limit, nie? Jeżeli chcemy być coraz bardziej profesjonalni, to możemy sobie kupić replikę, tak ją poprzerobić, że w cenie auta ją weźmiesz, nie?
4: Tak, widziałem, tak, przykładowo w CS-ie możemy sobie personalizować sprzęt, tak tutaj w przypadku Speedsofta te karabinki, które mamy, też widziałem niektóre są bardzo personalizowane.
3: Oczywiście, że tak, jakby Speedsoft jest super pod tym kątem, że Speedsoft jest kolorowy, nie? To nie jest snajper, który się chowa w lesie, że tak powiem, nie? To nie jest, że musimy być skryci. Oczywiście tutaj te są, mogą nas przeciwnik nie zauważyć, ale to nie jest na tyle ważne, nie? Więc tutaj gracze jak najbardziej są kolorowi, żeby A, gdzieś tam prezentować swoich sponsorów, żeby B, żeby to prezentować samego siebie, żeby to jakby marketing i promocja jest dużą częścią Speedsoftu. Zobaczmy jak każdego sportu. Dlaczego drużyny sportowe mają kolorowe? No bo to są jakieś ich tam barwy i im to pasuje, nie? Więc tutaj działa tak samo, repliki, trochę najróżniejsze. Każdy sobie maluje jak chce, niektórzy do swoich ciuchów, niektórzy imitują skiny z gierek, nie? Niektórzy wybierają sobie swoje ulubione kolory, naklejki. To jest super pod tym kątem, że możesz pokazać nawet w ubiorze samego siebie.
4: Jako prezes fundacji, która zajmuje się tą dziedziną sportu, jakie macie plany na przyszłość?
3: Intensywne. No przede wszystkim duży plan to jest rozwijać to, co mamy, czyli jeszcze bardziej przejść do przodu. Może to jest minus, może zaleta, ale rzadko się zatrzymujemy, nie? Jakby staramy się trochę złapać takiej stabilizacji i zawsze nam jest czegoś mało. Dlatego tych eventów jest coraz więcej. Więc na pewno chcemy rozwijać turnieje międzynarodowe, żeby pojawiały się coraz to lepsze, może nie lepsze kraje, a odleglejsze kraje. Może wyjść poza Europy, może mieć reprezentację z każdego kraju, wyjść poza właśnie naszej Europy. Drugi taki duży cel to jest przede wszystkim pokazać ludziom, czym ten sport jest i wyjść trochę szerzej do ludzi. Żeby to zrobić, potrzebujemy trochę mieć swój obiekt taki stały, nie? I tutaj mocno się staramy o swoją halę sportową, która będzie tylko przystosowana pod to. Bo przygotowanie się na weekendy, budowanie tej hali to jest armia ludzi i to są dwa dni roboty, żeby z magazynu wszystko pościągać, nałożyć gumy, trawę, przeszkody, zabezpieczyć wszystko. Bo zabezpieczamy w ogóle publiczkę. Jesteśmy jedynym chyba eventem na świecie do tej pory, gdzie pozwala widowni zobaczyć bezpiecznie za takiej siatki zabezpieczającej cały mecz. No i szkolić. Bardzo chcę otworzyć swój klub sportowy, szkolić od najmłodszych dzieci, młodzież i starszych, żeby prezentować to totalnie. To jest gdzieś tam miejsce.
4: Chciałem się zapytać o najbliższe wydarzenia, które będą miały miejsce i gdzie ewentualnie odsyłać tych, którzy chcieliby albo zobaczyć, albo od razu wziąć udział w rozgrywkach.
3: Polecam zajrzeć na nasze social media. Tam prezentujemy się najszybciej, czyli na nasz Facebook ATP Tournament, czy na Instagramie Airsoft in Poland, czy na naszą stronę airsoftinpoland.com, gdzie jest tam komplet informacji i regulaminów i linków do zgłoszeń, więc jest tam wszystko. Jeżeli chodzi o eventy takie społeczne, no to tutaj jakby trochę z mniejszym wyprzedzeniem informujemy, bo to często są jakieś ad hocowe, często są jakieś takie zamówienia albo prośby, żebyśmy wzięli udział w jakimś festiwalu biegowym, czy w jakichś wydarzeniach sportowych. Jeżeli chodzi o takie społeczne tematy, to nasz profil na Facebooku Fundacja Taktyczna Akademia Kultury.
4: Mamy zatem wszystkie namiary niezbędne i potrzebne, żeby dowiedzieć się, jak to wygląda już w praktyce. Na koniec mam jeszcze pytanie do ciebie. Gdybyś miał zachęcić młodzież albo tych, którzy mają trochę czasu, chcieliby spróbować, to co byś im powiedział?
3: Napisz i przyjdź. Tak naprawdę ten sport jest super. Jeżeli lubisz zajawkę, lubisz dynamikę, lubisz adrenalinę, bo to trochę jest sport taki ekstremalny, to jest coś dla ciebie. Jeżeli znudził ci się sport konwencjonalny, a lubisz ruch, lubisz sport, to jest sport dla ciebie.
4: Adrenalina będzie buzowa.
3: Tak. A jeżeli nie jesteś typowym sportowcem, a szukasz czegoś dla siebie, czegoś nowego, to też jest coś takiego, gdzie powiesz kolegom, znajdziesz fajnych ludzi. Czyli to jest super, że społeczność cię przyjmie, da ci fajną integrację. Jak poznasz fajnych ludzi, to będziesz w fajnych miejscach, czyli jeszcze w ogóle więcej tych ludzi. Jeżeli ktoś gra w Airsoft albo nie gra i chce spróbować, to polecam jeździć na duże eventy, na eventy mniejsze i poznawać ludzi.
4: O Speedsofcie rozmawialiśmy. Ze mną był Piotr Kaczkowski, prezes Fundacji Taktyczna Akademia Kultury TAK Katowice. Bardzo dziękuję za spotkanie.
3: Dziękuję bardzo.
0: SK Śląsk.
1: A teraz zmieniamy temat. Każdego roku z bazy dawców szpiku znika 15 tysięcy osób, alarmuje fundacja DKMS. To jakby wymarły takie miasta jak Ustka czy Ząbkowice Śląskie. Im mniej dawców, tym mniejsza szansa na znalezienie bliźniaka genetycznego dla chorych na białaczkę. Nasz reporter rozmawiał z dawcą szpiku kostnego oraz biorcą z Libiąża oraz Stychów. Posłuchajcie ich historii.
5: Witam, nazywam się Szymon Knapik. Aktualnie mam 29 lat. Zarejestrowałem się już 10 lat temu. Oddałem szpik w 2016 roku, więc no też jak można powiedzieć, było to dość szybko w sumie po zarejestrowaniu. Gdzie pracuję? No to też w sumie można powiedzieć takie powiązanie z tym, że też po części pomagam, bo służę w wojsku, więc to też po części jest taka pomoc dla ludzi. Czym się jeszcze interesuję? No na pewno gdzieś tam w moim życiu towarzyszy mi na każdym kroku sport, więc ten zdrowy tryb życia i to przede wszystkim. A większość czasu, no to prawda, poświęcenie pracy i służbie.
6: Możesz powiedzieć, pamiętasz ten moment, kiedy zdecydowałeś się, że będziesz dawcą? Jak to się stało? Ktoś cię do tego zachęcił?
5: To, że zostałem dawcą, nikt mnie nie zachęcał. Fundacja DKMS przyjechała po prostu do naszej szkoły. Była możliwość zarejestrowania się, więc sam fakt, że pomyślałem, kurczę, mogę uratować komuś życie, jest dobrym powodem do tego, żeby się po prostu zarejestrować. I to był taki moment, gdzie po prostu zdecydowałem się, żeby zarejestrować się, no i jak się okazało, komuś mogłem uratować życie, prawda?
6: Jak to wygląda ta procedura? Często mówi się, czy w zasadzie powiela się takie mity, że to bardzo też boli, że to jest stresujące. Możesz powiedzieć, jak wygląda taka procedura od A do Z?
5: Od A do Z. No więc na początku dostałem telefon, że znalazł się po prostu bliźniak, który potrzebuje mojego szpiku, że mogę zostać dawcą. Następnie zostałem przebadany, czy ta zgodność jest. Kiedy okazało się, że już ta zgodność jest, można powiedzieć, stuprocentowa, no to ciąg dalszy to były jeszcze kolejne badania. Upewnienie się też o moim stanie zdrowia, czy ja jestem zdolny do tego, żeby zostać tym dawcą, prawda? Bo to nie tylko strona biorcy, tylko też moja strona tutaj bardzo super, rzetelnie po prostu lekarze dbają też o nasze zdrowie. No następnie to było po prostu pojawienie się w klinice. Tutaj ten stereotyp, że to wszystko boli i tak dalej, to jest troszkę taki mit, bym powiedział, ponieważ mamy już teraz taką technologię, że no po prostu to nie boli. Ja sam też oddawałem z krwi, miałem po prostu przyłączone przy jednej ręce, przy drugiej ręce miałem wenflon i takie przetaczanie krwi, prawda? Więc to nic nie boli, a ogólnie w większości przypadków, jak można tutaj zapytać ludzi z fundacji, w większości przypadków właśnie tak to działa, że to jest przetaczanie tej krwi i to w zupełności nic nie boli. Także to z tym bólem są mity jak najbardziej, więc tutaj no po prostu można te mity gdzieś tam zdmuchać i powiedzieć, że to nie boli w ogóle.
6: A na początku ten sam proces rejestracji, to trzeba wypełnić jakieś formularze, trzeba opisać swój stan zdrowia, jak to wygląda?
5: To znaczy tak, na początku to wiadomo, formularze i oczywiście wymaz. To było na początku tutaj w szkole robione. No i można powiedzieć, że to było tylko tyle. Także nie trwało to jakoś dużo, nie trzeba było wypełniać jakichś skomplikowanych formularzy, tylko po prostu właśnie swój stan zdrowia, opisać to, jak się czuje, wiadomo, jaką się ma krew, no i takie podstawy.
6: Jak czułeś się, kiedy zadzwonił telefon? Dzwoni telefon, co się wtedy dzieje?
5: Co się wtedy dzieje? No, ogólnie rzecz biorąc byłem zaskoczony, że po pierwsze to było tak szybko. Druga sprawa, no może nie tak byłem już szczęśliwy, bo wiadomo, później trzeba było się przebadać i kolej rzeczy musiała być zachowana. Natomiast sam fakt tego, że zostanę tym dawcą, to chyba doszedł do mnie dopiero po tych pierwszych badaniach, kiedy zadzwonili do mnie po tych badaniach krwi i powiedzieli, że jest zgodność. I wtedy jakby dopiero do mnie tak dotarło chyba, że faktycznie, że mogę komuś ratować życie i to myślę, że to było bardziej takie, można powiedzieć, też wzruszające, niżeli sam telefon, że ten pierwszy, o którym mówiłem wcześniej, że po prostu znaleźli kogoś, brata, bliźniaka. I także to był ten moment, gdzie tak naprawdę faktycznie uwierzyłem w to, że mogę kogoś uratować.
6: Czy ty spotkałeś, poznałeś swojego tego bliźniaka, można powiedzieć?
5: Niestety, no ja nie miałem akurat tej przyjemności. Myślę, że to też nie była kwestia jakaś tam sporna i tak dalej. Po prostu po oddaniu szpiku ja wyraziłem chęć, druga strona też musiała to zrobić, więc myślę, że po prostu biorca nie ma takiej potrzeby też, żeby może gdzieś tam się zobaczyć, może też stan zdrowia jego nie pozwalał na to, ale w zupełności jakoś też może nie, że nie żałuję, natomiast nie jest mi przykro z tego powodu. Jakby sam fakt, że mogłem pomóc mu, może uratować życie, no to wystarczy mi w zupełności.
6: Ale wiesz, czy on jest z naszego kraju? To jest dorosły człowiek, to jest dziecko?
5: Szczerze mówiąc, to nie wiem. Szczerze mówiąc, nie wiem, nie chciałbym tutaj kłamać, bo chyba nie dostałem takiej informacji, szczerze mówiąc, już nawet nie pamiętam.
6: A jak byś zachęcił tych, którzy się wahają?
5: Którzy się wahają. Nie wiem, czy jest w ogóle jakiś powód, dla którego powinni się wahać, bo naprawdę, tak jak mówiłem wcześniej, to nic nie boli, nic nas nie kosztuje, a naprawdę uratować komuś życie, komuś pomóc, to jest naprawdę coś bezcennego. Także.
7: Nazywam się Agata Szela. Jestem osobą po przeszczepie komórek krwiotwórczych w 2018 roku. Ja pochodzę z Tychów. Obecnie jestem osobą bezrobotną. Zajmuję się domem, wychowaniem mojego syna. Opiekuję się domem swoim.
6: Proszę powiedzieć, kiedy pojawiła się niestety choroba?
7: No u mnie ta sytuacja jest troszeczkę skomplikowana, ponieważ pierwotnie ja zachorowałam na chłoniaka Hodgkina w 2000, koniec 2015 roku. Leczyłam się przez około 7 miesięcy. To leczenie zakończyłam autoprzeszczepem, czyli tak jakby byłam sama dla siebie dawcą tych komórek. Po około pół roku, 7 miesiącach niestety rozwinęła mi się wtórna białaczka ostra. No i wtedy niestety już nie było innej możliwości. Musiał to być dawca niespokrewniony. Musiał to być przeszczep allogeniczny. No i wtedy zaczęło się poszukiwanie dla mnie mojego bliźniaka, które oczywiście ponownie dla mnie sukcesem się zakończyło i odnalazłam swojego bliźniaka.
6: Proszę powiedzieć, czy pani się z nim spotkała?
7: Niestety nie, ale miałam kontakt listowny. Wiem, że była to kobieta, 55-letnia, wiem, że była z Niemiec, ale niestety nie doszło do spotkania osobiście twarzą w twarz.
6: Co czuje osoba, no, gdy walczy z bardzo poważną chorobą, niebezpieczną dla życia, i dzwoni telefon, że znalazł się bliźniak?
7: Myślę, że to jest takie mistyczne przeżycie. To nie da się tego opisać i nie da się tego porównać z żadnym innym doświadczeniem. No to jest po prostu radość, tak jakby w każdej komórce ciała, każda komórka się cieszy. W ten sposób.
6: Rodzina to tak jakby chyba dowiedziała się, że wygrała pani w totolotka.
7: Tak, myślę, że tak. Wszyscy świętowali tą informację, znaczy otrzymanie tej informacji. Tak, było dużo radości i było bardzo dużo nadziei.
6: No właśnie, bo specjaliści mówią, że znalezienie genetycznego bliźniaka to nie jest wcale taka prosta sprawa.
7: Tak, to nie jest prosta sprawa, aczkolwiek w moim przypadku, że tak pozwolę sobie powiedzieć, miałam 6 potencjalnych dawców, co jest bardzo rzadkim, bardzo rzadko się tak zdarza. Nawet był potencjalny dawca w Brazylii, więc na drugim końcu świata. Finalnie oczywiście ze względów logistycznych komórki zostały pobrane w Niemczech, aczkolwiek ja czułam spokój, że mam jeszcze zapasowych dawców.
6: Proszę powiedzieć, jak wygląda potem ta procedura leczenia? Jak to długo trwa? Jak się wtedy pani czuła?
7: Jeżeli chodzi o sam przeszczep, tak, no to wiadomo, że człowiek jest... Ja byłam przygotowana naświetlaniami, to trwało tylko 3 dni. Po tych 3 dniach otrzymałam materiał komórkowy w postaci wlewu, czyli tak jakby kroplówka. Ja sobie leżałam w łóżku, kroplówka sobie ściekła, miło spędziłam czas, nic się nie czuję, jest to bezbolesne. No a później to jest tylko proces odbudowy szpiku, czyli czekamy, aż się pojawią pierwsze leukocyty, pierwsze komórki. No i wtedy jest sygnał, że on podejmuje tą pracę.
6: Szybko pani organizm zareagował na tę, no można powiedzieć, terapię?
7: Myślę, że to było gdzieś w okolicy 5-6, może do tygodnia, z tego co pamiętam, bo to już było parę lat temu grubych, ale ta odpowiedź pojawiła się, była wyczekana i wydaje mi się, że no, na tamten czas to szybko się pojawiła.
6: Dzisiaj widzę, że uśmiechnięta pani, pełna życia, radości, czyli bardzo dobrze się czuje. Choroba już jest wspomnieniem?
7: Tak, jest wspomnieniem, nie zawsze tym przykrym, ponieważ spotkałam bardzo dużo dobrych ludzi na swojej drodze. Wydarzyło się bardzo dużo dobrych rzeczy w moim życiu od tego momentu, więc ja tego nie traktuję, nie podchodzę do choroby aż z takim negatywnym nastawieniem. Po prostu ukształtowało mnie to w ten sposób, że chodzę cały czas zadowolona i cieszę się życiem. Jestem przykładem na to, że bycie dawcą daje nadzieję tej drugiej stronie i że to jest nasze być albo nie być.
6: Miała pani ogromne wsparcie znajomych, przyjaciół w czasie choroby, w czasie trwania tego poszukiwania na przykład bliźniaka genetycznego. Ma pani takie informacje, że być może ktoś z bliskich też zdecydował się oddać komórki?
7: Tak, oczywiście był bardzo duży odzew. Moja rodzina, moi przyjaciele, jak również moi dalsi znajomi bardzo się angażowali w pomoc w znalezieniu dawcy dla mnie. Był również organizowany, dedykowany taki inwent, że zorganizowane w moim mieście były rejestracje dla potencjalnych właśnie dawców. Bardzo dużo ludzi z mojego otoczenia się zarejestrowało. Faktycznego dawcę znam jednego z mojego otoczenia, a reszta czeka.
6: Proszę powiedzieć, co by pani powiedziała tym niezdecydowanym, którzy się obawiają, bo najczęstszy mit powielany to to, że pobranie wiąże się z dosyć, no, nieprzyjemnym bólem.
7: No i tutaj mogę powiedzieć ze swojego własnego doświadczenia, ponieważ byłam dawcą dla siebie w pierwszej sytuacji autoprzeszczepu. Jest to całkowicie bezbolesne. Jest to bezbolesna procedura pobierania krwi obwodowej z jednej ręki i wtaczania jej do drugiej. Jest to po prostu kilka godzin trzeba przyleżeć, przesiedzieć na fotelu. Można oczywiście robić co się chce, czytać książkę, siedzieć w telefonie, cokolwiek. Uważam, że nie ma się nad czym zastanawiać. Jeżeli tylko jest możliwość i chęć, każdego zachęcam, aby zarejestrował się jako dawca potencjalny szpiku.
6: A proszę powiedzieć na koniec, czy jako odbiorczyni musi pani używać jakieś leki?
7: Obecnie już nie. W pierwszym roku po przeszczepie otrzymujemy jako biorcy leki przeciwodrzutowe, czyli te obniżające odporność, żeby nie doszło do przerzutu, a potem w miarę upływu czasu te dawki są zmniejszane. Obecnie jestem już 7 lat po przeszczepie i żadnych leków nie muszę brać.
1: A teraz zmieniamy temat. Od 1,5 do 7% przyszłych mam cierpi na zaburzenia odżywiania. Tak wynika z badań Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Bytomiu. Pregoreksja pojawia się głównie u kobiet, które już wcześniej miały zaburzony obraz własnej sylwetki, a kiedy w ciąży kilogramów zaczyna przybywać, ciężarne panicznie zaczynają się odchudzać. Niestety, jak twierdzą śląscy naukowcy, intensywne ćwiczenia czy niedojadanie mogą mieć bardzo zły wpływ nie tylko na organizm przyszłej mamy, ale przede wszystkim na stan jej dziecka. O szczegółach posłuchajcie w materiale naszej reporterki Agnieszki Kucjas.
8: Mateusz Grajek, doktor nauk o zdrowiu, Zakład Zdrowia Publicznego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.
9: Robili Państwo badania na temat anoreksji w ciąży. Wydawałoby się, że każda kobieta zachodząc w ciąży liczy się z tym, że tych dodatkowych kilogramów musi przybyć, no bo przecież dziecko swoje waży, wody płodowe i tak dalej, ale jednak jest to problem dla wielu kobiet.
8: Wydaje się, że tym podstawowym problemem, jeżeli chodzi o kobiety w ciąży, są współczesne media, ponieważ w mediach panuje pewien trend takiego kultu, nawet powiedziałbym szczupłości. Obserwujemy wiele celebrytek, gwiazd, które zaraz po urodzeniu dziecka wracają do swojej pracy, do dawnej figury, więc myślę, że to jest taki ważny czynnik, który predysponuje kobiety w ciąży do zapadania na różnego rodzaju zaburzenia odżywiania i warto tutaj podkreślić, że ważnym czynnikiem takim wywołującym zaburzenia odżywiania w ciąży, czyli tą pregoreksję, o której tutaj rozmawiamy i będziemy rozmawiać, jest przede wszystkim sam fakt zachodzenia w ciąży, bo pamiętajmy, że najwięcej pregorektyczek to są kobiety, które wcześniej cierpiały na anoreksję i właśnie samo zajście w ciążę może być takim czynnikiem, który spowoduje nawrót do tych zaburzeń.
9: Ta choroba zdarza się tylko u kobiet, które właśnie przechodziły wcześniej przez jakieś zaburzenia odżywiania. Czy tak naprawdę każda kobieta, która gdzieś jak zauważy, że biodra zaczynają obrastać tłuszczykiem, może też się z tym zmierzyć?
8: Ciężko jest powiedzieć tak jednoznacznie. Wydaje mi się, że tak jak tutaj pokazują dane, że najczęściej jednak występuje to zjawisko u kobiet, które wcześniej cierpiały na zaburzenia odżywiania i pamiętajmy, że to nie tylko anoreksja, tylko tendencje, predyspozycje do różnych zaburzeń odżywiania, takich jak bulimia, kompulsywne objadanie, ortoreksja, bo mamy całą gamę tych zaburzeń odżywiania, więc te kobiety są bardziej predysponowane. Ale pamiętajmy również o tym, że żyjemy w czasach, tak jak powiedziałem, gdzie ten kult szczupłej sylwetki jest cały czas na świeczniku i raczej ta szczupła sylwetka, szczególnie w zawodach takich, gdzie prezentujemy siebie i musimy prezentować nienaganny wygląd, jest jakby wymagane od tych kobiet. Zatem wydaje mi się, że to też jest ważny czynnik, że jeżeli kobieta wie, że podczas ciąży przytyje, a w pracy musi pokazywać się od tej takiej, powiedziałbym, bardziej wizualnej strony, to również to może powodować, że rozwinie się u niej zaburzenie.
9: Na co w takim razie powinniśmy zwracać uwagę zarówno u siebie, jeżeli jesteśmy w ciąży, bądź u koleżanki, która wiemy, że jest w ciąży, żeby wyłapać ten problem na samym początku, a nie kiedy już jest za późno?
8: Jest wiele takich czerwonych flag, jeżeli chodzi o zaburzenia odżywiania. Przede wszystkim osoba, która ma predyspozycję do tych zaburzeń, bo powinniśmy tutaj mówić o predyspozycjach, bo diagnozę zostawmy lekarzom, a także innym specjalistom z zakresu zdrowia psychicznego. Takie podstawowe wskazówki to jest, jak ja to mówię, takie zafiksowanie na tematyce żywieniowej. Kobiety, które mogą zapadać na zaburzenia odżywiania, bo jak pokazują dane, zaburzenia odżywiania dotyczą również mężczyzn, ale 10-krotnie częściej dotyczą kobiet, no a pregoreksja, no, z tego powodu, że fizjologicznie kobiety rodzą dzieci, zatem no, będzie to dotyczyła tutaj kobiet. Takimi ważnymi przesłankami jest mówienie na przykład o swojej sylwetce i o tym niedostatku. Na przykład będzie taka kobieta mówiła cały czas o jedzeniu, o tym, co spożywa, a czego nie spożywa. Będzie liczyła kilokalorie i będzie pokazywała taki negatywny obraz swojej sylwetki, czyli wizualnie wszystko będzie z nią w porządku, ale cały czas będzie na przykład mówiła o tym, że tu, ówdzie jest za gruba, że gdzieś jej wystają fałdki, że w lustrze widzi zupełnie inną sylwetkę. No i oprócz tego, no takim najbardziej widocznym efektem zaburzeń odżywiania będzie szybka strata masy ciała w bardzo krótkim czasie. To mówimy tutaj ogólnie o zaburzeniach odżywiania, a w przypadku pregoreksji, no to już sam fakt, że ktoś odchudza się, będąc w ciąży, gdzie to, myślę, że tutaj pani doktor za chwilkę dopowie, no nie jest zbyt pożądanym zjawiskiem.
9: Często na początku ciąży i tak tracimy kilogramy, no bo mdłości przeszkadzają w jedzeniu, plus dochodzą wymioty. Czy to też może być taka pułapka, że tutaj, mimo że jestem w ciąży, chudnę, a za chwilę jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, z dnia na dzień tak naprawdę tych kilogramów przybywa?
10: Agnieszka Białek-Dratwa, doktor nauk medycznych, Katedra Dietetyki i Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach. To wszystko zależy od tego, jak kobieta przechodzi ten pierwszy trymestr ciąży, bo u wielu kobiet ze względu na zmiany hormonalne po prostu dochodzi do zmniejszonego apetytu, wymiotów czy też mdłości i te kobiety faktycznie nie spożywają odpowiedniej ilości kalorii, odpowiedniej ilości białek, tłuszczy i węglowodanów oraz witamin. Natomiast jest taki moment, w którym hormony jakby troszeczkę się obniżają, te, które odpowiadają między innymi za pojawianie się wymiotów i wtedy wraca normalny apetyt. To najczęściej dzieje się w drugim trymestrze ciąży. No i faktycznie po pierwsze zaczynamy odbudowywać kilogramy, które wynikają z odwodnienia, bo kiedy wymiotujemy, to tak naprawdę odwadniamy swój organizm, więc one szybko wracają, a do tego ze względu na bardzo intensywny wzrost płodu w brzuchu mamy, wzrasta ilość kilogramów, które kobiety widzą na wadze. Ale to jest jakby prawidłowe, bo przez cały okres ciąży te kilogramy powinny się pojawiać wraz z rozwojem dziecka.
8: Wydaje mi się, że to jest taka pewna pułapka, bo na początku widzimy, że faktycznie tracimy te kilogramy, więc dla osoby, która wykazuje już wcześniej objawy zaburzeń odżywiania, może być to dla niej taki efekt korzystny, bym to tak nazwał, ponieważ będzie uważała, że o super, teraz chudnę. A później te kilogramy zaczynają bardzo szybko przybywać, ponieważ tak jak tutaj pani doktor wspomniała, powiększa się płód, też nasze zapotrzebowanie w pewien sposób jest podyktowane tym, że jest to odpowiedzialność organizmu za drugiego człowieka, który się w łonie matki rozwija i wtedy dochodzimy do takiego punktu, który tutaj w literaturze nazywa się czynnikami podtrzymującymi w zaburzeniach odżywiania. Czyli widzę, że tyję, zatem muszę coś z tym zrobić, więc podejmuję różnego rodzaju praktyki. I teraz w zależności, jeżeli pregoreksja będzie przebiegała z objawami anorektycznymi, to taka kobieta będzie jadła bardzo skromnie albo przejdzie na głodówki. Jeżeli będzie to na przykład pregoreksja z objawami bulimicznymi, to taka kobieta będzie wykazywała różnego rodzaju zachowania kompensacyjne, czyli na przykład będzie prowokowała wymioty, będzie intensywnie uprawiała sport, bądź też będzie stosowała różnego rodzaju środki. I pamiętajmy, że takie praktyki są bardzo niebezpieczne dla rozwijającego się płodu, bo już tutaj pomijając te kwestie związane z niedożywieniem, to na przykład stosowanie różnego rodzaju medykamentów takich przeczyszczających, czy też diuretycznych, one również mogą wpłynąć negatywnie na płód, ponieważ będą działały teratogennie, czyli toksycznie dla płodu.
9: W takim razie jak się odżywiać w ciąży, żeby zadbać o swój organizm, no i o rozwijający się w nas płód?
10: Przede wszystkim nie można odżywiać się za dwojga, tylko dla dwojga i ta dieta powinna być zbilansowana, czyli dostarczać wszystkich niezbędnych składników odżywczych, produktów, które będą zawierały i węglowodany, takie jak pełnoziarniste pieczywo, pełnoziarniste kasze, makarony. Dalej ważne jest to, żeby dostarczać odpowiednią ilość białka, bo zapotrzebowanie w ciąży jest zwiększone na białko, w związku z tym produkty takie jak mięso, ryby są ważne ze względu na zawartość kwasów tłuszczowych omega-3, które również mają wpływ na płód. No i ważne jest też to, żeby dostarczać odpowiednich tłuszczy w diecie, które mogą być podyktowane na przykład za pomocą podania orzechów, pestek dyni, nasion słonecznika i nie możemy zapominać o najważniejszej grupie produktów spożywczych, które wszyscy powinniśmy spożywać, czyli warzywa i owoce, po to, aby dostarczyć odpowiednią ilość witamin, składników mineralnych, ale przede wszystkim antyoksydantów. Musimy pamiętać, że dieta kobiety ciężarnej jest różna w każdym trymestrze, bo o ile pierwszy trymestr będzie podyktowany tymi wszystkimi zaburzeniami, takimi jak wymioty, zmniejszony apetyt, to już od drugiego trymestru ciąży, kiedy to samopoczucie kobiety jest lepsze, to jest dobry okres na to, żeby dieta była naprawdę zbilansowana i dobrze skomponowana. Natomiast trzeci trymestr ciąży będzie tutaj podyktowany też samopoczuciem pacjentki i tego, jak kobieta po prostu odczuwa ciążę, czy dziecko nie uciska na przykład na przełyk, na żołądek, bo tutaj mogą się pojawić wzgaga, jakieś też zmniejszone żołądek, w związku z tym nie jest w stanie przyjmować posiłków o takiej normalnej, standardowej objętości, tylko te posiłki po prostu muszą być mniejsze, a częściej spożywane.
9: Powiedziała tutaj Pani bardzo ważną rzecz, odżywiamy się dla dwojga, a nie za dwoje. Co to znaczy?
10: To znaczy, że nie możemy sobie pozwolić na to, żeby nagle jeść bardzo duże ilości pożywienia, bo ta kaloryczność diety wzrasta o około 450 kilokalorii w trzecim trymestrze, w związku z tym to nie są duże ilości pożywienia, tak naprawdę jeden dodatkowy posiłek, ale musimy zadbać o to, żeby w diecie były wszystkie niezbędne składniki, czyli po prostu jemy bardzo różnorodnie, to jedzenie powinno być urozmaicone, bogate w warzywa i owoce, o których często my zapominamy, o ile owoce są w naszym społeczeństwie często spożywane, to jednak warzywa są jakby tylko dodatkiem, a one powinny być podstawą naszego codziennego żywienia, zwłaszcza u kobiet ciężarnych.
9: W ciąży, jak każda kobieta, która była w takiej sytuacji wie, pojawiają się zachcianki, często ciągnie nas na słodkie albo niezdrowe przekąski. Czy to jest dobry pomysł, żeby po nie sięgać, czy lepiej zastąpić je czymś innym?
10: To zależy znowu od trymestru ciąży, bo jeśli to jest pierwszy trymestr, to tutaj pierwszy trymestr po prostu trzeba przetrwać, zminimalizować ilość wymiotów, no bo one niekoniecznie są właściwe dla rozwoju płodu, bo kobieta nie przyjmuje odpowiedniej ilości kalorii. Natomiast co do zachcianek, to jest kwestia tego, jakie my słodycze czy słone przekąski wybieramy, bo jeśli to będą słodycze, które są podawane raz na tydzień, nie ma z tym najmniejszego problemu, tak? Jeśli my kilka razy w ciągu dnia jemy słodkie, no to trzeba byłoby się zastanowić, czy tutaj nie ma już zaburzeń związanych z glikemią i czy nie warto byłoby się zwrócić do lekarza, diabetologa, bo być może występuje cukrzyca ciążowa. Ale możemy sobie wspomóc za pomocą na przykład spożywania owoców, spożywania jogurtów właśnie z owocami, z jakimiś suszonymi owocami, czy też dostarczać odpowiednią ilość orzechów jako forma słonych przekąsek.
9: Badania nad pregoreksją prowadziliście na Śląskim Uniwersytecie Medycznym. A jak sytuacja wygląda na Śląsku? Czy dużo kobiet cierpi z powodu zaburzeń odżywiania w ciąży?
10: Czy my nie możemy w ogóle powiedzieć o takiej populacji śląskiej, tylko bardziej populacji ogólnopolskiej czy też europejskiej? Bo takie badania są rzadkimi badaniami i też nie do końca są doszacowane. Natomiast z różnych publikacji naukowych wynika, że od 1,5 do 7% kobiet ciężarnych zapada na anoreksję w ciąży, czyli na pregoreksję. Tutaj też musimy mieć na uwadze, że wiele kobiet nie chce się przyznać do tych zaburzeń odżywiania, więc musimy mieć na uwadze to, że te dane są jednak niedoszacowane i ta ilość kobiet z pregoreksją jest zdecydowanie większa.
9: Na jakiej grupie kobiet były prowadzone te badania Śląskiego Uniwersytetu Medycznego?
8: Była to grupa kobiet między 21 a 45 rokiem życia. Było ich około 300. Wszystkie te kobiety wykazywały prawidłowe BMI, ale 70% z nich było niezadowolonych ze swojej aktualnej masy ciała i wyglądu.
9: Czy wpływ na to, czy one były zadowolone z własnego ciała, czy nie, miało to, w jaki sposób rodziły?
8: Owszem, 50% z tych kobiet rodziło przy pomocy cesarskiego cięcia i to też był ważny czynnik, który powodował ich niezadowolenie.
9: I jakie zagrożenia dla matki i płodu wynikają z tego, że kobieta nieprawidłowo się odżywia i próbuje się odchudzać, mimo tego, że jest w ciąży, no i to zapotrzebowanie na jedzenie jest większe?
10: Te konsekwencje będą przede wszystkim odgrywały się na dziecku, które może być dzieckiem przedwcześnie urodzonym i z konsekwencjami dziecka wcześniaczego. Zatem tutaj może być niedorozwój wszelkich narządów wewnętrznych w zależności od tego, w którym tygodniu ciąży dziecko się urodzi. Ważne jest też to, że dzieci mogą się urodzić z niską masą urodzeniową, a to z kolei będzie predysponowało w przyszłości do wielu różnych konsekwencji, takich jak choroby metaboliczne, cukrzyca, otyłość. Niestety to, że matka odchudza się w czasie ciąży, będzie predysponowało dziecko w późniejszych latach życia do tego, żeby było dzieckiem otyłym, z cukrzycą, z zaburzeniami układu krążenia, także tych konsekwencji jest całe mnóstwo.
0: SK Śląsk.
1: A teraz zmieniamy temat i przenosimy się do Jaworzna. Jaworznicka Jadłodzielnia prosi o wsparcie finansowe. Potrzebne są pieniądze na prąd, środki czystości czy paliwo dla wolontariuszy, którzy codziennie dostarczają do lodówki żywność.
11: Edyta Lesiak, prezes Fundacji Kobieca Przystań.
12: Stoimy przy Jaworznickiej Jadłodzielni. Jak takie miejsce się sprawdza? Ono jest potrzebne?
11: Myślę, że bardzo potrzebne. Sama inicjatywa, same jakby liczby pokazują nam, że prawie 50 tysięcy ludzi odwiedziło to miejsce. Z doświadczenia tak naprawdę, jeśli przywozi tutaj wolontariusz jedzenie, ono znika tak naprawdę maksymalnie do godziny.
12: Jakie jedzenie się pojawia w takich lodówkach?
11: Fundacja Kobieca Przystań ma podpisaną umowę z sklepami w ramach niemarnowania żywności. Mamy ustalony harmonogram, więc każdy dzień tygodnia, od poniedziałku do piątku, nawet niektóre soboty, wolontariuszka podjeżdża pod taki sklep swoim prywatnym samochodem, załadowuje tam 60, 80, nawet 120 kg, przenosi to swoimi kobiecymi dłońmi do swojego samochodu, przyjeżdża tutaj, wyładowuje to jedzenie. Bardzo często zdarza się, że osoby już tutaj stoją, czekają po prostu, no żeby już skorzystać, tak?
12: Jakie to jedzenie? Co tu jest?
11: To jest nabiał, to są różnego rodzaju warzywa, owoce, to są słodycze, to jest pieczywo, kasze, mąki, ryże. Wszystko to po prostu, co sklepom nie udało się sprzedać, termin ważności już za chwilę się kończy. No i dzięki właśnie tym podpisanym umowom przekazują nam te jedzonko. Widzimy również, że mieszkańcy też się angażują i to jest super, bo tych mieszkańców jest coraz więcej. Szczególnie widzimy to w okresie świątecznym, czy Boże Narodzenie, czy Wielkanoc. Rzeczywiście osoby dzielą się tutaj swoim stołem, swoim sercem, swoją lodówką z osobami też potrzebującymi, ale zależy nam na tym, żeby nie było to tak, że jadłodzielnie jest tylko dla osób bardzo ubogich i potrzebujących. Jadłodzielnia przede wszystkim ma za zadanie nie marnowania żywności, tak? 41 ton. To mówi samo przez siebie.
12: Czyli nie jest ważne, czy ktoś ma pieniądze, czy nie, tylko po prostu ważne jest to, żeby z tego skorzystał, tak? Bo za chwilę to może się po prostu zniszczyć.
11: Dokładnie tak. Jeśli 41 ton zamiast wylądować w śmietniku, wylądowało w brzuchach mieszkańców Jaworzna, no to proszę zobaczyć, jaka to jest oszczędność tak naprawdę dla wszystkich, ale też szacunku dla ludzi, którzy pracują, wytwarzają to jedzenie, nie wiem, dla rolników, dla osób sprzedających, kupujących, po prostu z szacunku dla człowieka. Mówimy, że jadłodzielnia to jest takie miejsce spotkania, miejsce dzielenia się dobrem. Spotyka się osoba, która ma w tym momencie za dużo jedzenia, z tą osobą, która może po prostu to jedzenie skonsumować, wykorzystać.
12: Nie jest wstyd, że ktoś sobie otworzy lodówkę i z tej lodówki coś wyciągnie?
11: Absolutnie nie jest wstydem. Ja bardzo często zachęcam do tego, że na przykład przynoszę sernik, bo upiekła moja rodzina, nie jest w stanie go zjeść, więc przynoszę połowę tutaj sernika, a mogę sobie zabrać, nie wiem, bułeczkę, jogurt czy coś innego. Nawet na zasadzie wymiany. Chodzi o to, żeby nie tak stygmatyzować te osoby. Tak, jesteś ubogi, to korzystasz z jadłodzielni. Nie, jesteś świadomą osobą znającą ekologię, niemarnowanie żywności, z szacunku dla ludzi, dla siebie też. No i edukacja. Bardzo często i dużo zapraszamy tutaj młodzież, szkoły.
12: Zmieniają się osoby na przykład, które wkładają do tych lodówek, które wyciągają z tych lodówek. Coś się zmienia na przestrzeni tego czasu, jak jadłodzielnia w Jaworznie działa?
11: Widzę efekty naszej pracy. Widzę to, że wychodzimy do szkół, że edukujemy, że fundacja bardzo prężnie działa. Przyniosło to, że jednak ludzie w Jaworznie już kojarzą to miejsce, tak? Czyli jeśli mamy imprezę rodzinną, to przynoszę coś do jedzenia. Natomiast ja jestem zawsze niezwykle poruszona, jeśli chodzi o wolontariuszki, bo no, wożą to swoimi prywatnymi samochodami w ramach swojego prywatnego czasu. To jest ogrom naprawdę takiej kobiecej siły i zaangażowania. I działamy już 3 lata i nie zdarzyło się, żeby jedzenie w ciągu tego dnia nie dotarło. Czyli jeśli komuś wypada coś, dziecko się rozchorowało, mamy grupę na Facebooku, to się wszystko po prostu tam kotuje i podjeżdża ktoś inny. Także no, ja jestem przeogromnie wzruszona, a jednocześnie zaszczycona, że mam możliwość współdziałania z tak cudownymi osobami, kobietami. Angażujemy też mężczyzn. Znowu Fundacja Kobieca Przystań, a tu jednak nasi mężowie, jeśli mamy dostawę ziemniaków i to już po prostu jest ogromnie ciężkie, albo paletę wody, no to trudno jest po prostu w takiej ilości te kilogramy podnieść. no więc angażujemy swoich partnerów, mężów, którzy również nam pomagają i to się tworzy tak rodzinnie, tak, że mama wioząc dziecko na spotkanie, po drodze zabiera jedzenie do jadłodzielni i tym samym to dziecko już od małutkości nasiąka tym, że warto pomagać, że warto nie marnować, no i warto dzielić się dobrem.
12: Dobre jest to, że weszła ta ustawa, o której pani mówi, o niemarnowaniu żywności, bo chyba najbardziej serce bolało wszystkich, kiedy sklepy to jedzenie wyrzucały.
11: Tak, teraz mają taki obowiązek. Dodatkowo fundacja od września jest organizacją pożytku publicznego, więc możemy starać się właśnie o jeszcze większe sklepy, ale tak z ogromnym bólem serca muszę powiedzieć, że jadłodzielnia to też ogromny trud finansowy. My tak naprawdę mamy wsparcie z Urzędu Miasta Jaworzno, natomiast to wsparcie to jest 1/3 kwoty, którą potrzebujemy. Pozostała część na prąd, na środki czystości, na paliwo dla wolontariuszy, no niestety nas blokuje. Chciałybyśmy, bardzo marzymy o tym, żeby odbierać więcej jedzenia, jeszcze go więcej uratować, więcej brzuchów nakarmić, ale po prostu koszty paliwa nas, no rozkładamy ręce, tak? Zrobiliśmy zrzutkę.pl, liczymy na wsparcie, natomiast widzimy, że jednak taka świadomość i zainteresowanie ogólnie przy tych wszystkich ilości zbiórek, które są w Polsce, no niestety jest gdzieś tam marginalizowana.
12: Ile byście potrzebowali pieniędzy, żeby wam wystarczyło na takie funkcjonowanie, na to, żeby jadłodzielnia dobrze funkcjonowała, żeby wolontariusze nie musieli dokładać?
11: To jest około 10 tysięcy na rok.
12: I o taką kwotę prosicie na zrzutce?
11: Tak, o taką kwotę prosimy na zrzutce.
12: A jak wyglądają wpłaty?
11: Na tę chwilę mamy 2%, ale ogromnie cieszymy się, że odważyłyśmy się na ten krok. To było dla nas trudne powiedzieć, słuchajcie, dajemy całe serce, ile tylko możemy. A tak prozaiczna rzecz jak brak środków finansowych, czy to właśnie na paliwo, nas ogranicza, a chciałbyśmy rozwinąć te skrzydła i pomagać jeszcze więcej.
12: Po tych 3 latach po raz pierwszy mówicie pomóżcie, tak?
11: Tak. Pierwszy rok radziłyśmy sobie same, w drugim roku było dofinansowanie z Urzędu Miasta, ale ono też pokrywa tylko w części, no i na ten rok również mamy dofinansowanie, ale tylko w części. A marzenia i chęć, wie pani co, ja jestem niezwykle poruszona tym, że wolontariusze nie wykruszają się. Wszyscy mówili, Edyta, ten projekt upadnie za pół roku, za rok, bo nie będzie się chciało mróz, śnieg, deszcz, a one jadą. I to jest dla mnie wow, poruszające.
12: W jaki sposób można wam pomóc? W jaki sposób wesprzeć Fundację Kobieca Przystań, żeby dalej mogła pomagać ludziom?
11: Bardzo prosimy o 1,5% i bardzo prosimy o wpłatę na zrzutka.pl.
13: Ewa Żyłka.
12: Panie?
13: Nauczycielem w szkole podstawowej numer 7 z oddziałami integracyjnymi w Jaworznie.
12: Dlaczego to jest ważne, żeby dzieci edukować, żeby dzieciom mówić, że pomaganie jest ważne?
13: No to jest ważne ze wszechmiar, bo przecież to jest młode pokolenie, które później tą wiedzę będzie niosło dalej. Jeżeli teraz ich wyedukujemy w dobry, świadomy sposób na temat tego, jak bardzo istotne jest niemarnowanie jedzenia, jak bardzo istotne jest dbanie jakby w globalnym spojrzeniu na naszą planetę, no to oni z taką wiedzą i z takim jakby bagażem będą szli dalej.
12: Kiedyś było wstyd się przyznać do tego, że na przykład nie mamy pieniędzy. W tej chwili takie projekty jak jadłodzielnie na przykład tych ludzi nie stygmatyzują, prawda?
13: Absolutnie. Ja myślę, że nie ma wstydu przyznać się, że jest mi źle i że jest mi gorzej. My jesteśmy w różnych sytuacjach życiowych. Nie nam oceniać, dlaczego ktoś do tej jadłodzielni przychodzi i korzysta. To może być człowiek, który rzeczywiście jest na życiowym zakręcie i został bez dachu nad głową, bez środków do życia, ale to może być równie dobrze osoba teoretycznie dla innych wydająca się na osobę majętną, będąca w takim momencie, że może nawet nie ma, nie wiem, nie ma siły na przykład, żeby ugotować sobie coś, psychicznych sił, przerobowych sił i wtedy korzysta z tej jadłodzielni. A z drugiej strony istotne jest też to, że edukujemy w tą stronę, że przecież jak nagotowałaś za dużo, czy nagotowałeś za dużo zupy danego dnia, nie wylewaj, podziel się z innymi, bo zawsze ktoś chętnie to zje, co ty ewentualnie mógłbyś po prostu wyrzucić. Więc tutaj jest ważna ta świadomość. I to myślę, że to nie ma takiego bezpośredniego przełożenia na to, jaką mamy pozycję finansową i taką na jakby w świecie.
12: Oswoiliśmy się już z tym, prawda, że tym jedzeniem się dzielimy.
13: Tak, tak. To jest bardzo ważne, żeby właśnie, mówię, w myśl zasady nie marnuj, wykorzystaj, nie wyrzucaj, daj komuś. A oczywiście wcześniej rób świadome zakupy. Jeżeli wiesz, że jesteś sam w domu, nie kupuj pół kilo szynki, bo tego nie przejesz. Kup świadomie 5-6 plasterków, tyle ile zjesz. Ale jeżeli już ci się zdarzy poszaleć z zakupami, z dużą ilością gotowania, to rzeczywiście podziel się z tym innymi.
12: Troszeczkę też zmienia się podejście. Ludzie młodzi jakby już mają taki nawyk, tak, że kupują tyle, ile potrzebują. Natomiast jeszcze w starszych osobach jest ta chęć tego gromadzenia jedzenia, prawda? Bo to jest to pokolenie, które o to jedzenie, no niestety w sklepach musiało walczyć i kupuje czasami za dużo właśnie. Myśli pani, że podejście już i myślenie tych ludzi starszych też się troszkę zmienia?
13: Myślę, że się zmienia, że to jakby całościowo idzie. Oczywiście, no tak jak pani mówi, te starsze osoby mają jeszcze ten syndrom, że jedzenia brakowało, że robimy zapasy duże, że lodówka wiecznie wypchana po brzegi, ale myślę, że to się całościowo zmienia, że bardzo często widać jakąś starszą osobę, która rzeczywiście kupuje 5-6 plasterków szynki, bo wie, że nie zje więcej. Ja to tak mówię przysłowiowo o tej szynce. Natomiast ja to obserwuję chodząc na zakupy, że rzeczywiście te panie już robią, czy ci panowie, bardziej świadomie te zakupy i kupią sobie jedno jabłko, jednego banana, niekoniecznie już więcej. Myślę, że świadomość jest coraz większa, a też dostęp do tego. Ci ludzie też obserwują, że tego jedzenia nie brakuje w sklepach, że można ciągle co któryś tam dzień iść i kupić sobie coś świeżego.
14: Andrzej Kościański, jestem prezesem tutaj Stowarzyszenia Manhattan Podłęże. Jest to stowarzyszenie kupieckie, zrzesza kupców, zrzesza małych przedsiębiorców, piekarzy, masaży, różnych działalności.
12: I teraz jesteście też tym miejscem, w którym można się dzielić jedzeniem.
14: Również można się podzielić jedzeniem. Dużo jedzenia marnuje się, ale w tej chwili każdy, kto ma coś niepotrzebnego w domu, a nadaje się to jeszcze do spożycia, może to włożyć do jadłodzielni, opisać, że to nadaje się do skonsumowania i wtedy przychodzą bardzo często wiele osób, no biednych, ale też i tacy, którzy po prostu wybiorą sobie coś dla siebie i to znika w bardzo krótkim czasie. Często jest tak, że to jedzenie nie leży dłużej jak pół godziny.
12: Myśli pan, potrzebne są takie miejsca?
14: Na pewno potrzebne, bo jak zobaczę, jaka to jest skala, jak tutaj normalnie w tonach to idzie, ta żywność na zmarnowanie i to trzeba potem utylizować, jakie to są koszty, to jak zastanowimy się nad tym wszystkim, to lepiej, żeby to ktoś skonsumował, kto jest w potrzebie.
12: No właśnie, a takich ludzi w potrzebie niestety coraz więcej.
14: Tak, widać to, że jest coraz więcej ludzi przybywa i niejednokrotnie wygląda to w ten sposób, że przychodzą ludzie, którzy często wstydzą się, chociaż nie ma się czego wstydzić, prawda? Wstydzą się i mówią, a ja tam dla kogoś biorę tą żywność, ale widać, że oni biorą często to dla siebie po to, żeby po prostu też skorzystać z tej żywności, bo to jest naprawdę

0: Że też ktoś to potem musi zutylizować, to są ogromne pieniądze.
1: No właśnie, bo tutaj też są sklepiki, tak? Czasami też termin ważności się kończy, sprzedawca sobie myśli, nie sprzedam, włożę do lodówki.
0: Tak jest, ale też wiele towarów tutaj jest dowożonych z innych okolicznych sieci, nawet handlowych, które też mają bardzo duże ilości żywności, która idzie na zmarnowanie.
1: Ta jadłodzielnia to nie tylko miejsce, w którym wymienia się jedzenie.
2: Tak, tutaj dzielimy się również dobrym słowem. Są cytaty z Pisma Świętego i znanych, lubianych psychologów oraz są takie ekologiczne woreczki z firan. Jedna z naszych wolontariuszek, jak twierdzi, w ramach swojej takiej terapii walki z samotnością i depresją, po prostu zbiera te firany, szyje takie ekoworeczki. Dzięki temu osoba, która przychodzi skorzystać z jadłodzielni, czy zabiera właśnie chlebek, bułeczkę, może od razu włożyć sobie to do takiego ekologicznego woreczka.
3: A tym tematem zajęła się nasza reporterka Kasia Ziółkowska.
4: SK Śląsk.
3: Specjalne książeczki nauczą przedszkolaków podstaw języka śląskiego. To wspólny projekt Uniwersytetu Śląskiego oraz Biura Tłumaczeń Po Naszymu. Z czterech podzielonych tematycznie książeczek dla dzieci nauczą się słów po śląsku związanych z domem, zwierzętami, jedzeniem czy też ubiorem. O szczegółach w materiale Darka Brombosza.
5: Adrian Gorecki, Śląskie Biuro Językowe Po Naszymu.pl.
6: Proszę powiedzieć, stworzyliście we współpracy z Uniwersytetem Śląskim specjalne książeczki. Książeczki skierowane dla kogo?
5: To są książeczki skierowane przede wszystkim do najmłodszych dzieci, które rozpoczynają naukę języka zarówno polskiego, no jak i mamy nadzieję właśnie języka śląskiego. To są książeczki skierowane dla rodziców tych najmłodszych dzieci, którzy chcieliby uzupełnić zasób słów swoich pociech właśnie o te podstawowe słowa w języku śląskim.
6: To proszę powiedzieć, to są jakieś historyjki, możemy powiedzieć więcej o tych książeczkach?
5: To są książeczki stworzone z myślą o dzieciach najmłodszych, także one zawierają przede wszystkim pojedyncze słowa. Uniwersytet stworzył ten projekt jako projekt adresowany do najmłodszych uczniów klas podstawowych w szkole, ale my go również kierujemy do dzieci uczęszczających do przedszkola, do żłobka, ponieważ każde dziecko, które gdzieś zaczyna naukę słów, może skorzystać z tych książeczek i nauczyć się kilkudziesięciu słów po śląsku, pogrupowanych tematycznie w cztery różne książeczki.
6: Jakich słów dzieci będą mogły się na przykład nauczyć w języku śląskim? Może przejrzyjmy te książeczki.
5: Jeśli chodzi o książeczkę dotyczącą ubrań, mamy tutaj chociażby galoty, fuzekle, szczewiki, binder, sweater czy tresek, ale też keckę albo kieckę, jak mają w niektórych miejscach na Śląsku, mantel, jakle, myckę i kilka jeszcze innych słów.
6: Jest coś też, co się znajduje w domu?
5: Tak, tutaj wśród domowych przedmiotów mamy chociażby szrank, jest bigel, jest żdżadło, jest zygor, kromleuter, ale też komputer, graczki czy chociażby zogówek.
6: Kolejna książeczka dotyczy też słów w języku śląskim, jeżeli chodzi o żywność.
5: Rzeczy samej, tutaj dzieci chociażby mogą poznać, czym są kartofle, tomaty, radiski, kreple, szekulada, ale też jajca, wieprzki czy szałot albo mleko.
6: I znalazło się też coś dla tych, którzy kochają zwierzęta.
5: Tak, tutaj również mamy kilkanaście słów, chociażby takie jak pies, jak kaczyca albo inta, jak hendyk albo bulldog, to akurat są po dwa słowa, izel albo łosioł, ale też ciga, ślimok, hazok, czwalbka czy chociażby szpok.
6: Proszę powiedzieć, te książeczki, one trafią do przedszkoli, jak rozumiem, tak?
5: One trafią do uczniów najmłodszych klas szkoły podstawowej, one trafią do przedszkoli, one trafią do żłobka.
6: Dzieci chcą się uczyć języka śląskiego, chcecie ich wychować na tej też tradycji, można powiedzieć.
5: No mamy dosyć dobre sygnały. Na razie wszystkie placówki, którym to zaoferowaliśmy, zgodziły się raczej z ochotą. Kilka osób się zgłosiło już później gdzieś tam, bo pocztą pantoflową dotarło to do innych miejsc. Ponadto ludzie nas pytają w mailach, dlaczego nie stworzyliśmy wersji komercyjnej, więc to jest też coś, nad czym teraz będziemy myśleć, że być może powinna istnieć taka wersja również do gdzieś tam do kupienia, ale póki co to jest projekt non-profit i darujemy te książeczki placówkom oświatowym za darmo.
3: Na razie to tyle. Więcej informacji z naszego regionu już teraz na sk.pl. Dziękujemy Wam za uwagę.
7: Radio

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
2: 3 dni studiujesz, 2 dni pracujesz. Stypendia od pierwszego semestru studiów. Akademia WSP to uczelnia dla Ciebie. Psychologia, pedagogika, prawo, filologia angielska, logistyka, informatyka, transport, a może kierunek lekarski. Ratownictwo medyczne, fizjoterapia, kosmetologia. Nowość. Studia w Katowicach, Jaworznie, Gliwicach oraz Tychach. Rekrutacja trwa. Zgłoś się już dziś. Bonifikata do 1500 zł. Akademia WSB. Więcej na www.wsbedu.pl.
3: Stresujesz się decyzją o studiach?
4: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
3: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
4: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
5: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 16 lipca i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
6: Słyszałeś? Cosinos Young 15+ w Bytomiu robi dni otwarte.
7: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
6: Mają tam liceum plastyczne, technikum i szkołę branżową. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
7: Kiedy to?
6: Już 23 czerwca. Bytom, Wrocławska 32 przez 34.
7: A na cosinosyoung.pl rekrutacja trwa.
6: Cosinos Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
8: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Bytom S1 Center, ulica Chorzowska 86. Katowice, Home Concept, ulica Rozdzieńskiego 191. Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Doktor Materac. Jaworzna Piekarska 6. Dąbrowa Górnicza S1 Dąbrowia. Ulica Porozumienia Dąbrowskiego 1980.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Uwaga! Nowa deweloper oficjalnie otwiera biuro sprzedaży mieszkań w Dąbrowie Górniczej. Już w najbliższą sobotę odwiedź nas przy ulicy Przemysłowej 3 i poznaj ofertę mieszkań. Z okazji otwarcia na odwiedzających czekają między innymi specjalne oferty, spacer po ukończonej inwestycji oraz poczęstunek. Do zobaczenia w najbliższą sobotę przy Przemysłowej 3 w Dąbrowie Górniczej. Więcej na nowadeweloper.pl. Nowa Deweloper. Twój nowy adres.
11: I po reklamie.

0: Elsa Śląsk. Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
1: Poczuj rytm jednego z najbardziej klimatycznych miast Europy. Praga zaprasza na Metronom Festival. Od 19 do 21 czerwca serce Czech zabije w tempie największych muzycznych emocji. Na scenie między innymi Sting, Nick Cave and the Bad Seeds, The Model, Jade czy Lykke Lee. Przeżyj to na żywo. Bilety dostępne na metronom.cz. Metronom Festival Praga. Poleca Radio SK.
2: Uwaga! Nowa deweloper oficjalnie otwiera biuro sprzedaży mieszkań w Dąbrowie Górniczej. Już w najbliższą sobotę odwiedź nas przy ulicy Przemysłowej 3 i poznaj ofertę mieszkań. Z okazji otwarcia na odwiedzających czekają między innymi specjalne oferty, spacer po ukończonej inwestycji oraz poczęstunek. Do zobaczenia w najbliższą sobotę przy Przemysłowej 3 w Dąbrowie Górniczej. Więcej na nowadeweloper.pl. Nowa Deweloper. Twój nowy adres.
3: To właśnie Street
4: Food Polska Festiwal w Sosnowcu. Od piątku do niedzieli w Parku Sieleckim zaparkują food trucki. To będzie weekend pełen niespodzianek i świetnego jedzenia. Nie możecie zabraknąć. Przyjdź i spróbuj przysmaków z całego świata. Będzie coś dla mięsożerców i wegetarian, coś na słodko i słono. Każdy znajdzie coś pysznego dla siebie. Street Food Polska Festiwal od 19 do 21 czerwca. Sosnowiec, Park Sielecki. Imprezę nakręca Radio SK.
5: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salon Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca. Zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta.
6: Do salonów zaprasza Ganinex, autoryzowany dealer Fiat Professional w Katowicach, Gliwicach oraz w Pszczynie.
7: To będzie ostatnia reklama.

0: promocja.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
2: Wszystko co zechce, jak będzie trzeba, to zagramy ją w Esce.
3: No jasne, że zagramy.
4: Jeśli tylko możemy pomóc, to pomagamy.
3: Wy możecie pomóc łatwo gangowi.

0: 18. Zapraszam, Michał Sobkowski.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach.
4: Poczuj rytm jednego z najbardziej klimatycznych miast Europy. Praga zaprasza na Metronom Festival. Od 19 do 21 czerwca serce Czech zabije w tempie największych muzycznych emocji. Na scenie między innymi Sting, Nick Cave and the Bad Seeds, Tom Odell, Jade czy Lykke Lee. Przeżyj to na żywo. Bilety dostępne na metronom.cz. Metronom Festival Praga. Poleca Radio SK.
5: Stresujesz się decyzją o studiach?
6: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
5: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
6: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
7: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 16 lipca i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
1: To będzie ostatnia reklama.
8: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
9: I po reklamie.

0: promocja.
1: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Odwiedź największy czeski festiwal muzyczny tuż za polską granicą. Przeżyj wyjątkowe 4 dni w rytmie najlepszej muzyki z całego świata. 21 Pilots, Baby Lasagna, Moby, The Libertines, Teddy Swims, Skunk Anansie i ponad 100 innych wykonawców. A do tego strefy rozrywki, pokazy artystyczne i teatralne, projekcje filmów, panele dyskusyjne i szereg atrakcji dla uczestników w każdym wieku. Do zobaczenia od 15 do 18 lipca na terenie dawnej huty w czeskiej Ostrawie. Poleca Radio SK.
6: Poczuj rytm jednego z najbardziej klimatycznych miast Europy. Praga zaprasza na Metronom Festival. Od 19 do 21 czerwca serce Czech zabije w tempie największych muzycznych emocji. Na scenie między innymi Sting, Nick Cave and the Bad Seeds, Tom Model, Jade czy Lykke Lee. Przeżyj to na żywo. Bilety dostępne na metronom.cz. Metronom Festival Praga. Poleca Radio SK.
7: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega już w księgarniach.
0: To będzie ostatnia reklama.

0: Padł sceny Old School. Na Tiger Stage zagrają między innymi bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rap Stacji. Zapisz w kalendarzu drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: I po reklamie.

0: Radio.
1: Radio SK.
2: Mes Liber, Rastatolik, Slider. Ja mam 20 lat, ty masz 20 lat, przed nami siódme niebo, więc taka skryta, niebo, jest dostępna, proszę ciebie.